0: Rosji. Kreml nie skomentował jeszcze tego zdarzenia.
1: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość. Polska otrzymała dziś około 6,5 miliarda euro zaliczki z unijnego programu SAFE, co stanowi 15% całkowitego przydziału dla naszego kraju. Środki te zostaną przeznaczone na pilne projekty obronne i rozwój krajowego przemysłu zbrojeniowego. Polska jest pierwszym i największym beneficjentem tego programu, co znacząco wzmocni bezpieczeństwo kontynentu. Kolejne transze będą wypłacane po osiągnięciu określonych celów w ramach programu.
0: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozwoju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Łukasz Mejza, poseł, wyraził gotowość do udziału w walce Freak Fight, pod warunkiem, że otrzyma za to 1 000 000 zł. Połowę tej kwoty zamierza przeznaczyć na schroniska, a drugą połowę na dzieci chore na raka. Jacek Murański jest wskazywany jako potencjalny rywal Mejzy. Mejza uważa, że taka walka to szansa na realną pomoc i obicie eksperta Tuska.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem małe zachmurzenie z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć umiarkowane opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Obecnie w Krakowie powietrze jest dobre, podczas gdy w Szczecinie jakość powietrza jest umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Katarzyna Cichopek, znana z roli Kingi z Duńskiej, znowu zaskakuje. Tym razem postanowiła pokazać się fanom w zupełnie naturalnej odsłonie, bez grama makijażu. Czyżby nowy trend wśród celebrytów? Jej odważny krok w mediach społecznościowych wywołał prawdziwą burzę entuzjazmu wśród internautów. Cichopek, która od lat króluje w polskim showbiznesie, udowadnia, że naturalność to nowa definicja piękna.
2: Opole znów stanie się stolicą polskiej muzyki, a to za sprawą 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Wśród gwiazd pojawi się zespół Nocny Kochanek, który swoją przeszywającą ironią i gitarowym brzmieniem rozgrzeje publiczność podczas koncertu Super Jedynki. Ciekawe, czy metalowe riffy wprowadzą nową jakość do tego tradycyjnego święta muzyki. A może to właśnie Nocny Kochanek sprawi, że Opole zadrży w posadach? Kto by pomyślał, że Siedem Życzeń z lat 80. wróci w takiej formie? Wanda Kwietniewska, Igor Herbut i zespół Lemon połączyli siły, by odświeżyć ten kultowy przebój. A wszystko to w ramach jubileuszowego wydania winylowego. Nowa wersja zachowuje charakter oryginału, ale dodaje współczesne brzmienie, co czyni ją prawdziwym arcydziełem. To spotkanie dwóch pokoleń pokazuje, że dobra muzyka nigdy się nie starzeje, a winylowe wydanie to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów.
1: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Marlena Pańkowska, znana jako Szaza, to prawdziwa królowa kiczu lat 90., której stylizacje były tak odważne, że aż trudno było uwierzyć, że ktoś mógł je kopiować. Jej droga do sławy była równie zaskakująca jak jej pseudonim, który oznaczał niesforną, kochliwą kapłankę. Choć zaczynała w zespole Toy Boys, to solowa kariera przyniosła jej status ikony disco polo, a przeboje takie jak Bierz co chcesz stały się nieodłącznym elementem polskiej kultury muzycznej. Mimo upływu lat, Szaza nie zwalnia tempa. Wciąż koncertuje i nagrywa nowe utwory, udowadniając, że jej energia jest nie do zdarcia. Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności? Krzysztof Cugowski, niegdyś buntownik z bujną fryzurą, a dziś stateczny dżentelmen, obchodzi 76. urodziny. Jego głos, który stał się znakiem rozpoznawczym budki suflera, pokochały miliony, a jego kariera to pasmo sukcesów, od występów w Carnegie Hall po solowe projekty. Choć budka suflera zakończyła działalność w 2014 roku, Cugowski nie zwolnił tempa i wciąż zaskoczył.

0: zaskakuje nowymi projektami. Jego metamorfoza od rockowego luzaka do muzycznej legendy jest równie imponująca, co jego muzyczne osiągnięcia. Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów wywołał burzę, nazywając artystów nierobami. W odpowiedzi Maciej Maleńczuk nie szczędził słów krytyki, przypominając, że sztuka to nie tylko fałszujący Michał Wiśniewski czy stuknięta Doda. Parlament pracuje nad ustawą wspierającą artystów, ale czy to wystarczy, by zakończyć tę gorącą dyskusję? Czas pokaże, czy artyści zyskają status zawodowy, czy pozostaną hobbystami w oczach polityków.
1: Słuchacie Radia Super Express. Artystka, która podbiła serca słuchaczy utworem Beznamiętnie. Teraz promuje swój nowy hit Ile snów nam zostało. Wokalistka z Gdańska, znana z programu Twoja twarz brzmi znajomo, szykuje się na wybuchowy występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty, odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już teraz zarezerwować sobie czas na ten niezapomniany festiwal. Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13 albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia.
0: Tarja wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 12 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 14 stopni, a wiatr zachodni osiągnie maksymalnie 2 metry na sekundę. W Katowicach jakość powietrza jest dobra, jednak dla Torunia sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest umiarkowana.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W Sejmie odbyła się debata na temat zaginięć dzieci, zorganizowana w ramach kampanii Gdzie jesteś? Przez Agnieszkę i Daniela Dymińskich, rodziców zaginionego Krzysztofa. W 2025 roku w Polsce zaginęło około 2000 dzieci, a liczba prób samobójczych wśród młodzieży wzrosła o niecałe 27%. Eksperci podkreślają potrzebę wprowadzenia skutecznych mechanizmów wsparcia oraz edukacji cyfrowej w szkołach. Mimo trudności, niektóre postulaty, takie jak wykorzystanie alertu RCB, zaczynają być wdrażane przez policję, co już przyniosło pozytywne efekty.
2: Znany prezenter Jankes wraz z firmą Dolina Noteci organizują charytatywną licytację 4 ton karmy dla zwierząt na Allegro. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a zebrane środki wesprą Fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc pacjentom onkologicznym.
1: Film dokumentalny Bez końca Michała Marczaka zdobywa międzynarodowe uznanie i ma szansę na nominację do Oscara. Opowiada o poszukiwaniach zaginionego 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego, prowadzonych przez jego ojca nad Wisłą. Produkcja wywołuje silne emocje i ma na celu pomoc młodym ludziom w kryzysie. Film zdobył już nagrody na festiwalach, a jego twórcy chcą, by dotarł do jak najszerszej publiczności. Strażacy od czwartku walczą z ogromnym pożarem lasu w powiecie wołomińskim, który objął już około 300 hektarów. Zagrożenie pożarowe w województwie mazowieckim oraz w wielu innych regionach kraju pozostaje bardzo wysokie. Niska wilgotność, brak opadów i porywisty wiatr sprzyjają rozprzestrzenianiu się ognia. Prognozy na piątek przewidują umiarkowany wiatr i przelotne opady jedynie na wschodnich krańcach Mazowsza.
2: Sąd apelacyjny w Krakowie obniżył wyrok dla Norwega Ingebrigta G., który w 2022 roku zamordował swoją byłą partnerkę Pamelę Szu i porwał ich córkę Mię. Początkowo skazany na dożywocie, teraz spędzi 25 lat w więzieniu z powodu stanu psychicznego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, a skazany odbędzie karę w Polsce. Mia, obecnie pod opieką dziadka, mieszka w Oświęcimiu. W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera. W gminie Słaboszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi.
1: Wczoraj w centrum Krakowa doszło do niebezpiecznego incydentu. Dorosły mężczyzna zaatakował 12-letniego chłopca na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Filipa. Chłopiec zdołał się obronić i uciec, a policja prowadzi poszukiwania sprawcy, apelując o czujność mieszkańców. Napastnik był wcześniej widziany w okolicy przedszkola. W Krakowie trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim 23 maja. Dziewczynka była poszukiwana przez 2 dni po tym, jak nie wróciła do domu. Małopolskie Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrolę w szkole podstawowej nr 31, do której uczęszczała Ela, aby ocenić działania kryzysowe i sprawdzić, czy placówka odpowiednio reagowała na ewentualne sygnały o problemach uczennicy. Szkoła pożegnała Elę wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych. W zabrzańskim kościele świętego Józefa trwają przygotowania do zdjęć nowej wersji filmu Nieśmiertelny. W produkcji biorą udział gwiazdy Hollywood, takie jak Henry Cavill, Russell Crowe i Dave Bautista. Filmowcy pozostaną w Zabrzu do święta Bożego Ciała, a ich obecność to także szansa na odrestaurowanie zabytkowego witraża. Premiera filmu planowana jest na przełom lat 2026 i 2027. Tegoroczne juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach zakończyły się nieoczekiwanie z powodu zamieszek. Tłum studentów napierał na wejścia, co zmusiło organizatorów do przerwania imprezy ze względów bezpieczeństwa. Interweniowała policja z Gliwic i Katowic, a w sieci pojawiły się nagrania pokazujące użycie gazu pieprzowego. Pomimo incydentów, organizatorzy planują kontynuować koncerty zaplanowane na dzisiaj.
2: Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 11 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 2 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 14 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wczoraj rozegrano półfinały baraży o awans do Ekstraklasy. Chrobry Głogów pokonał UKS Łódź po emocjonujących rzutach karnych, a Wieczysta Kraków zwyciężyła Polonię Warszawa mimo gry w osłabieniu. W finale, który odbędzie się w niedzielę, zmierzą się Chrobry Głogów i Wieczysta Kraków. Zwycięzca dołączy do grona drużyn Ekstraklasy na sezon 2026-27.
2: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
1: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
2: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. 30 maja na kortach WCT Spartan we Wrocławiu rozpocznie się Hubby Cup 2026, prestiżowy turniej tenisowy dla dzieci do lat 12. Organizowany z inicjatywy Huberta Hurkacza, wydarzenie oferuje młodym zawodnikom nie tylko rywalizację, ale także szereg atrakcji, takich jak gry zespołowe w rozszerzonej rzeczywistości czy kreatywne warsztaty. Najlepsi uczestnicy otrzymają wyjątkową nagrodę – wyjazd na turniej ATP 500 w Halle jako goście Huberta Hurkacza. Turniej potrwa 5 dni, a jego otwarcie poprowadzi Radosław Bielecki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
1: W niedzielę w 4. rundzie Roland Garros dojdzie do emocjonującego starcia między Martą Kostiuk a Igą Świątek. Ukrainka, która jest w znakomitej formie, ma na koncie 15 wygranych meczów z rzędu. Kostiuk, obecnie 15 w światowym rankingu, wyróżnia się dynamicznym stylem gry i potężnymi zagraniami. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, a za motorykę odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota.
2: Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
1: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1016 hektopaskali. Dla Bydgoszczy prognozowana temperatura to 14 stopni, a widoczne będzie zachmurzenie całkowite. W Warszawie termometry pokażą również 14 stopni i małe zachmurzenie. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Warszawie jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, Derya planuje drastyczne kroki wobec Ayse, która odkryła prawdę o jej przestępczej działalności. Tymczasem Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Poyraz próbuje wyznać miłość Nanie, ale jego uczucia pozostają niezauważone. Kansel walczy z własnym sumieniem, realizując zadania zlecone przez truciznę. Serial można oglądać codziennie o 16.05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Złoty Chłopak wkracza w emocjonujący 304 odcinek, który zostanie wyemitowany w środę, 3 czerwca. Suna, poważnie ranna w strzelaninie, przechodzi skomplikowaną operację, a jej życie wciąż jest zagrożone. Szokującą wiadomością dla rodziny jest fakt, że Suna spodziewa się dziecka. Abidin, zrozpaczony stanem ukochanej, łamie zakazy i rusza do szpitala, gdzie dowiaduje się o ciąży Suny. Ta informacja całkowicie go rozbija. Serial można oglądać od poniedziałku do piątku o 14 na TVP1. Widzowie mogą śledzić dalsze losy bohaterów, takich jak Ferit, Sejran czy Sinan. Janek z M jak Miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie. M jak Miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak Miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Majka w końcu może zakończyć związek z Tomkiem, który niedawno został ojcem dziecka z Justyną. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Majka zbliży się do Mateusza, co może oznaczać nowy początek dla tej pary. Sceny pełne napięcia i bliskości między Majką a Mateuszem zapowiadają gorące chwile. Czy Majka i Mateusz w końcu będą razem? Czy Tomek pozwoli jej odejść? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wrześniu. Słowa Barbary, że życie szykuje niespodzianki, mogą wskazywać na szczęśliwe zakończenie dla zakochanych.
2: M jak Miłość szykuje emocjonujący powrót na ekrany jesienią. W nowych odcinkach, które zobaczymy we wrześniu, Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, może wreszcie odnaleźć szczęście w miłości. Po trudnych chwilach związanych ze śmiercią Franki, Paweł otwiera się na nowe uczucia. Agnes, córka jego ojczyma, staje się dla niego nieocenionym wsparciem. Ich relacja zacieśnia się, a wspólna opieka nad synem Pawła, Antosiem, tylko ich zbliża. Scenarzyści obiecują, że nadchodzący sezon przyniesie więcej radości dla Pawła. Czy przyjaźń z Agnes przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź poznamy już tej jesieni. M jak Miłość szykuje się na wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach 2026 roku. Z obsady zniknie wiele postaci, które budziły emocje w zakończonym sezonie. Śmierć Franki oznacza, że Dominika Kachlik pożegnała się z serialem na zawsze. Wraz z nią znikną bliskie osoby z rodziny Zduńskich, a także góralska rodzina z Bukowiny Tatrzańskiej. W rodzinie Jagody i Tadeusza zabraknie ojca Jagody, Staszka oraz jego żony Krystyny. Zniknie również czarny charakter, Dariusz Hoffman, który trafił za kratki. Na ekranie nie zobaczymy też jego córki Sary, która wyjechała do Stanów. Mimo tych pożegnań, nowe postacie już zaczynają wprowadzać zamieszanie, a ich wątki obiecują wiele emocji w nadchodzących odcinkach. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 4236 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 czerwca o 18 na Polsacie, Janek spotka się z dawnym znajomym z Fajna TV. Początkowo niewinne spotkanie szybko nabierze nieoczekiwanego obrotu, gdy rozmowa zejdzie na temat Lilki. Sugestie kolegi wstrząsną Jankiem, zmuszając go do przemyślenia całej sytuacji. W tle tych wydarzeń napięcia między Lilką a Kingą narastają, co dodatkowo komplikuje życie Janka. Finał sezonu obiecuje zaskakujące odkrycie. odkrycia i pozostawi widzów z wieloma pytaniami na czas wakacyjnej przerwy.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Dziedzictwo w 935 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Trucizna zbliża się niebezpiecznie do kryjówki poszukiwanych, a Aise zaczyna podejrzewać Derię o nieszczerość. Między Poirazem a Naną dochodzi do przełomu, który może zmienić ich relacje na zawsze. Aise odkrywa, że odnalezione ciało to prokurator Leila, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Derya, po zasłabnięciu, wyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Sinan musi zmierzyć się z uczuciami do Ainur, co prowadzi do nowych wniosków. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16 na TVP1.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Gdańsku za oknem utrzymuje się umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 15 stopni. Natomiast w Poznaniu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 16 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest dobre, a w Poznaniu umiarkowane.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła trzecia. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Konfederacja ogłosiła, że Bartosz Bochenczak będzie ich kandydatem na prezydenta Krakowa w nadchodzących przedterminowych wyborach. Wybory te są wynikiem odwołania dotychczasowego prezydenta Aleksandra Miszalskiego po ważnym referendum. Bochenczak, przedsiębiorca i sekretarz krajowy partii Nowa Nadzieja, znany jest z krytycznego podejścia do polityki zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Prawa i Sprawiedliwości. Wśród innych kandydatów na prezydenta Krakowa znalazł się również były prezes Najwyższej Izby Kontroli, Marian Banaś.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań podczas obchodów 45. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posłanka Klaudia Jachira sprzeciwiła się upamiętnieniu duchownego, co wywołało poruszenie wśród parlamentarzystów. Szymon Hołownia, prowadzący obrady, podkreślił znaczenie Wyszyńskiego nie tylko w sferze religijnej, ale także społecznej i politycznej. Obchody rocznicy zbiegły się z liturgicznym wspomnieniem prymasa tysiąclecia, co podkreśla jego rolę w historii Polski. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem posła PiS Marcina Porzucka. Po przylocie z Rzeszowa załoga samolotu nie mogła go obudzić, co wymagało interwencji służb i wyniesienia go z pokładu. Świadkowie sugerują, że poseł mógł być pod wpływem alkoholu. Jednak sam Porzucek tłumaczy sytuację problemami zdrowotnymi. Sprawa jest w toku, a dalsze ustalenia mogą przynieść nowe informacje.
0: Decyzja Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA wywołała kontrowersje w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu orderu Orła Białego, co popiera opozycja. Koalicja rządząca apeluje o dyplomatyczne rozwiązania, obawiając się pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. Sprawa budzi silne emocje i rodzi pytania o przyszłość współpracy między krajami.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W rumuńskim mieście Gałacz, blisko granicy z Ukrainą, duży dron uderzył w blok mieszkalny, powodując pożar. Dwie osoby zostały ranne, ale zdołały opuścić budynek przed przybyciem służb ratunkowych. Incydent miał miejsce podczas rosyjskiego ataku dronowego na południową Ukrainę. Rumunia już wcześniej doświadczała naruszeń swojej przestrzeni powietrznej, ale sytuacja w Gałaczu jest jedną z najpoważniejszych. W południowej Anglii mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed toksycznymi gąsienicami korowódki dębówki, które mogą powodować wysypkę, podrażnienia oczu i problemy z oddychaniem. Owady te zauważono w hrabstwie Surrey, a ich włoski mogą być przenoszone przez wiatr. Podobne przypadki odnotowano również w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce. Lokalne władze apelują o unikanie kontaktu z gąsienicami i ich gniazdami. Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyrzymanie mopa. Trudne do usunięcia zabrudzenia na meblach tapicerowanych można łatwo pokonać dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pianki do golenia, która skutecznie usuwa plamy w zaledwie 10 minut. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków warto jednak sprawdzić etykietę na meblu, aby uniknąć uszkodzeń materiału. Regularne czyszczenie obicia nie tylko poprawia jego wygląd, ale także wpływa na higienę w domu.
2: Czerwiec to kluczowy czas dla hortensji, które w tym okresie intensywnie rosną i przygotowują się do kwitnienia. Oprócz regularnego podlewania ważne jest zastosowanie nawozu zakwaszającego, co wpływa na obfitość kwiatów i intensywność ich kolorów. Hortensje najlepiej czują się w lekko kwaśnej glebie, a odpowiednie nawodnienie po nawożeniu wspiera ich zdrowy rozwój. Dzięki tym zabiegom rośliny odwdzięczą się latem spektakularnym kwitnieniem.
0: Marta Nawrocka, pierwsza dama, w maju towarzyszyła mężowi podczas wielu oficjalnych wystąpień i zagranicznych wizyt. Jej stylizacje przyciągały uwagę, szczególnie opaska z bursztynu, wykonana specjalnie dla niej przez Annę Dunin. Nawrocka uczestniczyła również w spotkaniach z cheerleaderkami z Olsztyna oraz uroczystościach z okazji Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i Dnia Położnej. Na Dzień Matki w ogrodach Belwederu wybrała błękitną sukienkę, dodając stylizacji wiosennej lekkości.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Kraków za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 18 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1018 hektopaskali. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza określana jest jako umiarkowana, bez większych zagrożeń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Warszawa szykuje się na wielki marsz w obronie prawdy po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. 18 czerwca ulice stolicy zapełnią się tłumem zdeterminowanych ludzi, którzy chcą rzetelnego wyjaśnienia okoliczności wypadku posła. Organizatorzy zapewniają, że nie chodzi o teorie spiskowe, ale o jawność i dokładność śledztwa. Czy władze usłyszą głos protestujących? Czy może znów wszystko zostanie zamiecione pod dywan? Czas pokaże. Maja Bohosiewicz udowadnia, że lato nie jest straszne, gdy ma się formę i odwagę. Celebrytka, znana z Tańca z Gwiazdami, postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym, wyciskając ciężary w kusym bikini. Po treningu, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, skoczyła do wody, pokazując, że moda na sportowy styl życia nie zna granic. Ciekawe, czy to nowy trend w fitnessie, czy po prostu sposób na przyciągnięcie uwagi.
2: Małgorzata Rozenek Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci. A internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sandra Kubicka, znana modelka, która na chwilę zniknęła z międzynarodowej sceny, znów wkracza do gry. Wszystko za sprawą jednego telefonu, który wywrócił jej życie do góry nogami. Choć początkowo zignorowała propozycję powrotu do modelingu, teraz planuje podbić Miami. Zaczyna od sesji w Turcji, a potem, kto wie, może znów będzie na ustach wszystkich. Dziś Marlena Pańkowska, znana wszystkim jako Szadza, obchodzi swoje 59. urodziny. Ta niekwestionowana królowa disco polo, która zaczynała od technikum elektronicznego, przeszła spektakularną metamorfozę. Od cekinów i szalonych lat 90. po elegancką dojrzałość. Jej kariera to nie tylko hity, ale i odważne decyzje, jak sesja dla Playboya, czy walka z chorobą nowotworową. A wszystko to z nutą ironii, bo kto by pomyślał, że dziewczyna z keyboardem stanie się legendą polskiej sceny muzycznej? Żabson i Lila Janowska, para, która jeszcze niedawno była symbolem młodzieńczej miłości, ogłosiła rozstanie. Po 6 latach wspólnego życia, podróży i internetowych relacji, ich drogi się rozeszły. W oświadczeniu na Instagramie zapewniają, że nic złego się nie wydarzyło, a ich decyzja była przemyślana. Proszą fanów o uszanowanie prywatności, ponieważ nie każda historia miłosna musi kończyć się dramatem. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Warszawa zamienia się w literacką stolicę świata. Międzynarodowe targi książki przyciągają gości z 34 krajów, a wydawnictwo Harde serwuje prawdziwą ucztę dla bibliofilów. Tomek Lipiński, legenda polskiego Rocka, podpisuje swoje autobiografie, a Mariusz Majewski i Jarosław Kocęba opowiadają o mrożącej krew w żyłach przygodzie w kongijskim więzieniu. A to tylko początek, bo młodzieżowe hity Kamili Kolińskiej i Mai Kołodziejczyk również czekają na odkrycie. Czyżby książki były nowym rock and rollem? Po dekadzie ciszy Rancho wraca na ekrany, a fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. TVP potwierdziło produkcję 11. sezonu, który ma zamknąć wszystkie wątki. Gwiazdy takie jak Artur Barciś i Ilona Ostrowska już szykują się do powrotu, a nowe twarze dodadzą świeżości. Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku, choć jak to bywa, harmonogram może jeszcze się zmienić. Dwie dekady minęły, a album 2006 Cool Kids of Death wciąż

0: trzyma się mocno, jakby czas stanął w miejscu. Nagrany w hamburskim Westwerk, miejscu, które brzmi jak raj dla artystycznych dusz, krążek stał się ikoną polsko-europejskiego dialogu muzycznego. Dzięki producentowi Tobiasowi Lewinowi, który postawił na analogowe brzmienie i minimalną ingerencję, płyta zyskała niepowtarzalny charakter. Teraz, w rocznicowej edycji na przezroczystym winylu, album przypomina, że eksperymenty i odwaga w muzyce nigdy nie wychodzą z mody. James Hetfield, frontman Metallica, od lat owiany jest aurą tajemniczości i skrytości. Jednak sam Carter z zespołu Architects, który miał okazję koncertować z Metallicą, maluje zupełnie inny obraz. Okazuje się, że Hetfield to nie tylko mistrz sceny, ale i serdeczny gospodarz, który wita supporty kwiatami i tortem. Może czas przestać wierzyć w plotki i docenić prawdziwą naturę rockowej legendy.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 13 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 16 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 2 metry na sekundę. Na ten moment w obydwóch miastach jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie wołomińskim trwa walka z pożarem lasów, która rozpoczęła się w czwartek. W akcję zaangażowani są strażacy, policja, leśnicy oraz żołnierze, wspierani z powietrza przez śmigłowce i samoloty gaśnicze. Na Mazowszu i w wielu innych regionach Polski utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe z powodu niskiej wilgotności i porywistego wiatru. Prognozy pogody przewidują umiarkowany wiatr i przelotne deszcze, co może pomóc w opanowaniu sytuacji.
2: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Dziś w niektórych rejonach Warszawy usłyszymy dźwięk syren alarmowych. To jedynie zaplanowane prace konserwacyjne, a nie sygnał ostrzegający przed zagrożeniem. Mazowiecki Urząd Wojewódzki apeluje o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. Syreny nie są związane z żadnym niebezpieczeństwem. W Warszawie trwa dyskusja na temat ewentualnego referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta, Rafała Trzaskowskiego. Mieszkańcy są podzieleni. Jedni popierają obecne władze, inni chcieliby zmian, a część pozostaje obojętna. Temat wzbudza emocje, podobnie jak niedawne referendum w Krakowie. Wypowiedzi warszawiaków pokazują, że stolica jest politycznie i społecznie zróżnicowana.
0: Słuchacie Radia Super Express. Od 30 maja rozpoczyna się największy w tym roku remont torowy w Warszawie, obejmujący Aleje Jerozolimskie. Prace potrwają do początku sierpnia i spowodują znaczne utrudnienia w komunikacji miejskiej oraz ruchu samochodowym. Wprowadzone zostaną objazdy i dynamiczna organizacja ruchu, a pasażerowie mogą korzystać z rozbudowanej komunikacji zastępczej, w tym nowej linii tramwajowej 79. Warto rozważyć korzystanie z transportu szynowego, który może być najszybszą alternatywą w tym okresie.
1: Do 31 maja w fabryce Norblina w Warszawie działa instalacja The Impossible Gym, która zwraca uwagę na wyzwania związane z otyłością. Od piątku do niedzieli można tam skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała, konsultacji z dietetykiem oraz wysłuchać wykładów specjalistów. Akcja ma na celu edukację i wsparcie pacjentów w walce z otyłością, która dotyka już około 9 milionów dorosłych Polaków. Warto pamiętać, że otyłość to choroba wymagająca kompleksowego leczenia.
2: Wczoraj w Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dorosły mężczyzna zaatakował 12-letniego ucznia na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Filipa. Chłopcu udało się uciec dzięki głośnym krzykom, które odstraszyły napastnika. Policja intensywnie poszukuje sprawcy i apeluje do mieszkańców o czujność. W Krakowie zakończyły się poszukiwania zaginionej 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrolę w szkole dziewczynki, by sprawdzić procedury kryzysowe. Władze edukacyjne badają, czy szkoła odpowiednio reagowała na ewentualne niepokojące sygnały w zachowaniu uczennicy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Andrzej Bednarek z Sobuczyny od niemal 2 dekad zmaga się z uciążliwym hałasem i drganiami wywołanymi przez ciężarówki zmierzające na pobliskie wysypisko. Mimo upływu lat sytuacja nie uległa poprawie, a dom pana Andrzeja wciąż drży od przejeżdżających pojazdów. Mieszkańcy Sobuczyny, wspierani przez lokalne władze, apelują o modernizację infrastruktury i ograniczenie ruchu ciężarówek. Stowarzyszenie Eko Poczesna podkreśla potrzebę przeprowadzenia nowego przeglądu ekologicznego w związku z rozrastającym się wysypiskiem. W Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który wkrótce otworzy swoje podwoje, przyciąga uwagę nie tylko swoją imponującą wielkością, ale także cenami za pobyt z czworonogiem. Za nocleg psa do 10 kg trzeba zapłacić 150 zł, a powyżej 10 kg aż 250 zł. To oznacza, że wakacje z pupilem mogą znacząco zwiększyć koszty urlopu. Warto więc dokładnie sprawdzić cennik przed rezerwacją. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park wprowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Dziś rano doszło do tragicznego wypadku pasku na torach między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popowice. W wyniku zdarzenia ruch kolejowy został poważnie zakłócony, a pociągi notują opóźnienia sięgające nawet 100 minut. Część składów kursuje zmienionymi trasami, a pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać aktualne informacje o odjazdach. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Białymstoku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 17 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Polskie firmy znalazły się w centrum największego programu zbrojeniowego Unii Europejskiej – SAFE. Rząd ogłosił, że już rozdysponowano 100 miliardów złotych z dostępnych 180 miliardów. Program ten ma wesprzeć ponad 10 tysięcy polskich przedsiębiorstw, tworząc tysiące miejsc pracy i napędzając innowacje. W czwartek podpisano pierwsze kontrakty, a w piątek planowane są kolejne umowy. Wśród zamówień znalazły się nowoczesne systemy kryptograficzne, hełmy oraz kamizelki dla wojska. Polska staje się kluczowym beneficjentem programu, co ma przynieść znaczący impuls dla krajowego przemysłu obronnego.
2: Rząd Donalda Tuska przygotowuje pakiet wsparcia finansowego dla sektora górniczego. Wiceminister energii Marian Zmarzły prowadzi rozmowy dotyczące finansowania Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Wydobywczego. Jastrzębska Spółka Węglowa stara się o pożyczkę w wysokości 850 milionów złotych i redukuje koszty. Państwo finansuje specjalne urlopy i odprawy dla górników, by złagodzić skutki restrukturyzacji. Ministerstwo Energii dąży do zabezpieczenia środków na wsparcie górnictwa na kolejne lata. Każda z trzech dużych spółek węglowych potrzebuje innego rodzaju pomocy, by sprostać wyzwaniom.
1: Dziś Główny Urząd Statystyczny opublikuje dane o inflacji za maj. Analitycy przewidują, że wskaźnik wzrostu cen przyspieszy do niecałych 4%, co przekracza cel Narodowego Banku Polskiego. Główne przyczyny to efekty bazy statystycznej z ubiegłego roku, kiedy ceny paliw i inflacja bazowa spadały. Prognozy wskazują, że inflacja może przekroczyć 4% do końca roku, a powrót do celu NBP jest spodziewany dopiero w drugim kwartale 2027 roku. Wzrost inflacji może skłonić Radę Polityki Pieniężnej do rozważenia podwyżki stóp procentowych, a dyskusje na ten temat mogą rozpocząć się w lipcu. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się czterodniowym wypoczynkiem. Magdalena Gaj została nową prezeską Poczty Polskiej. Nowy zarząd, w tym wiceprezesi do spraw operacyjnych, sprzedaży i IT, rozpocznie pracę 1 czerwca. Poczta Polska stoi przed wyzwaniem odbudowy pozycji rynkowej i poprawy wyników finansowych po latach strat. Gaj, z doświadczeniem w sektorze publicznym i telekomunikacyjnym, zastąpiła Sebastiana Mikosza. Wciąż nie wyłoniono wiceprezesa do spraw finansów. Nowa prezeska ma pomóc w strategicznych zmianach i cyfryzacji spółki. Od 1 lipca w Polsce wejdą w życie rekordowe podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Przeciętne zarobki lekarzy mają przekroczyć 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a pielęgniarek ponad 16 tysięcy złotych. Koszt tych zmian dla budżetu państwa może wynieść około 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Zdrowia musi znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżek. Wzrost wynagrodzeń ma znacząco zmienić krajobraz płac w służbie zdrowia, choć nie wszystkie placówki medyczne przekazały dane do wyliczeń.
0: Najważniejsze najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
1: Jaś Kapela wywołał burzliwą dyskusję, broniąc rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt zakłada dopłaty do składek ZUS i zdrowotnych dla twórców zarabiających do 120% pensji minimalnej. Kapela podkreśla, że po 15 latach pracy zarabia mniej niż kasjerka, co ilustruje trudną sytuację finansową wielu artystów. Jacek Prusinowski kwestionuje zasadność wspierania artystów zarabiających więcej niż pensja minimalna. Kapela odpowiada, odwołując się do idei solidaryzmu społecznego, argumentując, że państwo powinno wspierać twórców. Dyskusja pokazuje, jak duże są nierówności w zarobkach artystów.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: Nad naszym krajem dzisiaj zachmurzone niebo. W Bydgoszczy odczujemy temperaturę 15 stopni i wiatr zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. Z kolei mieszkańcy Warszawy będą mieć odczuwalną temperaturę wynoszącą 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. Powietrze w obu miastach jest teraz oceniane jako umiarkowane, co nie powinno negatywnie wpływać na zdrowie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. La Promesa, Pałac Tajemnic, wciąga widzów w wir emocji. W 404 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca, Manuel bez skrupułów konfrontuje się z Jimeną, ujawniając jej dawne oszustwa. Doktor Abel zaskakuje wszystkich, wyjawiając swoją największą tajemnicę. Maria Fernandez publicznie oskarża Werę o kradzież, co zaognia ich relacje. Salvador stara się o awans, mimo że jego szanse są znikome. Virtudes zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a Martina nie kryje złości na hrabiego de Ayala. Serial można oglądać codziennie o 15:05 na TVP2 oraz w serwisie VOD. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie Michał postanawia odwdzięczyć się Jankowi za pomoc w odzyskaniu Eweliny. Tym razem to Michał stanie się swatem, próbując połączyć Janka z Matyldą. W poprzednim sezonie między nimi zaiskrzyło, ale Janek wycofał się z obawy przed konsekwencjami. Teraz Michał zabierze ich na randkę do naszego zielonego sadu, by pomóc im w zbliżeniu się do siebie. Czy tym razem Matylda i Janek stworzą trwały związek? Wszystko wskazuje na to, że ich uśmiechy w zwiastunie nowego sezonu mogą być zapowiedzią szczęśliwego zakończenia. O tym, czy młody winiar zdecyduje się na poważny krok, dowiemy się już wkrótce. W najnowszym, 4222 odcinku serialu Na Wspólnej, Ola staje przed trudnym wyzwaniem. Jej mąż, Mariusz, przechodzi skomplikowaną operację, a niepewność co do jego zdrowia przytłacza bohaterkę. Ola próbuje ratować karierę męża, ale po operacji Mariusz nie rozpoznaje swojej żony. W tym czasie Leon manipuluje Igorem, a w redakcji wybucha awantura. Andrzej poznaje swoją wnuczkę i synową, co dodaje emocji do tej pełnej zwrotów akcji historii. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 20:15 na kanale TVN. Na Wspólnej to serial, który od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania mieszkańców warszawskiej kamienicy.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Serial Rancho powraca po niemal 10 latach przerwy. W 2026 roku TVP potwierdziła wznowienie tej kultowej produkcji. Fani z radością przyjęli wiadomość o powrocie ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak w podwójnej roli proboszcza i wójta oraz Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach. Niestety, w nowych odcinkach zabraknie Pawła Królikowskiego, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Zdjęcia z prób czytanych scenariuszy już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromne emocje. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, oczekiwanie na nowe odcinki jest ogromne. Produkcja wkracza w decydującą fazę, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W 3391 odcinku Barw Szczęścia, który będzie ostatnim przed wakacyjną przerwą, emocje sięgną zenitu. Justin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Olę, mimo że padł ofiarą intrygi i został niesłusznie oskarżony o zdradę. Ola, choć nie zgodzi się na powrót, złoży obietnicę, która daje nadzieję na przyszłość. Wspólne fotografie i troska Justina o zdrowie Oli wzbudzą w niej miłe wspomnienia, ale nie rozwieją wszystkich wątpliwości. Skotnicki nie zamierza się poddać i postanawia udowodnić swoją niewinność. Ostateczna odpowiedź Oli pozostanie tajemnicą aż do września, kiedy to serial powróci na ekrany. Czy Justinowi uda się przekonać ukochaną? Na to pytanie odpowiedź poznamy po wakacjach. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Alan, próbując pomóc Mikołajowi, wpada w poważne tarapaty finansowe. Jego desperackie działania prowadzą do ogromnych długów, co odkrywa Iga, reagując natychmiast na kryzys. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji i zastanawiają się, jak Alan poradzi sobie z konsekwencjami swoich decyzji. Czy uda mu się odbudować relacje z synem Kostkiem? Serial Pierwsza miłość nieustannie przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Grażyna Wolszczak, Karol Strasburger i Michał Koterski. Odcinki można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie VOD Polsat Box Go.
1: W jesiennych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu Ewy i Romea. W 3390 odcinku para weźmie ślub, co wywoła niemałe zamieszanie. Rodziny młodych nie zaakceptują potajemnej ceremonii, a zakochani będą musieli ukrywać swoje spotkania. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, podsycił emocje, publikując zdjęcia z obrączką i tajemniczymi emotikonami sugerującymi ciążę. Choć aktor zapewnia, że to żart, fani spekulują o możliwym powiększeniu rodziny. Czy młodzi małżonkowie poradzą sobie z presją i czy rzeczywiście czeka ich niespodzianka? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1017 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 16 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 2 metry na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 18 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Szkoła Czwarta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Prezydent Karol Nawrocki ostro skrytykował decyzję prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Nawrocki zapowiedział, że na posiedzeniu kapituły Orderu Orła Białego 8 czerwca zaproponuje odebranie Zełenskiemu tego odznaczenia. Przypomnijmy, że Zełenski otrzymał Order Orła Białego w 2023 roku za zasługi w pogłębianiu relacji polsko-ukraińskich. Sejm przyjął nowelizację ustawy o ochronie zwierząt, która wprowadza zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Nowe przepisy nakładają również obowiązek zapewnienia psom w kojcach odpowiednich warunków, w tym przestronnych i dobrze oświetlonych przestrzeni oraz codziennego ruchu. Właściciele będą musieli zadbać o odpowiednie budy, które ochronią zwierzęta przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi. Ustawa czeka teraz na podpis prezydenta. Mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum, co wywołało polityczne poruszenie i zainspirowało prawicowe środowiska do podobnych działań w innych miastach. W Radomiu już rozpoczęto zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta. Tymczasem inicjatywa odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, napotyka na znaczne wyzwania proceduralne i frekwencyjne, co czyni ją mało realną. Eksperci wskazują, że sukces w Krakowie wynikał z błędnej strategii Miszalskiego, który apelował o bojkot referendum. Bawuł z Bangladeszu, który przypomina Donalda Trumpa, uniknął złożenia w ofierze dzięki internetowej popularności. Zwierzę, dotknięte albinizmem, miało trafić na rzeź podczas święta Eid al-Adha, ale jego niezwykła fryzura przyciągnęła uwagę internautów. W efekcie bawuł został przeniesiony do zoo, gdzie stanie się jedną z głównych atrakcji. Właściciel zwierzęcia podkreśla, że jest ono bardzo spokojne i łagodne.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W rumuńskim mieście Gałacz, blisko granicy z Ukrainą, doszło do dramatycznego incydentu, gdy dron uderzył w blok mieszkalny, wywołując pożar i raniąc dwie osoby. Władze Rumunii oskarżają Rosję o eskalację sytuacji i wezwały rosyjskiego ambasadora. Ursula von der Leyen zapowiedziała przygotowanie 21. pakietu sankcji unijnych wobec Rosji. Kreml nie skomentował jeszcze tego zdarzenia.
3: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
2: Dziś w Bydgoszczy podpisano umowy na dostawy nowoczesnego sprzętu dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej o wartości ponad 1,4 miliarda złotych. Zakłady elektromechaniczne Belma SA dostarczą zaawansowane systemy minowania i zdalnie sterowane ładunki wybuchowe. W wydarzeniu uczestniczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nowy sprzęt wzmocni ochronę granic Polski i zwiększy zdolności obronne wojsk inżynieryjnych. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni.
1: Słuchacie Radia Super Express. Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją.
3: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Łukasz Mejza, poseł, wyraził gotowość do udziału w walce Freak Fight, pod warunkiem, że otrzyma za to 1 000 000 zł. Połowę tej kwoty zamierza przeznaczyć na schroniska, a drugą połowę na dzieci chore na raka. Jacek Murański jest wskazywany jako potencjalny rywal Mejzy. Mejza uważa, że taka walka to szansa na realną pomoc i obicie eksperta Tuska.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Ekspres.

0: koniec pewnej epoki w Radiu SK. Jan Pirowski po 12 latach postanowił pożegnać się z mikrofonem, a wraz z nim z anteny znika uwielbiany duet z Pawłem Karpińskim. Słuchacze nie kryją wzruszenia, a internet pęka w szwach od emocjonalnych komentarzy. Nowymi głosami programu Wrzuć na luz będą Michał Hanczak i Kasia Węsierska. Ale czy zdołają dorównać legendarnemu duetowi? Czas pokaże.
1: Sławomir Mentzen wywołał burzę, nazywając artystów nierobami, co spotkało się z ostrą krytyką, w tym od Macieja Maleńczuka. Muzyk nie tylko skrytykował polityka za jego cwaniackie podejście, ale też wbił szpilę Dodzie i Michałowi Wiśniewskiemu, sugerując, że ich twórczość to nie sztuka, a badziewie. Maleńczuk przypomniał, jak wymagająca jest praca muzyka, zwłaszcza w jazzie, gdzie po latach ciężkiej pracy można zarobić grosze. Ciekawe, czy Mentzen, który tak chętnie krytykuje artystów, sam rozlicza się z Zajksem za muzykę w swoim lokalu.
0: Opole znów stanie się stolicą polskiej muzyki, a to za sprawą 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Wśród gwiazd pojawi się zespół Nocny Kochanek, który swoją przeszywającą ironią i gitarowym brzmieniem rozgrzeje publiczność podczas koncertu Super Jedynki. Ciekawe, czy metalowe riffy wprowadzą nową jakość do tego tradycyjnego święta muzyki. A może to właśnie Nocny Kochanek sprawi, że Opole zadrży w posadach? Zbigniew Buczkowski, legenda polskiego kina, nie owija w bawełnę, jeśli chodzi o emerytury artystów. W rozmowie z Faktem aktor przyznał, że już dawno temu miła pani z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doradziła mu, by sam odkładał na swoją przyszłość. I tak też zrobił. Choć jego emerytura nie jest oszałamiająca, to przynajmniej ją ma. Buczkowski zauważa, że wielu jego kolegów z branży narzeka na niskie świadczenia, ale zapomina, że składki same się nie zapłacą. Cóż, może czasem warto posłuchać rad z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeśli brzmią jak z innej planety.
1: Alicja Majewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, od ponad 5 dekad zachwyca swoim nieprzemijającym stylem i elegancją. Choć jej jedyne małżeństwo zakończyło się rozwodem, artystka konsekwentnie trzymała życie prywatne z dala od mediów, skupiając się na muzyce. Mimo upływu lat nie myśli o emeryturze. Wciąż koncertuje, nagrywa nowe utwory i zdobywa kolejne nagrody. Jej niezmienny urok i profesjonalizm sprawiają, że jest uwielbiana przez kolejne pokolenia, a jej kariera to gotowy scenariusz na film. Marlena Pańkowska, znana jako Szaza, to prawdziwa królowa kiczu lat 90., której stylizacje były tak odważne, że aż trudno było uwierzyć, że ktoś mógł je kopiować. Jej droga do sławy była równie zaskakująca jak jej pseudonim, który oznaczał niesforną, kochliwą kapłankę. Choć zaczynała w zespole Toy Boys, to solowa kariera przyniosła jej status ikony disco polo, a przeboje takie jak Bierz co chcesz stały się nieodłącznym elementem polskiej kultury muzycznej. Mimo upływu lat Szaza nie zwalnia tempa. Wciąż koncertuje i nagrywa nowe utwory, udowadniając, że jej energia jest nie do zdarcia. Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności?
0: Artystka, która podbiła serca słuchaczy utworem Beznamiętnie, teraz promuje swój nowy hit Ile snów nam zostało. Wokalistka z Gdańska, znana z programu Twoja twarz brzmi znajomo, szykuje się na wybuchowy występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty, odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już teraz zarezerwować sobie czas na ten niezapomniany festiwal. Paul McCartney, niezmordowany mistrz nostalgii, powraca z 18. solowym albumem The Boys of Dungeon Lane. Tym razem zabiera nas w podróż do czasów, gdy jeszcze nie był ikoną, a tylko chłopakiem z Liverpoolu. Album to zbiór wspomnień z dzieciństwa, pełen opowieści o rodzinie, przyjaciołach i marzeniach, które dopiero miały się spełnić. McCartney, jak zawsze, zaskakuje, nawet odkrywając akordy, których sam nie rozpoznaje. Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13. albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia.
1: Daria wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego trwa walka z potężnym pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. W akcji bierze udział niemal 800 strażaków, wspieranych przez lotnictwo i Wojska Obrony Terytorialnej. Utrudnienia w ruchu występują na drodze krajowej nr 50, która jest zamknięta na odcinku 30 km. Służby apelują o unikanie zbliżania się do miejsca działań.
2: W Piasecznie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Mężczyzna na motocyklu Yamaha uderzył w tył Opla, gdy kierowca auta zmieniał pas ruchu, wymuszając pierwszeństwo. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, motocyklisty nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, a w internecie pojawiło się drastyczne nagranie z momentu zderzenia. Znany prezenter Jankes wraz z firmą Dolina Noteci organizują charytatywną licytację 4 ton karmy dla zwierząt na Allegro. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a zebrane środki wesprą Fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. Cały dochód zostanie przeznaczony na pomoc pacjentom onkologicznym.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
2: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
1: Wczoraj w centrum Krakowa doszło do niebezpiecznego incydentu. Dorosły mężczyzna zaatakował 12-letniego chłopca na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Filipa. Chłopiec zdołał się obronić i uciec, a policja prowadzi poszukiwania sprawcy, apelując o czujność mieszkańców. Napastnik był wcześniej widziany w okolicy przedszkola. W zabrzańskim kościele świętego Józefa trwają przygotowania do zdjęć nowej wersji filmu Nieśmiertelny. W produkcji biorą udział gwiazdy Hollywood, takie jak Henry Cavill, Russell Crowe i Dave Bautista. Filmowcy pozostaną w Zabrzu do święta Bożego Ciała, a ich obecność to także szansa na odrestaurowanie zabytkowego witraża. Premiera filmu planowana jest na przełom lat 2026 i 2027.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Tegoroczne juwenalia Politechniki Śląskiej w Gliwicach kończyły się nieoczekiwanie z powodu zamieszek. Tłum studentów napierał na wejścia, co zmusiło organizatorów do przerwania imprezy ze względów bezpieczeństwa. Interweniowała policja z Gliwic i Katowic, a w sieci pojawiły się nagrania pokazujące użycie gazu pieprzowego. Pomimo incydentów, organizatorzy planują kontynuować koncerty zaplanowane na dzisiaj.
2: Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni i wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Wczoraj rozegrano półfinały baraży o awans do Ekstraklasy. Chrobry Głogów pokonał UKS Łódź po emocjonujących rzutach karnych, a Wieczysta Kraków zwyciężyła Polonię Warszawa mimo gry w osłabieniu. W finale, który odbędzie się w niedzielę, zmierzą się Chrobry Głogów i Wieczysta Kraków. Zwycięzca dołączy do grona drużyn Ekstraklasy na sezon 2026-27.
2: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Najciekawsze informacje ze świata sportu w Radiu Super Express.
2: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
1: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
2: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. 30 maja na kortach WCT Spartan we Wrocławiu rozpocznie się Hubby Cup 2026. Prestiżowy turniej tenisowy dla dzieci do lat 12. Organizowany z inicjatywy Huberta Hurkacza, wydarzenie oferuje młodym zawodnikom nie tylko rywalizację, ale także szereg atrakcji, takich jak gry zespołowe w rozszerzonej rzeczywistości czy kreatywne warsztaty. Najlepsi uczestnicy otrzymają wyjątkową nagrodę. Wyjazd na turniej ATP 500 w Halle jako goście Huberta Hurkacza. Turniej potrwa 5 dni, a jego otwarcie poprowadzi Radosław Bielecki.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
1: W niedzielę w czwartej rundzie Roland Garros dojdzie do emocjonującego starcia między Martą Kostiuk a Igą Świątek. Ukrainka, która jest w znakomitej formie, ma na koncie 15 wygranych meczów z rzędu. Kostiuk, obecnie 15 w światowym rankingu, wyróżnia się dynamicznym stylem gry i potężnymi zagraniami. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, a za motorykę odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota.
2: Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
1: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, Derya planuje drastyczne kroki wobec Ayse, która odkryła prawdę o jej przestępczej działalności. Tymczasem Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Poyraz próbuje wyznać miłość Nanie, ale jego uczucia pozostają niezauważone. Kansel walczy z własnym sumieniem, realizując zadania zlecone przez truciznę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 305 odcinkiem. Ferit, pełen gniewu, opuszcza szpital, by odnaleźć wielką panią i dokonać zemsty. Halis, zaniepokojony losem wnuka, prosi Cengiza o pomoc w powstrzymaniu Ferita przed popełnieniem zbrodni. Tymczasem rodzina Korhanów przeżywa szok, gdy dowiaduje się o ciąży Suny. Abidin, mimo zakazów, chodzi na oddział, by poznać prawdę o nienarodzonym dziecku. Halis, widząc narastające zagrożenie, proponuje wielkiej pani rozej. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć w czwartek, 4 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
2: Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący powrót na ekrany jesienią. W nowych odcinkach, które zobaczymy we wrześniu, Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, może wreszcie odnaleźć szczęście w miłości. Po trudnych chwilach związanych ze śmiercią Franki, Paweł otwiera się na nowe uczucia. Agnes, córka jego ojczyma, staje się dla niego nieocenionym wsparciem. Ich relacja zacieśnia się, a wspólna opieka nad synem Pawła, Antosiem, tylko ich zbliża. Scenarzyści obiecują, że nadchodzący sezon przyniesie więcej radości dla Pawła. Czy przyjaźń z Agnes przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź poznamy już tej jesieni.
2: Dziedzictwo w 935 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Trucizna zbliża się niebezpiecznie do kryjówki poszukiwanych, a Ayse zaczyna podejrzewać Derye o nieszczerość. Między Poyrazem a Naną dochodzi do przełomu, który może zmienić ich relacje na zawsze. Ayse odkrywa, że odnalezione ciało to prokurator Leyla, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Derya, po zasłabnięciu, wyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Sinan musi zmierzyć się z uczuciami do Aynur, co prowadzi do nowych wniosków. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16 na TVP1. W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie od września.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 116 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku Bejza wywołuje spore zamieszanie, odmawiając przyjmowania posiłków, co niepokoi Jasemin. Ta sytuacja prowadzi do rozmowy z Cichanem, który musi poświęcić Bejzie więcej uwagi. Tymczasem Hunter zmaga się z zazdrością o męża, a Sinem definitywnie kończy relację z Melichiem, który musi pogodzić się z odrzuceniem. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i intrygach w bogatej rodzinie, pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę emocjonującą historię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła piąta. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Mieszkańcy Krakowa zdecydowali w referendum o odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego. Stanisław Kracik, dotychczasowy wiceprezydent, został mianowany komisarzem miasta. W przedterminowych wyborach, które odbędą się w ciągu 90 dni, jednym z kandydatów będzie Grzegorz Braun, który zajął wysokie miejsce w sondażu. Najwięcej głosów w badaniu uzyskał jednak Andrzej Duda.
2: W Sejmie doszło do ostrej wymiany zdań podczas obchodów 45. rocznicy śmierci kardynała Stefana Wyszyńskiego. Posłanka Klaudia Jachira sprzeciwiła się upamiętnieniu duchownego, co wywołało poruszenie wśród parlamentarzystów. Szymon Hołownia, prowadzący obrady, podkreślił znaczenie Wyszyńskiego nie tylko w sferze religijnej, ale także społecznej i politycznej. Obchody rocznicy zbiegły się z liturgicznym wspomnieniem prymasa tysiąclecia, co podkreśla jego rolę w historii Polski. Na lotnisku Chopina w Warszawie doszło do incydentu z udziałem posła PiS Marcina Porzucka. Po przylocie z Rzeszowa załoga samolotu nie mogła go obudzić, co wymagało interwencji służb i wyniesienia go z pokładu. Świadkowie sugerują, że poseł mógł być pod wpływem alkoholu. Jednak sam Porzucek tłumaczy sytuację problemami zdrowotnymi. Sprawa jest w toku, a dalsze ustalenia mogą przynieść nowe informacje.
0: Decyzja Ukrainy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA wywołała kontrowersje w Polsce. Prezydent Karol Nawrocki złożył wniosek o odebranie prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, co popiera opozycja. Koalicja rządząca apeluje o dyplomatyczne rozwiązania, obawiając się pogorszenia relacji polsko-ukraińskich. Sprawa budzi silne emocje i rodzi pytania o przyszłość współpracy między krajami.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura umorzyła postępowanie przeciwko aktorowi Jackowi Kopczyńskiemu, który rok temu miał zaatakować posła PiS Dariusza Mateckiego w barze Hotelu Poselskiego. Mimo potwierdzenia zarzutów naruszenia nietykalności cielesnej, uznano, że incydent nie był związany z wykonywaniem mandatu poselskiego. Prokuratura stwierdziła brak interesu społecznego w kontynuowaniu ścigania z urzędu, co oznacza, że poszkodowani mogą dochodzić swoich praw jedynie z oskarżenia prywatnego. Pełnomocnik posłów złożył zażalenie na tę decyzję.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć. Trudne do usunięcia zabrudzenia na meblach tapicerowanych można łatwo pokonać dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pianki do golenia, która skutecznie usuwa plamy w zaledwie 10 minut. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków warto jednak sprawdzić etykietę na meblu, aby uniknąć uszkodzeń materiału. Regularne czyszczenie obicia nie tylko poprawia jego wygląd, ale także wpływa na higienę w domu.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
2: Czerwiec to kluczowy czas dla hortensji, które w tym okresie intensywnie rosną i przygotowują się do kwitnienia. Oprócz regularnego podlewania ważne jest zastosowanie nawozu zakwaszającego, co wpływa na obfitość kwiatów i intensywność ich kolorów. Hortensje najlepiej czują się w lekko kwaśnej glebie, a odpowiednie nawodnienie po nawożeniu wspiera ich zdrowy rozwój. Dzięki tym zabiegom rośliny odwdzięczą się latem spektakularnym kwitnieniem.
0: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 18 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii?
2: Marcela Leszczak, znana modelka, znowu jest singielką. Po rozstaniu z Michałem Koterskim i krótkiej przygodzie z gdyńskim biznesmenem, Marcela przyznaje, że temat związków jest dla niej trudny. Mimo że życie osobiste nie układa się jak w bajce, Leszczak podkreśla, że najważniejsza jest komunikacja. Cóż, może życie naprawdę pisze najlepsze scenariusze, ale czasem chyba zapomina o szczęśliwym zakończeniu.
1: Maja Bohosiewicz udowadnia, że lato nie jest straszne, gdy ma się formę i odwagę. Celebrytka, znana z Tańca z Gwiazdami, postanowiła połączyć przyjemne z pożytecznym, wyciskając ciężary w kusym bikini. Po treningu, jak na prawdziwą gwiazdę przystało, skoczyła do wody, pokazując, że moda na sportowy styl życia nie zna granic. Ciekawe, czy to nowy trend w fitnessie, czy po prostu sposób na przyciągnięcie uwagi.
2: Małgorzata Rozenek Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast zwiewną suknię w pastelu.

0: Planuje podbić Miami. Zaczyna od sesji w Turcji, a potem, kto wie, może znów będzie na ustach wszystkich. Żabson i Lila Janowska, para, która jeszcze niedawno była symbolem młodzieńczej miłości, ogłosiła rozstanie. Po 6 latach wspólnego życia, podróży i internetowych relacji, ich drogi się rozeszły. W oświadczeniu na Instagramie zapewniają, że nic złego się nie wydarzyło, a ich decyzja była przemyślana. Proszą fanów o uszanowanie prywatności, ponieważ nie każda historia miłosna musi kończyć się dramatem. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić?
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Po dekadzie ciszy Rancho wraca na ekrany, a fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. TVP potwierdziło produkcję 11 sezonu, który ma zamknąć wszystkie wątki. Gwiazdy takie jak Artur Barciś i Ilona Ostrowska już szykują się do powrotu, a nowe twarze dodadzą świeżości. Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku. Choć jak to bywa, harmonogram może jeszcze się zmienić. Dwie dekady minęły, a album 2006 Cool Kids of Death wciąż trzyma się mocno, jakby czas stanął w miejscu. Nagrany w hamburskim Westwerk, miejscu, które brzmi jak raj dla artystycznych dusz, krążek stał się ikoną polsko-europejskiego dialogu muzycznego. Dzięki producentowi Tobiasowi Lewinowi, który postawił na analogowe brzmienie i minimalną ingerencję, płyta zyskała niepowtarzalny charakter. Teraz, w rocznicowej edycji na przezroczystym winylu, album przypomina, że eksperymenty i odwaga w muzyce nigdy nie wychodzą z mody. James Hetfield, frontman Metallica, od lat owiany jest aurą tajemniczości i skrytości. Jednak Sam Carter z zespołu Architects, który miał okazję koncertować z Metallicą, maluje zupełnie inny obraz. Okazuje się, że Hetfield to nie tylko mistrz sceny, ale i serdeczny gospodarz, który wita supporty kwiatami i tortem. Może czas przestać wierzyć w plotki i docenić prawdziwą naturę rockowej legendy. Krzysztof Cugowski, niegdyś buntownik z bujną fryzurą, a dziś stateczny dżentelmen, obchodzi 76. urodziny. Jego głos, który stał się znakiem rozpoznawczym budki suflera, pokochały miliony, a jego kariera to pasmo sukcesów, od występów w Carnegie Hall po solowe projekty. Choć budka suflera zakończyła działalność w 2014 roku, Cugowski nie zwolnił tempa i wciąż zaskakuje nowymi projektami. Jego metamorfoza od rockowego luzaka do muzycznej legendy jest równie imponująca, co jego muzyczne osiągnięcia.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W powiecie wołomińskim trwa walka z pożarem lasów, która rozpoczęła się w czwartek. W akcję zaangażowani są strażacy, policja, leśnicy oraz żołnierze, wspierani z powietrza przez śmigłowce i samoloty gaśnicze. Na Mazowszu i w wielu innych regionach Polski utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe z powodu niskiej wilgotności i porywistego wiatru. Prognozy pogody przewidują umiarkowany wiatr i przelotne deszcze, co może pomóc w opanowaniu sytuacji.
2: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Dziś w niektórych rejonach Warszawy usłyszymy dźwięk syren alarmowych. To jedynie zaplanowane prace konserwacyjne, a nie sygnał ostrzegający przed zagrożeniem. Mazowiecki Urząd Wojewódzki apeluje o zachowanie spokoju i nie podejmowanie żadnych działań. Syreny nie są związane z żadnym niebezpieczeństwem. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piasecznie pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Łabędziej rozpędzony motocykl uderzył w tył osobowego Opla, który nagle zmienił pas ruchu. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia motocyklisty nie udało się uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie.
2: Od 30 maja rozpoczyna się największy w tym roku remont torowy w Warszawie, obejmujący Aleje Jerozolimskie. Prace potrwają do początku sierpnia i spowodują znaczne utrudnienia w komunikacji miejskiej oraz ruchu samochodowym. Wprowadzone zostaną objazdy i dynamiczna organizacja ruchu, a pasażerowie mogą korzystać z rozbudowanej komunikacji zastępczej, w tym nowej linii tramwajowej 79. Warto rozważyć korzystanie z transportu szynowego, który może być najszybszą alternatywą w tym okresie. Wczoraj w Krakowie doszło do niebezpiecznego incydentu. Dorosły mężczyzna zaatakował 12-letniego ucznia na klatce schodowej kamienicy przy ulicy Filipa. Chłopcu udało się uciec dzięki głośnym krzykom, które odstraszyły napastnika. Policja intensywnie poszukuje sprawcy i apeluje do mieszkańców o czujność. Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Krakowie zakończyły się poszukiwania zaginionej 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrolę w szkole dziewczynki, by sprawdzić procedury kryzysowe. Władze edukacyjne badają, czy szkoła odpowiednio reagowała na ewentualne niepokojące sygnały w zachowaniu uczennicy.
1: W Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który wkrótce otworzy swoje podwoje, przyciąga uwagę nie tylko swoją imponującą wielkością, ale także cenami za pobyt z czworonogiem. Za nocleg psa do 10 kg trzeba zapłacić 150 zł, a powyżej 10 kg aż 250 zł. To oznacza, że wakacje z pupilem mogą znacząco zwiększyć koszty urlopu. Warto więc dokładnie sprawdzić cennik przed rezerwacją. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Dziś rano doszło do tragedii. tragicznego wypadku na torach między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popowice. W wyniku zdarzenia ruch kolejowy został poważnie zakłócony, a pociągi notują opóźnienia sięgające nawet 100 minut. Część składów kursuje zmienionymi trasami, a pasażerowie powinni na bieżąco sprawdzać aktualne informacje o odjazdach. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku zapowiadane jest bezchmurne niebo z temperaturą 16 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 20 stopni. Wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W tej chwili jakość powietrza w obu miastach można określić jako umiarkowana. Warto jednak zachować ostrożność.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Najnowsze dane GUS wskazują, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur wyniesie około 4,18%. To oznacza, że podwyżki będą znacznie niższe niż w tym roku, co może rozczarować wielu seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o niecałe 79 zł, a dla emerytury wynoszącej 2000 zł podwyżka wyniesie 84 zł. Wzrosną także dodatki do emerytur, ale będą to raczej symboliczne kwoty. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia mogą szybko pochłonąć te podwyżki. Ostateczne kwoty waloryzacji zostaną ustalone na początku przyszłego roku.
2: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Grecy wyprzedzili Polaków i stali się najbardziej zapracowanym narodem w Europie, pracując średnio 39,6 godziny tygodniowo. Polacy zajmują 2. miejsce z wynikiem 38,7 godziny, co jest nieco mniej niż w 2024 roku, ale wciąż powyżej europejskiej średniej, wynoszącej 35,9 godziny. Najkrócej pracują Holendrzy, a zaraz za nimi są Duńczycy i Niemcy. W Polsce dominacja pełnoetatowego zatrudnienia jest głównym powodem dłuższego czasu pracy. Warto zauważyć, że blisko połowa Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, a prawie 30% czuje się przepracowana. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, otworzy swoje podwoje 26 czerwca. Już teraz budzi emocje z powodu luksusowych cen. Nocleg dla 2 osób kosztuje minimum 1600 zł za noc, a luksusowy apartament to wydatek ponad 5000 zł. Dodatkowo parking podziemny to koszt 80 zł za dobę, a zewnętrzny 60 zł. Mimo wysokich cen, zainteresowanie rezerwacjami jest ogromne. Budowa hotelu trwała latami, a jego otwarcie opóźniła pandemia i inne wydarzenia. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad 818 tysięcy niebezpiecznych zabawek spoza Unii Europejskiej. Kontrola wykazała, że aż 86% zbadanych partii miało poważne braki, takie jak brak oznakowania CE czy instrukcji w języku polskim. Większość problematycznych produktów pochodziła z Chin, a niektóre zawierały szkodliwe ftalany. Działania KAS miały na celu ochronę dzieci przed produktami zagrażającymi ich zdrowiu. Wadliwe zabawki nie trafią na polski rynek, a sprawy zostały przekazane do inspekcji handlowej. W Gdańsku podpisano umowę na budowę 2 okrętów hydrograficznych w ramach programu Hydrograf. Jednostki te będą wspierać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych. Okręty będą interoperacyjne z systemami NATO, co umożliwi współpracę z sojusznikami. Program SAFE, z którego finansowane są te działania, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację polskich sił zbrojnych. Polska otrzymała na ten cel niecałe 44 miliardy euro z unijnego funduszu. W ramach programu podpisano podpisano już wiele umów, które mają wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Litwa zatwierdziła plan zakupu niemal 1000 fińskich transporterów, opancerzonych Patria 6x6, co stanowi największy kontrakt w historii jej sił zbrojnych. Wartość umowy to 1,5 miliarda euro, a jej realizacja ma potrwać do 2036 roku. Pierwsze pojazdy trafią do litewskiej armii do 2030 roku. Decyzja o zakupie jest odpowiedzią na rosnące zagrożenia regionalne i ma na celu wzmocnienie obronności kraju. Litwa planuje również udział rodzimego przemysłu w produkcji tych pojazdów, co ma wspierać lokalną gospodarkę. Nowe transportery będą kluczowym elementem formowanej narodowej dywizji, wzmacniając zdolności obronne Litwy i jej pozycję w NATO.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza przewiduje lekkie opady deszczu i temperaturę 16 stopni w Bydgoszczy. Z wiatrem północno-zachodnim o sile 4 metry na sekundę. W Warszawie zauważymy umiarkowane zachmurzenie, temperaturę 18 stopni, a wiatr północno-zachodni powieje z prędkością 3 metry na sekundę. Obecne dane wskazują, że jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana, ale sytuacja może się zmienić.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Wiesz tam swoje...
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość.
3: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Majka w końcu może zakończyć związek z Tomkiem, który niedawno został ojcem dziecka z Justyną. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Majka zbliży się do Mateusza, co może oznaczać nowy początek dla tej pary. Sceny pełne napięcia i bliskości między Majką a Mateuszem zapowiadają gorące chwile. Czy Majka i Mateusz w końcu będą razem? Czy Tomek pozwoli jej odejść? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wrześniu. Słowa Barbary, że życie szykuje niespodzianki, mogą wskazywać na szczęśliwe zakończenie dla zakochanych.
2: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie Michał postanawia odwdzięczyć się Jankowi za pomoc w odzyskaniu Eweliny. Tym razem to Michał stanie się swatem, próbując połączyć Janka z Matyldą. W poprzednim sezonie między nimi zaiskrzyło, ale Janek wycofał się z obawy przed konsekwencjami. Teraz Michał zabierze ich na randkę do naszego zielonego sadu, by pomóc im w zbliżeniu się do siebie. Czy tym razem Matylda i Janek stworzą trwały związek? Wszystko wskazuje na to, że ich uśmiechy w zwiastunie nowego sezonu mogą być zapowiedziane szczęśliwego zakończenia. O tym, czy młody winiar zdecyduje się na poważny krok, dowiemy się już wkrótce. M jak miłość szykuje się na wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach 2026 roku. Z obsady zniknie wiele postaci, które budziły emocje w zakończonym sezonie. Śmierć Franki oznacza, że Dominika Kachlik pożegnała się z serialem na zawsze. Wraz z nią znikną bliskie osoby z rodziny Zduńskich, a także góralska rodzina z Bukowiny Tatrzańskiej. W rodzinie Jagody i Tadeusza zabraknie ojca Jagody, Staszka oraz jego żony Krystyny. Zniknie również czarny charakter, Dariusz Hoffman, który trafił za kratki. Na ekranie nie zobaczymy też jego córki Sary, która wyjechała do Stanów. Mimo tych pożegnań, nowe postacie już zaczynają wprowadzać zamieszanie, a ich wątki obiecują wiele emocji w nadchodzących odcinkach.
1: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 4236 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 czerwca o 18 na Polsacie, Janek spotka się z dawnym znajomym z Fajna TV. Początkowo niewinne spotkanie szybko nabierze nieoczekiwanego obrotu, gdy rozmowa zejdzie na temat Lilki. Sugestie kolegi wstrząsną Jankiem, zmuszając go do przemyślenia całej sytuacji. W tle tych wydarzeń napięcia między Lilką a Kingą narastają, co dodatkowo komplikuje życie Janka. Finał sezonu obiecuje zaskakujące odkrycia i pozostawi widzów z wieloma pytaniami na czas wakacyjnej przerwy.
3: Serial Rancho powraca po niemal 10 latach przerwy. W 2026 roku TVP potwierdziła wznowienie tej kultowej produkcji. Fani z radością przyjęli wiadomość o powrocie ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak w podwójnej roli proboszcza i wójta oraz Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach. Niestety, w nowych odcinkach zabraknie Pawła Królikowskiego, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Zdjęcia z prób czytanych scenariuszy już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromne emocje. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, oczekiwanie na nowe odcinki jest ogromne. Produkcja wkracza w decydującą fazę, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W 3391 odcinku Barw Szczęścia, który będzie ostatnim przed wakacyjną przerwą, emocje sięgną zenitu. Justin nie ustaje w staraniach, by odzyskać Olę, mimo że padł ofiarą intrygi i został niesłusznie oskarżony o zdradę. Ola, choć nie zgodzi się na powrót, złoży obietnicę, która daje nadzieję na przyszłość. Wspólne fotografie i troska Justina o zdrowie Oli wzbudzą w niej miłe wspomnienia, ale nie rozwieją wszystkich wątpliwości. Skotnicki nie zamierza się poddać i postanawia udowodnić swoją niewinność. Ostateczna odpowiedź Oli pozostanie tajemnicą aż do września, kiedy to serial powróci na ekrany. Czy Justinowi uda się przekonać ukochaną? Na to pytanie odpowiedź poznamy po wakacjach. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Alan, próbując pomóc Mikołajowi, wpada w poważne tarapaty finansowe. Jego desperackie działania prowadzą do ogromnych długów, co odkrywa Iga, reagując natychmiast na kryzys. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji i zastanawiają się, jak Alan poradzi sobie z konsekwencjami swoich decyzji. Czy uda mu się odbudować relacje z synem Kostkiem? Serial Pierwsza miłość nieustannie przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Grażyna Wolszczak, Karol Strasburger i Michał Koterski. Odcinki można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie VOD Polsat Box Go.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Gdańska przewiduje się 18 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 1 metr na sekundę. W Poznaniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest dobra, a w Poznaniu umiarkowana.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Minęła szósta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Mieszkańcy Krakowa odwołali prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum, co wywołało polityczne poruszenie i zainspirowało prawicowe środowiska do podobnych działań w innych miastach. W Radomiu już rozpoczęto zbieranie podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta. Tymczasem inicjatywa odwołania prezydenta Warszawy, Rafała Trzaskowskiego, napotyka na znaczne wyzwania proceduralne i frekwencyjne, co czyni ją mało realną. Eksperci wskazują, że sukces w Krakowie wynikał z błędnej strategii Miszalskiego, który apelował o bojkot referendum.
3: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
2: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
3: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji, przeprowadzonej 26 maja, zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek, dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność. Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją.
3: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Buczkowski, legenda polskiego kina, nie owija w bawełnę, jeśli chodzi o emerytury artystów. W rozmowie z Faktem aktor przyznał, że już dawno temu miła pani z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doradziła mu, by sam odkładał na swoją przyszłość. I tak też zrobił. Choć jego emerytura nie jest oszałamiająca, to przynajmniej ją ma. Buczkowski zauważa, że wielu jego kolegów z branży narzeka na niskie świadczenia, ale zapomina, że składki same się nie zapłacą. Cóż, może czasem warto posłuchać rad z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeśli brzmią jak z innej planety.
2: Warszawa zamienia się w literacką stolicę świata. Międzynarodowe targi książki przyciągają gości z 34 krajów, a wydawnictwo Harde serwuje prawdziwą ucztę dla bibliofilów. Tomek Lipiński, legenda polskiego Rocka, podpisuje swoje autobiografie, a Mariusz Majewski i Jarosław

0: Kolejne pokolenia, a jej kariera to gotowy scenariusz na film. Białołęka szykuje się na wielkie rodzinne świętowanie w dniach od 13 do 14 czerwca. W programie darmowe atrakcje, pokazy sportowe i strefa gastronomiczna, a wieczorami koncerty z udziałem Smolastego i T-Love. Sobota to zabawa przy szkole podstawowej numer 368, a niedziela w parku Picasso, gdzie pojawią się także lokalne organizacje pozarządowe. To nie tylko muzyka, ale i szansa na integrację społeczności. Kto by pomyślał, że Białołęka stanie się centrum kulturalnym Warszawy?
1: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
0: Marlena Pańkowska, znana jako Szaza, to prawdziwa królowa kiczu lat 90., której stylizacje były tak odważne, że aż trudno było uwierzyć, że ktoś mógł je kopiować. Jej droga do sławy była równie zaskakująca jak jej pseudonim, który oznaczał niesforną, kochliwą kapłankę. Choć zaczynała w zespole Toy Boys, to solowa kariera przyniosła jej status ikony disco polo, a przeboje takie jak Bierz co chcesz stały się nieodłącznym elementem polskiej kultury muzycznej. Mimo upływu lat, Szaza nie zwalnia tempa. Wciąż koncertuje i nagrywa nowe utwory, udowadniając, że jej energia jest nie do zdarcia.
2: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny kot Rademenes też by to docenił. Artystka, która podbiła serca słuchaczy utworem Beznamiętnie, teraz promuje swój nowy hit Ile snów nam zostało. Wokalistka z Gdańska, znana z programu Twoja twarz brzmi znajomo, szykuje się na wybuchowy występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty, odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już teraz zarezerwować sobie czas na ten niezapomniany festiwal.
0: Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne, emocje będą bezcenne.
1: Słuchacie Radia Super Express. Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13 albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia. Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
0: Daria wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1018 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego trwa walka z potężnym pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. W akcji bierze udział niemal 800 strażaków, wspieranych przez lotnictwo i Wojska Obrony Terytorialnej. Utrudnienia w ruchu występują na drodze krajowej nr 50, która jest zamknięta na odcinku 30 km. Służby apelują o unikanie zbliżania się do miejsca działań.
2: W Piasecznie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Mężczyzna na motocyklu Yamaha uderzył w tył Opla, gdy kierowca auta zmieniał pas ruchu, wymuszając pierwszeństwo. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, motocyklisty nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, a w internecie pojawiło się drastyczne nagranie z momentu zderzenia.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
2: W gminie Sławoszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi.
1: W Krakowie trwa wyjaśnianie okoliczności tragicznej śmierci 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim 23 maja. Dziewczynka była poszukiwana przez 2 dni po tym, jak nie wróciła do domu. Małopolskie Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrolę w szkole podstawowej nr 31, do której uczęszczała Ela, aby ocenić działania kryzysowe i sprawdzić, czy placówka odpowiednio reagowała na ewentualne sygnały o problemach uczennicy. Szkoła pożegnała Elę wzruszającym wpisem w mediach społecznościowych.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Andrzej Bednarek z Sobuczyny od niemal 2 dekad zmaga się z uciążliwym hałasem i drganiami wywołanymi przez ciężarówki zmierzające na pobliskie wysypisko. Mimo upływu lat, sytuacja nie uległa poprawie, a dom pana Andrzeja wciąż drży od przejeżdżających pojazdów. Mieszkańcy Sobuczyny, wspierani przez lokalne władze, apelują o modernizację infrastruktury i ograniczenie ruchu ciężarówek. Stowarzyszenie Eko Poczesna podkreśla potrzebę przeprowadzenia nowego przeglądu ekologicznego w związku z rozrastającym się wysypiskiem.
2: Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej. Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Białymstoku bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni i wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1018 hektopaskali. Przelotne opady mogą pojawić się w niektórych częściach miasta, ale nie powinny być intensywne.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Od czerwca wchodzi w życie nowy okres wypłat świadczenia 800+, który wprowadza istotne zmiany dla rodzin. W przypadku opieki naprzemiennej, gdy dziecko mieszka na zmianę u obojga rodziców, świadczenie zostanie podzielone na pół. Każdy z rodziców otrzyma po 400 zł, ale musi złożyć oddzielny wniosek. Nowelizacja przepisów rozszerza również grono uprawnionych o osoby sprawujące bieżącą pieczę nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu. Celem zmian jest uproszczenie procedur i zmniejszenie biurokracji. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a opóźnienia w złożeniu mogą skutkować późniejszym przelewem z wyrównania. Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem.
2: Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz bardziej stawia na technologie mobilne, oferując aplikację MZUS, która umożliwia załatwianie spraw przez telefon. Już ponad 1 300 000 użytkowników korzysta z tej aplikacji, a jej popularność stale rośnie. W 2027 roku planowane jest wprowadzenie nowych funkcji, takich jak prognoza przyszłej emerytury i symulacja świadczenia emerytalnego. Dla przedsiębiorców dostępna jest również aplikacja MZUS dla płatnika, która ułatwia zarządzanie składkami i dokumentami. Dodatkowo e-wizyty w ZUS, które umożliwiają kontakt z urzędnikiem bez wychodzenia z domu, cieszą się dużym zainteresowaniem.
1: Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Od 1 lipca w Polsce wejdą w życie rekordowe podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Przeciętne zarobki lekarzy mają przekroczyć 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a pielęgniarek ponad 16 tysięcy złotych. Koszt tych zmian dla budżetu państwa może wynieść około 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Zdrowia musi znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżek. Wzrost wynagrodzeń ma znacząco zmienić krajobraz płac w służbie zdrowia, choć nie wszystkie placówki medyczne przekazały dane do wyliczeń.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Jaś Kapela wywołał burzliwą dyskusję, broniąc rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt zakłada dopłaty do składek ZUS i zdrowotnych dla twórców zarabiających do 120% pensji minimalnej. Kapela podkreśla, że po 15 latach pracy zarabia mniej niż kasjerka, co ilustruje trudną sytuację finansową wielu artystów. Jacek Prusinowski kwestionuje zasadność wspierania artystów zarabiających więcej niż pensja minimalna. Kapela odpowiada, odwołując się do idei solidaryzmu społecznego, argumentując, że państwo powinno wspierać twórców. Dyskusja pokazuje, jak duże są nierówności w zarobkach artystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Bydgoszczy prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Warszawie możemy zobaczyć niewielkie zachmurzenie, a termometry wskażą podobnie 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, Derya planuje drastyczne kroki wobec Ayse, która odkryła prawdę o jej przestępczej działalności. Tymczasem Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze leżan. Poyraz próbuje wyznać miłość Nanie, ale jego uczucia pozostają niezauważone. Kansel walczy z własnym sumieniem, realizując zadania zlecone przez truciznę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 305 odcinkiem. Ferit, pełen gniewu, opuszcza szpital, by odnaleźć wielką panią i dokonać zemsty. Halis, zaniepokojony losem wnuka, prosi Cengiza o pomoc w powstrzymaniu Ferita przed popełnieniem zbrodni. Tymczasem rodzina Korhanów przeżywa szok, gdy dowiaduje się o ciąży Suny. Abidin, mimo zakazów, chodzi na oddział, by poznać prawdę o nienarodzonym dziecku. Halis, widząc narastające zagrożenie, proponuje wielkiej pani rozej. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć w czwartek, 4 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
0: Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie.
2: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący powrót na ekrany jesienią. W nowych odcinkach, które zobaczymy we wrześniu, Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, może wreszcie odnaleźć szczęście w miłości. Po trudnych chwilach związanych ze śmiercią Franki, Paweł otwiera się na nowe uczucia. Agnes, córka jego ojczyma, staje się dla niego nieocenionym wsparciem. Ich relacja zacieśnia się, a wspólna opieka nad synem Pawła, Antosiem, tylko ich zbliża. Scenarzyści obiecują, że nadchodzący sezon przyniesie więcej radości dla Pawła. Czy przyjaźń z Agnes przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź poznamy już tej jesieni.
0: Dziedzictwo w 935 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Trucizna zbliża się niebezpiecznie do kryjówki poszukiwanych, a Ayse zaczyna podejrzewać Derye o nieszczerość. Między Poyrazem a Naną dochodzi do przełomu, który może zmienić ich relacje na zawsze. Ayse odkrywa, że odnalezione ciało to prokurator Leyla, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Derya, po zasłabnięciu, wyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Sinan musi zmierzyć się z uczuciami do Aynur, co prowadzi do nowych wniosków. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16 na TVP1. W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie od września.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 116 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku Bejza wywołuje spore zamieszanie, odmawiając przyjmowania posiłków, co niepokoi Jasemin. Ta sytuacja prowadzi do rozmowy z Cichanem, który musi poświęcić Bejzie więcej uwagi. Tymczasem Hunter zmaga się z zazdrością o męża, a Sinem definitywnie kończy relację z Melichiem, który musi pogodzić się z odrzuceniem. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i intrygach w bogatej rodzinie, pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę emocjonującą historię.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj przewadzą lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1017 hektopaskali. Termometry w Gdańsku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Poznania temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła siódma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć. W 2026 roku zmieniają się trendy w świecie zabawy. Na topie są teraz kolekcjonerskie figurki w tajemniczych pudełkach, które zaskakują dzieci przy otwieraniu. Popularność zyskują także interaktywne odtwarzacze audio, które wspierają cyfrowy detoks i rozwijają wyobraźnię. Dla miłośników nietypowych form, pluszowe zabawki przypominające jedzenie oraz botaniczne zestawy klocków Lego są doskonałym wyborem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
2: Trudne do usunięcia zabrudzenia na meblach tapicerowanych można łatwo pokonać dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pianki do golenia, która skutecznie usuwa plamy w zaledwie 10 minut. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków warto jednak sprawdzić etykietę na meblu, aby uniknąć uszkodzeń materiału. Regularne czyszczenie obicia nie tylko poprawia jego wygląd, ale także wpływa na higienę w domu.
3: Imię Marzena, niegdyś popularne w latach 60. i 70., obecnie traci na znaczeniu. W 2025 roku nadano je zaledwie 11 dziewczynkom, co wskazuje na spadek zainteresowania. Tymczasem imię Anna wciąż króluje w rankingach popularności w Polsce. W rejestrze PESEL Marzena plasuje się na 55. miejscu ze 128 745 kobietami, noszącymi to imię jako pierwsze.
2: Białe buty, choć modne i uniwersalne, szybko tracą swój blask przez zabrudzenia i żółte plamy. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać do prania kilka łyżek sody oczyszczonej, aby skutecznie rozjaśnić materiał i zneutralizować zabrudzenia. Dzięki temu białe sneakersy mogą znów wyglądać jak nowe, bez konieczności wydawania fortuny na drogie preparaty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
3: Czerwiec to kluczowy czas dla hortensji, które w tym okresie intensywnie rosną i przygotowują się do kwitnienia. Oprócz regularnego podlewania ważne jest zastosowanie nawozu zakwaszającego, co wpływa na obfitość kwiatów i intensywność ich kolorów. Hortensje najlepiej czują się w lekko kwaśnej glebie, a odpowiednie nawodnienie po nawożeniu wspiera ich zdrowy rozwój. Dzięki tym zabiegom rośliny odwdzięczą się latem spektakularnym kwitnieniem.
2: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Marcela Leszczak, znana modelka, znowu jest singielką. Po rozstaniu z Michałem Koterskim i krótkiej przygodzie z gdyńskim biznesmenem, Marcela przyznaje, że temat związków jest dla niej trudny. Mimo że życie osobiste nie układa się jak w bajce, Leszczak podkreśla, że najważniejsza jest komunikacja. Cóż, może życie naprawdę pisze najlepsze scenariusze, ale czasem chyba zapomina o szczęśliwym zakończeniu. Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci. A internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Sandra Kubicka.
1: Paryż rozpieszcza, a

0: rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty.
1: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
0: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy. Odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić? Po dekadzie ciszy Rancho wraca na ekrany, a fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. TVP potwierdziło produkcję 11 sezonu, który ma zamknąć wszystkie wątki. Gwiazdy takie jak Artur Barciś i Ilona Ostrowska już szykują się do powrotu, a nowe twarze dodadzą świeżości. Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku, choć jak to bywa, harmonogram może jeszcze się zmienić. Dwie dekady minęły, a album 2006 Cool Kids of Death wciąż trzyma się mocno, jakby czas stanął w miejscu. Nagrany w hamburskim Westwerk, miejscu, które brzmi jak raj dla artystycznych dusz, krążek stał się ikoną polsko-europejskiego dialogu muzycznego. Dzięki producentowi Tobiasowi Lewinowi, który postawił na analogowe brzmienie i minimalną ingerencję, płyta zyskała niepowtarzalny charakter. Teraz, w rocznicowej edycji na przezroczystym winylu, album przypomina, że eksperymenty i odwaga w muzyce nigdy nie wychodzą z mody. James Hetfield, frontman Metallica, od lat owiany jest aurą tajemniczości i skrytości. Jednak Sam Carter z zespołu Architects, który miał okazję koncertować z Metallicą, maluje zupełnie inny obraz. Okazuje się, że Hetfield to nie tylko mistrz sceny, ale i serdeczny gospodarz, który wita supporty kwiatami i tortem. Może czas przestać wierzyć w plotki i docenić prawdziwą naturę rockowej legendy.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Sławomir Mentzen, znany z kontrowersyjnych wypowiedzi, znów wywołał burzę, nazywając artystów nierobami. W odpowiedzi Maciej Maleńczuk nie szczędził słów krytyki, przypominając, że sztuka to nie tylko fałszujący Michał Wiśniewski czy stuknięta Doda. Parlament pracuje nad ustawą wspierającą artystów, ale czy to wystarczy, by zakończyć tę gorącą dyskusję? Czas pokaże, czy artyści zyskają status zawodowy, czy pozostaną hobbystami w oczach polityków.
2: Opole 2026 zaskakuje. Na scenie festiwalu, obok klasyków, pojawi się Nocny Kochanek, który wprowadzi metalowy powiew świeżości. To nie żart, a prawdziwa muzyczna rewolucja. Festiwal startuje 4 czerwca, a Nocny Kochanek zagra podczas koncertu Super Jedynki. Ciekawe, jak publiczność zareaguje na ten nietypowy mariaż muzycznych światów. Paul McCartney, niezmordowany mistrz nostalgii, powraca z 18. solowym albumem The Boys of Dungeon Lane. Tym razem zabiera nas w podróż do czasów, gdy jeszcze nie był ikoną, a tylko chłopakiem z Liverpoolu. Album to zbiór wspomnień z dzieciństwa, pełen opowieści o rodzinie, przyjaciołach i marzeniach, które dopiero miały się spełnić. McCartney, jak zawsze, zaskakuje, nawet odkrywając akordy, których sam nie rozpoznaje.
0: Joe Rogan, najpopularniejszy podcaster na świecie, nie ma wątpliwości. Najważniejszym zespołem rockowym w historii jest Van Halen. Według Rogana, Eddie Van Halen był geniuszem, który nie otrzymał za życia należnego uznania, mimo że zrewolucjonizował brzmienie gitary. Zmiana brzmienia zespołu po dołączeniu samego Hagara sprawiła, że część fanów się odsunęła. Ale Rogan uważa, że to właśnie z Davidem Lee Rothem Van Halen był dosłownie idealnym zespołem. Cóż, kto by pomyślał, że w świecie rocka to właśnie Eddie Van Halen jest prawdziwym królem?
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1018 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 17 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 20 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta subtelny rytm budzącej się przyrody. Chwilo, trwaj.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12 wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: W powiecie wołomińskim trwa walka z pożarem lasów, która rozpoczęła się w czwartek. W akcję zaangażowani są strażacy, policja, leśnicy oraz żołnierze, wspierani z powietrza przez śmigłowce i samoloty gaśnicze. Na Mazowszu i w wielu innych regionach Polski utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe z powodu niskiej wilgotności i porywistego wiatru. Prognozy pogody przewidują umiarkowany wiatr i przelotne deszcze, co może pomóc w opanowaniu sytuacji. Od 1 czerwca w Warszawie wchodzi w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, obowiązujący od 22 do 6. Ograniczenie dotyczy wszystkich sklepów, stacji paliw i lokali gastronomicznych oferujących alkohol na wynos, z wyjątkiem barów i restauracji serwujących napoje przy stoliku oraz lotniska Chopina. Testy przeprowadzone w Śródmieściu i na Pradze Północ wykazały spadek interwencji Straży Miejskiej i Policji oraz zmniejszenie liczby incydentów związanych z publicznym piciem alkoholu. Władze miasta liczą na poprawę bezpieczeństwa i spokoju. Nocą.
0: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania.
0: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie. W Krakowie zakończyły się poszukiwania zaginionej 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrolę w szkole dziewczynki, by sprawdzić procedury kryzysowe. Władze edukacyjne badają, czy szkoła odpowiednio reagowała na ewentualne niepokojące sygnały w zachowaniu uczennicy. W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który wkrótce otworzy swoje podwoje, przyciąga uwagę nie tylko swoją imponującą wielkością, ale także cenami za pobyt z czworonogiem. Za nocleg psa do 10 kg trzeba zapłacić 150 zł, a powyżej 10 kg aż 250 zł. To oznacza, że wakacje z pupilem mogą znacząco zwiększyć koszty urlopu. Warto więc dokładnie sprawdzić cennik przed rezerwacją.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Białymstoku zapowiadane jest małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 4 metry na sekundę. We Wrocławiu prognozowane są lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensam wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. Mary Rock, aktorka z branży dla dorosłych, zaoferowała bramkarzowi PSR-ze, Matwiejowi Safonowowi, nietypową nagrodę za każdą udaną interwencję w finale Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi. Jej propozycja wywołała szerokie zainteresowanie, a odpowiedź żony Safonowa, Mariny Kondratiuk, zdobyła uznanie internautów. Marina z humorem zauważyła, że dla jej męża ekscytująca noc to raczej rozwiązywanie krzyżówek i oglądanie teleturniejów. Safonow skupia się na przygotowaniach do meczu, pozostawiając medialne zamieszanie za sobą.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W niedzielę w 4. rundzie Roland Garros dojdzie do emocjonującego starcia między Martą Kostiuk a Igą Świątek. Ukrainka, która jest w znakomitej formie, ma na koncie 15 wygranych meczów z rzędu. Kostiuk, obecnie 15 w światowym rankingu, wyróżnia się dynamicznym stylem gry i potężnymi zagraniami. Jej trenerką jest Polka Sandra Zaniewska, a za motorykę odpowiada Jolanta Rusin-Krzepota.
1: Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca. Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
2: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym, wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Bydgoszczy lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. La Promesa, Pałac Tajemnic, wciąga widzów w wir emocji. W 404 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca, Manuel bez skrupułów konfrontuje się z Jimeną, ujawniając jej dawne oszustwa. Dr Abel zaskakuje wszystkich, wyjawiając swoją największą tajemnicę. Maria Fernandez publicznie oskarża Werę o kradzież, co zaognia ich relacje. Salvador stara się o awans, mimo że jego szanse są znikome. Virtudes zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a Martina nie kryje złości na hrabiego de Ayala. Serial można oglądać codziennie o 15:05 na TVP2 oraz w serwisie VOD. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie Michał postanawia odwdzięczyć się Jankowi za pomoc w odzyskaniu Eweliny. Tym razem to Michał stanie się swatem, próbując połączyć Janka z Matyldą. W poprzednim sezonie między nimi zaiskrzyło, ale Janek wycofał się z obawy przed konsekwencjami. Teraz Michał zabierze ich na randkę do naszego zielonego sadu, by pomóc im w zbliżeniu się do siebie. Czy tym razem Matylda i Janek stworzą trwały związek? Wszystko wskazuje na to, że ich uśmiechy w zwiastunie nowego sezonu mogą być zapowiedzią szczęśliwego zakończenia. O tym, czy młody winiar zdecyduje się na poważny krok, dowiemy się już wkrótce. M jak miłość szykuje się na wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach 2026 roku. Z obsady zniknie wiele postaci, które budziły emocje w zakończonym sezonie. Śmierć Franki oznacza, że Dominika Kachlik pożegnała się z serialem na zawsze. Wraz z nią znikną bliskie osoby z rodziny Zduńskich, a także góralska rodzina z Bukowiny Tatrzańskiej. W rodzinie Jagody i Tadeusza zabraknie ojca Jagody, Staszka oraz jego żony Krystyny. Zniknie również czarny charakter, Dariusz Hoffman, który trafił za kratki. Na ekranie nie zobaczymy też jego córki Sary, która wyjechała do Stanów. Mimo tych pożegnań, nowe postacie już zaczynają wprowadzać zamieszanie, a ich wątki obiecują wiele emocji w nadchodzących odcinkach. W najnowszym, 4222 odcinku serialu Na Wspólnej, Ola staje przed trudnym wyzwaniem. Jej mąż, Mariusz, przechodzi skomplikowaną operację, a niepewność co do jego zdrowia przytłacza bohaterkę. Ola próbuje ratować karierę męża, ale po operacji Mariusz nie rozpoznaje swojej żony. W tym czasie Leon manipuluje Igorem, a w redakcji wybucha awantura. Andrzej poznaje swoją wnuczkę i synową, co dodaje emocji do tej pełnej zwrotów akcji historii. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 20:15 na kanale TVN. Na Wspólnej to serial, który od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania mieszkańców warszawskiej kamienicy.
0: Serial Rancho powraca po niemal 10 latach przerwy. W 2026 roku TVP potwierdziła wznowienie tej kultowej produkcji. Fani z radością przyjęli wiadomość o powrocie ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak w podwójnej roli proboszcza i wójta oraz Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach. Niestety, w nowych odcinkach zabraknie Pawła Królikowskiego, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Zdjęcia z prób czytanych scenariuszy już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromne emocje. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, oczekiwanie na nowe odcinki jest ogromne. Produkcja wkracza w decydującą fazę, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W 936 odcinku serialu Dziedzictwo Kansel staje przed trudnym wyborem. Emisja już we wtorek, 2 czerwca o godzinie 16:05 na TVP1. Kansel, zdesperowana, zgadza się na układ z trucizną, by chronić swojego brata przed więzieniem. Mimo niespodzianki urodzinowej przygotowanej przez Nanę i Poiraza, Kansel nie może zapomnieć o groźbach trucizny. W trakcie uroczystości decyduje się na kontakt z bandytą, by potwierdzić swoją decyzję. Trucizna przedstawia jej mroczny plan, a Kansel zaczyna panikować, nie wiedząc, jak go zrealizować. W tle wszyscy beztrosko się bawią, nieświadomi niebezpieczeństwa, które nad nimi wisi. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Alan, próbując pomóc Mikołajowi, wpada w poważne tarapaty finansowe. Jego desperackie działania prowadzą do ogromnych długów, co odkrywa Iga, reagując natychmiast na kryzys. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji i zastanawiają się, jak Alan poradzi sobie z konsekwencjami swoich decyzji. Czy uda mu się odbudować relacje z synem Kostkiem? Serial Pierwsza miłość nieustannie przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Grażyna Wolszczak, Karol Strasburger i Michał Koterski. Odcinki można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie VOD Polsat Box Go.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła ósma.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: W południowej Anglii mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed toksycznymi gąsienicami korowódki dębówki, które mogą powodować wysypkę, podrażnienia oczu i problemy z oddychaniem. Owady te zauważono w hrabstwie Surrey, a ich włoski mogą być przenoszone przez wiatr. Podobne przypadki odnotowano również w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce. Lokalne władze apelują o unikanie kontaktu z gąsienicami i ich gniazdami. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
2: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji, przeprowadzonej 26 maja, zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek, dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność. Coraz więcej rodziców w Polsce poszukuje dla swoich dzieci imion, które wyróżniają się oryginalnością i unikalnością. Jednym z takich imion jest Wienna, które nosi tylko 15 kobiet w kraju. To imię, choć kojarzone z nazwą miasta, zyskuje popularność dzięki eleganckiemu brzmieniu i łatwości wymowy w różnych językach. Wienna łączy delikatność z wyrazistością, co przyciąga rodziców szukających nietypowych, ale nie ekstrawaganckich wyborów.
2: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Łukasz Mejza, poseł, wyraził gotowość do udziału w walce Freak Fight, pod warunkiem, że otrzyma za to 1 000 000 zł. Połowę tej kwoty zamierza przeznaczyć na schroniska, a drugą połowę na dzieci chore na raka. Jacek Murański jest wskazywany jako potencjalny rywal Mejzy. Mejza uważa, że taka walka to szansa na realną pomoc i obicie eksperta Tuska.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 16 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć bezchmurne niebo, a temperatura wyniesie 20 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Ekspres.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbigniew Buczkowski, legenda polskiego kina, nie owija w bawełnę, jeśli chodzi o emerytury artystów. W rozmowie z Faktem aktor przyznał, że już dawno temu miła pani z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doradziła mu, by sam odkładał na swoją przyszłość. I tak też zrobił. Choć jego emerytura nie jest oszałamiająca, to przynajmniej ją ma. Buczkowski zauważa, że wielu jego kolegów z branży narzeka na niskie świadczenia, ale zapomina, że składki same się nie zapłacą. Cóż, może czasem warto posłuchać rad z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeśli brzmią jak z innej planety.
2: Warszawa zamienia się w literacką stolicę świata. Międzynarodowe targi książki przyciągają gości z 34 krajów, a wydawnictwo Harde serwuje prawdziwą ucztę dla bibliofilów. Tomek Lipiński, legenda polskiego rocka, podpisuje swoje autobiografie, a Mariusz Majewski i Jarosław Kocęba opowiadają o mrożącej krew w żyłach przygodzie w kongijskim więzieniu. A to tylko początek, bo młodzieżowe hity Kamili Kolińskiej i Mai Kołodziejczyk również czekają na odkrycie. Czyżby książki były nowym rock and rollem? Alicja Majewska, niekwestionowana królowa polskiej sceny muzycznej, od ponad 5 dekad zachwyca swoim nieprzemijającym stylem i elegancją. Choć jej jedyne małżeństwo zakończyło się rozwodem, artystka konsekwentnie trzymała życie prywatne z dala od mediów, skupiając się na muzyce. Mimo upływu lat nie myśli o emeryturze. Wciąż koncertuje, nagrywa nowe utwory i zdobywa kolejne nagrody. Jej niezmienny urok i profesjonalizm sprawiają, że jest uwielbiana przez kolejne pokolenia, a jej kariera to gotowy scenariusz na film. Białołęka szykuje się na wielkie rodzinne świętowanie w dniach od 13 do 14 czerwca. W programie darmowe atrakcje, pokazy sportowe i strefa gastronomiczna, a wieczorami koncerty z udziałem Smolastego i T-Love. Sobota to zabawa przy szkole podstawowej numer 368, a niedziela w parku Picasso, gdzie pojawią się także lokalne organizacje pozarządowe. To nie tylko muzyka, ale i szansa na integrację społeczności. Kto by pomyślał, że Białołęka stanie się centrum kulturalnym Warszawy?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Marlena Pańkowska, znana jako Szaza, to prawdziwa królowa kiczu lat 90., której stylizacje były tak odważne, że aż trudno było uwierzyć, że ktoś mógł je kopiować. Jej droga do sławy była równie zaskakująca jak jej pseudonim, który oznaczał niesforną, kochliwą kapłankę. Choć zaczynała w zespole Toy Boys, to solowa kariera przyniosła jej status ikony disco polo.

0: Występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty. Odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już teraz zarezerwować sobie czas na ten niezapomniany festiwal.
1: Brytyjscy rockmani z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę. Tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne. Emocje będą bezcenne.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13 albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia. Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
1: Tarja wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiaj przeważają lekkie opady deszczu. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1018 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 17 stopni, z wiatrem z prędkością 4 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 20 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 5 metrów na sekundę. Deszcz nie przestaje grać. Warto posłuchać i odpocząć.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na stadionie Legii w Warszawie odbył się finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzi ludzie z całej Polski zaprezentowali ponad 1000 projektów społecznych. Laureaci zostali nagrodzeni za inicjatywy dotyczące m.in. cyberbezpieczeństwa i energii atomowej. W wydarzeniu wzięło udział 7500 osób, a projekty takie jak Oswoić Atom i Cyber Safers zdobyły uznanie za nowoczesne podejście do edukacji. Olimpiada uczy młodzież praktycznych umiejętności, które przydadzą się w dorosłym życiu.
1: Na granicy powiatów wołomińskiego i mińskiego trwa walka z potężnym pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. W akcji bierze udział niemal 800 strażaków, wspieranych przez lotnictwo i Wojska Obrony Terytorialnej. Utrudnienia w ruchu występują na drodze krajowej nr 50, która jest zamknięta na odcinku 30 km. Służby apelują o unikanie zbliżania się do miejsca działań.
0: W Piasecznie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Mężczyzna na motocyklu Yamaha uderzył w tył Opla, gdy kierowca auta zmieniał pas ruchu, wymuszając pierwszeństwo. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, motocyklisty nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, a w internecie pojawiło się drastyczne nagranie z momentu zderzenia.
1: Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja, która ma poprawić bezpieczeństwo i ciszę nocną. Zakaz dotyczy sprzedaży alkoholu na wynos w sklepach, kioskach, stacjach benzynowych i niektórych lokalach gastronomicznych. Wcześniejsze testy w Śródmieściu i na Pradze Północ pokazały, że interwencje służb spadły, a wykroczenia związane z alkoholem zmniejszyły się o ponad 30%. Wprowadzenie zakazu poparło ponad 80% uczestników konsultacji społecznych. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: W gminie Słaboszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi.
1: Andrzej Bednarek z Sobuczyny od niemal 2 dekad zmaga się z uciążliwym hałasem i drganiami wywołanymi przez ciężarówki zmierzające na pobliskie wysypisko. Mimo upływu lat, sytuacja nie uległa poprawie, a dom pana Andrzeja wciąż drży od przejeżdżających pojazdów. Mieszkańcy Sobuczyny, wspierani przez lokalne władze, apelują o modernizację infrastruktury i ograniczenie ruchu ciężarówek. Stowarzyszenie Eko Poczesna podkreśla potrzebę przeprowadzenia nowego przeglądu ekologicznego w związku z rozrastającym się wysypiskiem.
0: Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to wyjątkowy dar. Warto cieszyć się nim w rytmie natury.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur wyniesie około 4,18%. To oznacza, że podwyżki będą znacznie niższe niż w tym roku, co może rozczarować wielu seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o niecałe 79 zł, a dla emerytury wynoszącej 2000 zł podwyżka wyniesie 84 zł. Wzrosną także dodatki do emerytur, ale będą to raczej symboliczne kwoty. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia mogą szybko pochłonąć te podwyżki. Ostateczne kwoty waloryzacji zostaną ustalone na początku przyszłego roku.
2: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Grecy wyprzedzili Polaków i stali się najbardziej zapracowanym narodem w Europie, pracując średnio 39,6 godziny tygodniowo. Polacy zajmują drugie miejsce z wynikiem 38,7 godziny, co jest nieco mniej niż w 2024 roku, ale wciąż powyżej europejskiej średniej, wynoszącej 35,9 godziny. Najkrócej pracują Holendrzy, a zaraz za nimi są Duńczycy i Niemcy. W Polsce dominacja pełnoetatowego zatrudnienia jest głównym powodem dłuższego czasu pracy. Warto zauważyć, że blisko połowa Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, a prawie 30% czuje się przepracowana. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę w wakacje, łącząc zarobki z cennym doświadczeniem zawodowym. Firmy handlowe i sprzedażowe oferują atrakcyjne wynagrodzenia, sięgające nawet 70 zł brutto za godzinę. Szczególnie poszukiwani są brandmasterzy, którzy reprezentują znane marki i uczestniczą w akcjach promocyjnych. Popularne są także stanowiska hostes, promotorów marek oraz merchandiserów, które pozwalają na elastyczne godziny pracy. Praca jako tajemniczy klient to kolejna opcja dla studentów, którzy cenią sobie elastyczność i zadaniowy charakter pracy. Eksperci podkreślają, że wakacyjna praca może być początkiem dłuższej kariery zawodowej. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad 818 tysięcy niebezpiecznych zabawek spoza Unii Europejskiej. Kontrola wykazała, że aż 86% zbadanych partii miało poważne braki, takie jak brak oznakowania CE czy instrukcji w języku polskim. Większość problematycznych produktów pochodziła z Chin, a niektóre zawierały szkodliwe ftalany. Działania KAS miały na celu ochronę dzieci przed produktami zagrażającymi ich zdrowiu. Wadliwe zabawki nie trafią na polski rynek, a sprawy zostały przekazane do inspekcji handlowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Gdańsku podpisano umowę na budowę dwóch okrętów hydrograficznych w ramach programu Hydrograf. Jednostki te będą wspierać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych. Okręty będą interoperacyjne z systemami NATO, co umożliwi współpracę z sojusznikami. Program SAFE, z którego finansowane są te działania, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację polskich sił zbrojnych. Polska otrzymała na ten cel niecałe 44 miliardy euro z unijnego funduszu. W ramach programu podpisano już wiele umów, które mają wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Bydgoszczy lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Warszawie umiarkowane zachmurzenie i temperatura także 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, Derya planuje drastyczne kroki wobec Ayse, która odkryła prawdę o jej przestępczej działalności. Tymczasem Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Poyraz próbuje wyznać miłość Nanie, ale jego uczucia pozostają niezauważone. Kansel walczy z własnym sumieniem, realizując zadania zlecone przez truciznę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
1: Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 305 odcinkiem. Ferit, pełen gniewu, opuszcza szpital, by odnaleźć wielką panią i dokonać zemsty. Halis, zaniepokojony losem wnuka, prosi Cengiza o pomoc w powstrzymaniu Ferita przed popełnieniem zbrodni. Tymczasem rodzina Korhanów przeżywa szok, gdy dowiaduje się o ciąży Suny. Abidin, mimo zakazów, wchodzi na oddział, by poznać prawdę o nienarodzonym dziecku. Halis, widząc narastające zagrożenie, proponuje wielkiej pani rozej. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć w czwartek, 4 czerwca o godzinie 14 na TV. Jeden.
2: Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
1: M jak miłość szykuje emocjonujący powrót na ekrany jesienią. W nowych odcinkach, które zobaczymy we wrześniu, Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, może wreszcie odnaleźć szczęście w miłości. Po trudnych chwilach związanych ze śmiercią Franki, Paweł otwiera się na nowe uczucia. Agnes, córka jego ojczyma, staje się dla niego nieocenionym wsparciem. Ich relacja zacieśnia się, a wspólna opieka nad synem Pawła, Antosiem, tylko ich zbliża. Scenarzyści obiecują, że nadchodzący sezon przyniesie więcej radości dla Pawła. Czy przyjaźń z Agnes przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź poznamy już tej jesieni.
2: Dziedzictwo w 935 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Trucizna zbliża się niebezpiecznie do kryjówki poszukiwanych, a Ayse zaczyna podejrzewać Derye o nieszczerość. Między Poyrazem a Naną dochodzi do przełomu, który może zmienić ich relacje na zawsze. Ayse odkrywa, że odnalezione ciało to prokurator Leyla, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Derya, po zasłabnięciu, wyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Sinan musi zmierzyć się z uczuciami do Aynur, co prowadzi do nowych wniosków. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16 na TVP1. W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie od września.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 116 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku Bejza wywołuje spore zamieszanie, odmawiając przyjmowania posiłków, co niepokoi Jasemin. Ta sytuacja prowadzi do rozmowy z Cichanem, który musi poświęcić Bejzie więcej uwagi. Tymczasem Hunter zmaga się z zazdrością o męża, a Sinem definitywnie kończy relację z Melichiem, który musi pogodzić się z odrzuceniem. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i intrygach w bogatej rodzinie, pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę emocjonującą historię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będą lekkie opady deszczu. W Gdańsku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem zachodnim wiejącym z prędkością 5 metrów na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła dziewiąta.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć. W 2026 roku zmieniają się trendy w świecie zabawek. Na topie są teraz kolekcjonerskie figurki w tajemniczych pudełkach, które zaskakują dzieci przy otwieraniu. Popularność zyskują także interaktywne odtwarzacze audio, które wspierają cyfrowy detoks i rozwijają wyobraźnię. Dla miłośników nietypowych form, pluszowe zabawki przypominające jedzenie oraz botaniczne zestawy klocków Lego są doskonałym wyborem.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat. Jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający? Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
2: Trudne do usunięcia zabrudzenia na meblach tapicerowanych można łatwo pokonać dzięki prostemu domowemu sposobowi. Wystarczy użyć pianki do golenia, która skutecznie usuwa plamy w zaledwie 10 minut. Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków warto jednak sprawdzić etykietę na meblu, aby uniknąć uszkodzeń materiału. Regularne czyszczenie obicia nie tylko poprawia jego wygląd, ale także wpływa na higienę w domu.
3: Imię Marzena, niegdyś popularne w latach 60. i 70., obecnie traci na znaczeniu. W 2025 roku nadano je zaledwie 11 dziewczynkom, co wskazuje na spadek zainteresowania. Tymczasem imię Anna wciąż króluje w rankingach popularności w Polsce. W rejestrze PESEL Marzena plasuje się na 55. miejscu ze 128 745 kobietami, noszącymi to imię jako pierwsze.
2: Białe buty, choć modne i uniwersalne, szybko tracą swój blask przez zabrudzenia i żółte plamy. Istnieje jednak prosty sposób na przywrócenie im świeżości. Wystarczy dodać do prania kilka łyżek sody oczyszczonej, aby skutecznie rozjaśnić materiał i zneutralizować zabrudzenia. Dzięki temu białe sneakersy mogą znów wyglądać jak nowe, bez konieczności wydawania fortuny na drogie preparaty.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
3: Czerwiec to kluczowy czas dla hortensji, które w tym okresie intensywnie rosną i przygotowują się do kwitnienia. Oprócz regularnego podlewania ważne jest zastosowanie nawozu zakwaszającego, co wpływa na obfitość kwiatów i intensywność ich kolorów. Hortensje najlepiej czują się w lekko kwaśnej glebie, a odpowiednie nawodnienie po nawożeniu wspiera ich zdrowy rozwój. Dzięki tym zabiegom rośliny odwdzięczą się latem spektakularnym kwitnieniem.
2: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie bezchmurne niebo i temperatura 20 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 6 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, w których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki?
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci. A internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
1: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
1: Sandra Kubicka, znana modelka, która na chwilę zniknęła z międzynarodowej sceny, znów wkracza do gry. Wszystko za sprawą jednego telefonu, który wywrócił jej życie do góry nogami. Choć początkowo zignorowała propozycję powrotu do modelingu, teraz planuje podbić Miami. Zaczyna od sesji w Turcji, a potem, kto wie, może znów będzie na ustach wszystkich.
2: Kto by pomyślał, że Siedem Życzeń z lat 80. wróci w takiej formie? Wanda Kwietniewska, Igor Herbut i zespół Lemon połączyli siły, by odświeżyć ten kultowy przebój. A wszystko to w ramach jubileuszowego wydania winylowego. Nowa wersja zachowuje charakter oryginału, ale dodaje współczesne brzmienie, co czyni ją prawdziwym arcydziełem. To spotkanie dwóch pokoleń pokazuje, że dobra muzyka nigdy się nie starzeje, a winylowe wydanie to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów.
1: Rząd Donalda Tuska postanowił wesprzeć artystów dopłatami do składek ZUS i dodatkowymi świadczeniami, co wywołało prawdziwą burzę w środowisku. Jan Englert, znany aktor, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że wstydziłby się oczekiwać zapomogi od państwa. Englert podkreśla, że wielu artystów świadomie nie płaciło składek, a teraz oczekują wsparcia. Ciekawe, czy nowe przepisy rzeczywiście pomogą młodemu pokoleniu, czy to tylko kolejna obietnica bez pokrycia. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności?

0: Wspomnień z dzieciństwa, pełen opowieści o rodzinie, przyjaciołach i marzeniach, które dopiero miały się spełnić. McCartney, jak zawsze, zaskakuje, nawet odkrywając akordy, których sam nie rozpoznaje.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie opady deszczu. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1018 hektopaskali. Dla Katowic prognozowana temperatura to 17 stopni, a widoczne będzie umiarkowane opady deszczu. W Toruniu termometry pokażą 22 stopnie i lekkie opady deszczu. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12 wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: W powiecie wołomińskim trwa walka z pożarem lasów, która rozpoczęła się w czwartek. W akcję zaangażowani są strażacy, policja, leśnicy oraz żołnierze, wspierani z powietrza przez śmigłowce i samoloty gaśnicze. Na Mazowszu i w wielu innych regionach Polski utrzymuje się wysokie zagrożenie pożarowe z powodu niskiej wilgotności i porywistego wiatru. Prognozy pogody przewidują umiarkowany wiatr i przelotne deszcze, co może pomóc w opanowaniu sytuacji. Od 1 czerwca w Warszawie wchodzi w życie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, obowiązujący od 22 do 6. Ograniczenie dotyczy wszystkich sklepów, stacji paliw i lokali gastronomicznych oferujących alkohol na wynos, z wyjątkiem barów i restauracji serwujących napoje przy stoliku oraz lotniska Chopina. Testy przeprowadzone w Śródmieściu i na Pradze Północ wykazały spadek interwencji Straży Miejskiej i Policji oraz zmniejszenie liczby incydentów związanych z publicznym piciem alkoholu. Władze miasta liczą na poprawę bezpieczeństwa i pokoju nocą.
0: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania.
0: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie. W Krakowie zakończyły się poszukiwania zaginionej 12-letniej Eli, której ciało znaleziono w Lesie Wolskim. Tragedia wstrząsnęła lokalną społecznością, a Kuratorium Oświaty rozpoczęło kontrolę w szkole dziewczynki, by sprawdzić procedury kryzysowe. Władze edukacyjne badają, czy szkoła odpowiednio reagowała na ewentualne niepokojące sygnały w zachowaniu uczennicy. W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, który wkrótce otworzy swoje podwoje, przyciąga uwagę nie tylko swoją imponującą wielkością, ale także cenami za pobyt z czworonogiem. Za nocleg psa do 10 kg trzeba zapłacić 150 zł, a powyżej 10 kg aż 250 zł. To oznacza, że wakacje z pupilem mogą znacząco zwiększyć koszty urlopu. Warto więc dokładnie sprawdzić cennik przed rezerwacją.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
1: We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Białymstoku za oknem utrzymuje się małe zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Natomiast we Wrocławiu można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1017 hektopaskali. Ciepłe dni nadają miastu spokojnego, harmonijnego rytmu. Warto cieszyć się tą aurą.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensame wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kasper Schmeichel, znany duński bramkarz, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 39 lat z powodu przewlekłej kontuzji barku. Schmeichel, syn legendarnego Petera Schmeichela, zakończy swoją przygodę z piłką po wygaśnięciu kontraktu z Celticiem Glasgow w czerwcu. W trakcie swojej kariery zdobył Mistrzostwo Anglii z Leicester City w sezonie 2015-16 i rozegrał 120 meczów dla reprezentacji Danii. Decyzję o zakończeniu kariery podjął po konsultacjach z lekarzami, którzy wykluczyli jego powrót do gry na najwyższym poziomie.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca. Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
2: Iga Świątek awansowała do 4. rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Magdą Linet 6-4. W kolejnym meczu zmierzy się z Martą Kostiuk, która jest w świetnej formie, wygrywając 15 meczów z rzędu. Po meczu Świątek rozbawiła dziennikarzy na konferencji prasowej, gdy przypadkowo powiedziała, że trening z Rafaelem Nadalem był zaszczytem dla niego, szybko poprawiając się, że chodziło jej o siebie. Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Warszawy przewidywana temperatura wynosi 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Bydgoszczy zaś termometry pokażą 21 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Ciepłe dni przypominają, że przyroda budzi się do życia. Idealny czas na spacery i chwile wytchnienia.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. La Promesa, Pałac Tajemnic, wciąga widzów w wir emocji. W 404 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca, Manuel bez skrupułów konfrontuje się z Jimeną, ujawniając jej dawne oszustwa. Dr Abel zaskakuje wszystkich, wyjawiając swoją największą tajemnicę. Maria Fernandez publicznie oskarża Werę o kradzież, co zaognia ich relacje. Salvador stara się o awans, mimo że jego szanse są znikome. Virtudes zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a Martina nie kryje złości na hrabiego de Ayala. Serial można oglądać codziennie o 15:05. Na TVP2 oraz w serwisie VOD. M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie Michał postanawia odwdzięczyć się Jankowi za pomoc w odzyskaniu Eweliny. Tym razem to Michał stanie się swatem, próbując połączyć Janka z Matyldą. W poprzednim sezonie między nimi zaiskrzyło, ale Janek wycofał się z obawy przed konsekwencjami. Teraz Michał zabierze ich na randkę do naszego zielonego sadu, by pomóc im w zbliżeniu się do siebie. Czy tym razem Matylda i Janek stworzą trwały związek? Wszystko wskazuje na to, że ich uśmiechy w zwiastunie nowego sezonu mogą być zapowiedziane szczęśliwego zakończenia. O tym, czy młody winiar zdecyduje się na poważny krok, dowiemy się już wkrótce. M jak miłość szykuje się na wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach 2026 roku. Z obsady zniknie wiele postaci, które budziły emocje w zakończonym sezonie. Śmierć Franki oznacza, że Dominika Kachlik pożegnała się z serialem na zawsze. Wraz z nią znikną bliskie osoby z rodziny Zduńskich, a także góralska rodzina z Bukowiny Tatrzańskiej. W rodzinie Jagody i Tadeusza zabraknie ojca Jagody, Staszka oraz jego żony Krystyny. Zniknie również czarny charakter, Dariusz Hoffman, który trafił za kratki. Na ekranie nie zobaczymy też jego córki Sary, która wyjechała do Stanów. Mimo tych pożegnań, nowe postacie już zaczynają wprowadzać zamieszanie, a ich wątki obiecują wiele emocji w nadchodzących odcinkach. W najnowszym, 4222 odcinku serialu Na Wspólnej, Ola staje przed trudnym wyzwaniem. Jej mąż, Mariusz, przechodzi skomplikowaną operację, a niepewność co do jego zdrowia przytłacza bohaterkę. Ola próbuje ratować karierę męża, ale po operacji Mariusz nie rozpoznaje swojej żony. W tym czasie Leon manipuluje Igorem, a w redakcji wybucha awantura. Andrzej poznaje swoją wnuczkę i synową, co dodaje emocji do tej pełnej zwrotów akcji historii. Odcinek zostanie wyemitowany 2 czerwca o godzinie 20:15 na kanale TVN. Na Wspólnej to serial, który od lat przyciąga widzów, pokazując codzienne zmagania mieszkańców warszawskiej kamienicy.
1: Serial Rancho powraca po niemal 10 latach przerwy. W 2026 roku TVP potwierdziła wznowienie tej kultowej produkcji. Fani z radością przyjęli wiadomość o powrocie ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak w podwójnej roli proboszcza i wójta oraz Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach. Niestety, w nowych odcinkach zabraknie Pawła Królikowskiego, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Zdjęcia z prób czytanych scenariuszy już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromne emocje. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, oczekiwanie na nowe odcinki jest ogromne. Produkcja wkracza w decydującą fazę, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W 936 odcinku serialu Dziedzictwo Kansel staje przed trudnym wyborem. Emisja już we wtorek, 2 czerwca o godzinie 16:05 na TVP1. Kansel, zdesperowana, zgadza się na układ z trucizną, by chronić swojego brata przed więzieniem. Mimo niespodzianki urodzinowej przygotowanej przez Nanę i Poiraza, Kansel nie może zapomnieć o groźbach trucizny. W trakcie uroczystości decyduje się na kontakt z bandytą, by potwierdzić swoją decyzję. Trucizna przedstawia jej mroczny plan, a Kansel zaczyna panikować, nie wiedząc, jak go zrealizować. W tle wszyscy beztrosko się bawią, nieświadomi niebezpieczeństwa, które nad nimi wisi. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Alan, próbując pomóc Mikołajowi, wpada w poważne tarapaty finansowe. Jego desperackie działania prowadzą do ogromnych długów, co odkrywa Iga, reagując natychmiast na kryzys. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji i zastanawiają się, jak Alan poradzi sobie z konsekwencjami swoich decyzji. Czy uda mu się odbudować relacje z synem Kostkiem? Serial Pierwsza miłość nieustannie przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Grażyna Wolszczak, Karol Strasburger i Michał Koterski. Odcinki można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie VOD Polsat Box Go.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 19 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna pogoda sprzyja spacerom i chwilom relaksu w otoczeniu budzącej się do życia przyrody.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
7: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: Minęła 10.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA wywołała w Polsce silne emocje, przypominając o bolesnej historii Wołynia. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentowane przez rzecznika Eorchija Tychyja, zapewnia, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach między krajami korzysta jedynie Moskwa. W Polsce reakcja była zdecydowana, a Karol Nawrocki zapowiedział dyskusję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych apeluje o nieosłabianie wspólnego oporu wobec Rosji przez historyczne spory. Poseł PiS Marcin Porzucek znalazł się w centrum uwagi po incydencie na pokładzie samolotu z Rzeszowa do Warszawy. Po lądowaniu na lotnisku Chopina nie był w stanie samodzielnie opuścić maszyny, co świadkowie tłumaczą upojeniem alkoholowym, a sam polityk problemami zdrowotnymi. Rzecznik dyscyplinarny PiS Karol Karski stwierdził, że nie może zająć się sprawą bez formalnego wniosku. Lotnisko potwierdziło interwencję służb, ale szczegóły pozostają nieujawnione. Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne.
3: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
2: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Warszawa szykuje się na wielki marsz w obronie prawdy po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. 18 czerwca ulice stolicy zapełnią się tłumem zdeterminowanych ludzi, którzy chcą rzetelnego wyjaśnienia okoliczności wypadku posła. Organizatorzy zapewniają, że nie chodzi o teorie spiskowe, ale o jawność i dokładność śledztwa. Czy władze usłyszą głos protestujących? Czy może znów wszystko zostanie zamiecione pod dywan? Czas pokaże. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, postanowił w swoim stylu zaatakować polskich artystów, twierdząc, że nie zasługują na wsparcie w opłacaniu składek ZUS. Jego słowa wywołały prawdziwą burzę, a Karolina Korwin-Piotrowska nie omieszkała przypomnieć mu, że milczenie bywa złotem. Choć wielu oburza się na jego brak szacunku, to niektórzy przyznają, że w kwestii składek może mieć rację. Cóż, wygląda na to, że w Polsce sztuka to nie tylko teatr, ale i polityka. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić?
2: Zbigniew Buczkowski, legenda polskiego kina, nie owija w bawełnę, jeśli chodzi o emerytury artystów. W rozmowie z Faktem aktor przyznał, że już dawno temu miła pani z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych doradziła mu, by sam odkładał na swoją przyszłość. I tak też zrobił. Choć jego emerytura nie jest oszałamiająca, to przynajmniej ją ma. Buczkowski zauważa, że wielu jego kolegów z branży narzeka na niskie świadczenia, ale zapomina, że składki same się nie zapłacą. Cóż, może czasem warto posłuchać rad z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nawet jeśli brzmią jak z innej planety.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach? Warszawa zamienia się w literacką stolicę świata. Międzynarodowe targi książki przyciągają gości z 34 krajów, a wydawnictwo Harde serwuje prawdziwą ucztę dla bibliofilów. Tomek Lipiński, legenda polskiego Rocka, podpisuje swoje autobiografie, a Mariusz Majewski i Jarosław Kocęba opowiadają o mrożącej krew w żyłach przygodzie w kongijskim więzieniu. A to tylko początek, bo młodzieżowe hity Kamili Kolińskiej i Mai Kołodziejczyk również czekają na odkrycie. Czyżby książki były nowym rock and rollem? Marlena Pańkowska, znana jako Szaza, to prawdziwa królowa kiczu lat 90., której stylizacje były tak odważne, że aż trudno było uwierzyć, że ktoś mógł je kopiować. Jej droga do sławy była równie zaskakująca jak jej pseudonim, który oznaczał niesforną, kochliwą kapłankę. Choć zaczynała w zespole Toy Boys, to solowa kariera przyniosła jej status ikony disco polo, a przeboje takie jak Bierz co chcesz stały się nieodłącznym elementem polskiej kultury muzycznej. Mimo upływu lat, Szaza nie zwalnia tempa. Wciąż koncertuje i nagrywa nowe utwory, udowadniając, że jej energia jest nie do zdarcia. Dwie dekady minęły, a album 2006 Cool Kids of Death wciąż trzyma się mocno, jakby czas stanął w miejscu. Nagrany w hamburskim Westwerk, miejscu, które brzmi jak raj dla artystycznych dusz, krążek stał się ikoną polsko-europejskiego dialogu muzycznego. Dzięki producentowi Tobiasowi Lewinowi, który postawił na analogowe brzmienie i minimalną ingerencję, płyta zyskała niepowtarzalny charakter. Teraz, w rocznicowej edycji na przezroczystym winylu, album przypomina, że eksperymenty i odwaga w muzyce nigdy nie wychodzą z mody.
0: Najciekawsze
1: nigdy nie wychodzą z

0: zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
1: Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie lekkie opady deszczu. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 4 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piasecznie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Mężczyzna na motocyklu Yamaha uderzył w tył Opla, gdy kierowca auta zmieniał pas ruchu, wymuszając pierwszeństwo. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, motocyklisty nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, a w internecie pojawiło się drastyczne nagranie z momentu zderzenia.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Od 1 czerwca w całej Warszawie zacznie obowiązywać nocna prohibicja, która ma poprawić bezpieczeństwo i ciszę nocną. Zakaz dotyczy sprzedaży alkoholu na wynos w sklepach, kioskach, stacjach benzynowych i niektórych lokalach gastronomicznych. Wcześniejsze testy w Śródmieściu i na Pradze Północ pokazały, że interwencje służb spadły, a wykroczenia związane z alkoholem zmniejszyły się o ponad 30%. Wprowadzenie zakazu poparło ponad 80% uczestników konsultacji społecznych.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o atak na 12-letniego ucznia. Do zdarzenia doszło w czwartek przy ulicy Świętego Filipa, gdy dziecko wracało ze szkoły. Dzięki szybkiej reakcji policji podejrzany został ujęty już następnego dnia. Śledztwo trwa, a policja apeluje o czujność wśród rodziców. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Bednarek z Sobuczyny od niemal dwóch dekad zmaga się z uciążliwym hałasem i drganiami wywołanymi przez ciężarówki zmierzające na pobliskie wysypisko. Mimo upływu lat sytuacja nie uległa poprawie, a dom pana Andrzeja wciąż drży od przejeżdżających pojazdów. Mieszkańcy Sobuczyny, wspierani przez lokalne władze, apelują o modernizację infrastruktury i ograniczenie ruchu ciężarówek. Stowarzyszenie Eko Poczesna podkreśla potrzebę przeprowadzenia nowego przeglądu ekologicznego w związku z rozrastającym się wysypiskiem.
0: Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 20 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 24 stopnie Celsjusza. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Od czerwca wchodzi w życie nowy okres wypłat świadczenia 800+, który wprowadza istotne zmiany dla rodzin. W przypadku opieki naprzemiennej, gdy dziecko mieszka na zmianę u obojga rodziców, świadczenie zostanie podzielone na pół. Każdy z rodziców otrzyma po 400 zł, ale musi złożyć oddzielny wniosek. Nowelizacja przepisów rozszerza również grono uprawnionych o osoby sprawujące bieżącą pieczę nad dzieckiem na mocy orzeczenia sądu. Celem zmian jest uproszczenie procedur i zmniejszenie biurokracji. Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną, a opóźnienia w złożeniu mogą skutkować późniejszym przelewem z wyrównaniem. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Biznes i finanse w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Magdalena Gaj została nową prezeską Poczty Polskiej. Nowy zarząd, w tym wiceprezesi do spraw operacyjnych, sprzedaży i IT, rozpocznie pracę 1 czerwca. Poczta Polska stoi przed wyzwaniem odbudowy pozycji rynkowej i poprawy wyników finansowych po latach strat. Gaj, z doświadczeniem w sektorze publicznym i telekomunikacyjnym, zastąpiła Sebastiana Mikosza. Wciąż nie wyłoniono wiceprezesa do spraw finansów. Nowa prezeska ma pomóc w strategicznych zmianach i cyfryzacji spółki. Od 1 lipca w Polsce wejdą w życie rekordowe podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Przeciętne zarobki lekarzy mają przekroczyć 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a pielęgniarek ponad 16 tysięcy złotych. Koszt tych zmian dla budżetu państwa może wynieść około 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Zdrowia musi znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżek. Wzrost wynagrodzeń ma znacząco zmienić krajobraz płac w służbie zdrowia, choć nie wszystkie placówki medyczne przekazały dane do wyliczeń.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Kongres Stanów Zjednoczonych zablokował pracę nad nowym pancernikiem atomowym typu TRAM, USS Defiant, z powodu obaw o niedojrzałość technologii uzbrojenia. Kluczowe systemy, takie jak działa elektromagnetyczne, lasery o mocy 300 kW i pociski hipersoniczne, nie zostały jeszcze w pełni sprawdzone. Projekt budzi kontrowersje ze względu na ogromne koszty, które mogą sięgnąć 17 miliardów dolarów za jeden okręt. Krytycy wskazują, że w dobie nowoczesnych dronów i rakiet tak duży okręt może stać się łatwym celem. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych broni projektu, podkreślając potrzebę dużych okrętów do operacji na Pacyfiku, ale politycy pozostają sceptyczni. Decyzja Kongresu stawia pod znakiem zapytania przyszłość strategii modernizacji floty Stanów Zjednoczonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. Warszawa za oknem lekkie opady deszczu z temperaturą 22 stopnie. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a temperatura wyniesie 23 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy, czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe. Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany. Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu. Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, Derya planuje drastyczne kroki wobec Ayse, która odkryła prawdę o jej przestępczej działalności. Tymczasem Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Poyraz próbuje wyznać miłość Nanie, ale jego uczucia pozostają niezauważone. Kansel walczy z własnym sumieniem, realizując zadania zlecone przez truciznę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD. Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomas Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: M jak miłość szykuje emocjonujący powrót na ekrany jesienią. W nowych odcinkach, które zobaczymy we wrześniu, Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, może wreszcie odnaleźć szczęście w miłości. Po trudnych chwilach związanych ze śmiercią Franki, Paweł otwiera się na nowe uczucia. Agnes, córka jego ojczyma, staje się dla niego nieocenionym wsparciem. Ich relacja zacieśnia się, a wspólna opieka nad synem Pawła, Antosiem, tylko ich zbliża. Scenarzyści obiecują, że nadchodzący sezon przyniesie więcej radości dla Pawła. Czy przyjaźń z Agnes przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź poznamy już tej jesieni. Pierwsza miłość zbliża się do emocjonującego finału sezonu. W 4236 odcinku, który zostanie wyemitowany 12 czerwca o 18 na Polsacie, Janek spotka się z dawnym znajomym z Fajna TV. Początkowo niewinne spotkanie szybko nabierze nieoczekiwanego obrotu, gdy rozmowa zejdzie na temat Lilki. Sugestie kolegi wstrząsną Jankiem, zmuszając go do przemyślenia całej sytuacji. W tle tych wydarzeń napięcia między Lilką a Kingą narastają, co dodatkowo komplikuje życie Janka. Finał sezonu obiecuje zaskakujące odkrycia i pozostawi widzów z wieloma pytaniami na czas wakacyjnej przerwy.
1: Dziedzictwo w 935 odcinku dostarcza emocji, które trzymają w napięciu. Trucizna zbliża się niebezpiecznie do kryjówki poszukiwanych, a Ayse zaczyna podejrzewać Derye o nieszczerość. Między Poyrazem a Naną dochodzi do przełomu, który może zmienić ich relacje na zawsze. Ayse odkrywa, że odnalezione ciało to prokurator Leyla, co prowadzi do dramatycznych wydarzeń. Derya, po zasłabnięciu, wyznaje, że miała siostrę bliźniaczkę. Sinan musi zmierzyć się z uczuciami do Aynur, co prowadzi do nowych wniosków. Premierowa emisja tego odcinka odbędzie się 1 czerwca o godzinie 16 na TVP1.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie, od września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku zapowiadane są lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 24 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 11.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W południowej Anglii mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed toksycznymi gąsienicami korowódki dębówki, które mogą powodować wysypkę, podrażnienia oczu i problemy z oddychaniem. Owady te zauważono w hrabstwie Surrey, a ich włoski mogą być przenoszone przez wiatr. Podobne przypadki odnotowano również w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce. Lokalne władze apelują o unikanie kontaktu z gąsienicami i ich gniazdami. Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W 2026 roku zmieniają się trendy w świecie zabawek. Na topie są teraz kolekcjonerskie figurki w tajemniczych pudełkach, które zaskakują dzieci przy otwieraniu. Popularność zyskują także interaktywne odtwarzacze audio, które wspierają cyfrowy detoks i rozwijają wyobraźnię. Dla miłośników nietypowych form, pluszowe zabawki przypominające jedzenie oraz botaniczne zestawy klocków Lego są doskonałym wyborem.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
2: Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
3: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji przeprowadzonej 26 maja zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 18 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć bezchmurne niebo, a termometry wskażą 21 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1016 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Radio Super Express.
1: Porady remontowe i nie tylko. Odwiedź kanał Murator Remontuje na YouTubie. Polecam. Piotr Laskowski.
2: Murowane starcie. Zapraszają Piotr Laskowski oraz Radosław Murat.
3: Ceramiczne kafle to trwały materiał. Szybciej pokona je moda niż upływ czasu. Gdy przestaną się podobać, można je skuć, wyrzucić i ułożyć nowe lub zastąpić zupełnie innym materiałem posadzkowym.
4: Ale po co? Skoro można też obejść się bez dewastacji i przykleić nowe płytki na stare. To popularne rozwiązanie, które doczekało się już całych systemów obejmujących zestaw gruntów, klejów do takiego właśnie montażu.
3: W mojej opinii najkorzystniej jest zerwać stare płytki, bo po co tworzyć jakąś nadbudowę na nich? No przecież to zrywanie, kucie to nie jest aż taka straszna robota, żeby przed nią kapitulować.
4: No ja mam zupełnie inne przemyślenia, bo uważam, że usuwanie nigdy nie jest łatwe. Trzeba użyć do tego jakiegoś młota zwykłego lub pneumatycznego. Towarzyszy temu zajęciu brud, pył i hałas, a w efekcie zostaje gruz, którego nie da się wyrzucić do śmieci, tylko trzeba dodatkowo zapłacić za jego wywózkę.
3: No bez przesady, to jest i tak wszystko dużo łatwiejsze niż samo przyklejanie płytek według mnie, bo próbowałem jednego i drugiego i no, uważam, że warto poświęcić tę odrobinę wysiłku, żeby, wiesz co, no przede wszystkim nie podnosić poziomu posadzki. No nie wiem, ja się z tobą nie zgodzę, że tu ten młot to jest jakieś skomplikowane narzędzie, no młota kupisz za parę złotych, kupisz młot.
4: Młot tak, ale to co po tym młocie zostanie, to jest naprawdę straszny syf w mieszkaniu.
3: Nie, no to nie jest dobry argument. Posłuchaj, wiesz jak się nazywa podłoże ze starych płytek w nomenklaturze glazurników? No na pewno wiesz.
4: No wiem.
3: Jak?
4: No jak? Podłoże krytyczne. No
3: właśnie, o zwykłej wylewce glazurnicy tak nie powiedzą. Więc jestem przekonany jako laik powiedzmy, nie jestem glazurnikiem i nie mam dużego doświadczenia, raz tylko próbowałem układać terakotę, kiepsko mi to wyszło, ale no wydaje mi się, że taka wylewka przygotowana na nowo pod płytki to jest solidniejsze podłoże niż stare płytki, które no z zasady nie służą do tego, żeby na nich naklejać jeszcze
4: następną. Ja bym się nie bał tego określenia podłoże krytyczne, no bo ja dobrze wiem, co się za tym kryje. To jest tylko nazwa. To jest to po prostu podłoże wymagające pewnych niestandardowych rozwiązań, czyli nie przykleisz na nim płytek na zwykły klej, w zwykły sposób, no trzeba troszeczkę to inaczej potraktować.
3: No, czyli właśnie niestandardowe, trudniejsze
4: nie
3: i na pewno droższe.
4: Nie tak szybko. Skala trudności w ogólnym bilansie będzie bardzo podobna, albo nawet mniejsza. Przede wszystkim przed układaniem nowych płytek gruntujesz podłoże. Tutaj też. Później przygotowujesz klej. Tutaj też. Na koniec spojnujesz płytki i tutaj tak samo. Gdzie są zatem te drastyczne różnice w technologii? Do tego odchodzi ci cała ta robota ze zrywaniem, wyrównywaniem tego podłoża i stabilizowaniem go, jak się okaże, że ono jest jakieś w złym stanie po skuciu.
3: No dobrze, to ja ci przyznam rację, bo jeśli chodzi o poziomowanie podłoża, to ja właśnie na tym poległem. Robiłem tą wylewkę chyba 3 razy, zanim wyszła w miarę równa, a na koniec się okazało, że i tak nie była równa. Więc jeżeli już mam ułożone równo płytki, no to tak, no to odchodzi mi problem z robieniem tej wylewki. No chyba, że już wcześniej wylewka była, ale zwykle przy skuwaniu starych płytek skuwa się je razem z wylewką i trzeba robić od nowa.
4: Zależy jak się trzymają.
3: Tylko, że ja chciałem zwrócić uwagę, że to ty powiedziałeś, że to jest rozwiązanie niestandardowe, a więc wymagające niestandardowych rozwiązań, a teraz mówisz, że tak naprawdę to jednak jest to samo. No to jeszcze
4: trzeba
3: nie jest.
4: Zastosować troszeczkę inne produkty, tylko tyle. Różnice w cenie będą, ale nie aż takie znowuż duże, za to zyskamy na czasie, bo odpadł poważny, brudzący etap robót. Skuwanie płytek jest bardzo poważnym przedsięwzięciem, bardzo odczuwalnym, zwłaszcza gdy chodzi o naprawdę duże powierzchnie, a nie o parę metrów podłogi w łazience albo w kuchni.
3: No dobrze, ale na początku wspomnieliśmy, że żeby na starych płytkach móc układać nowe, to te stare muszą się dobrze trzymać. No ale to powiedz mi, ale skoro się dobrze trzymają, to po co w ogóle coś ruszać? No to jak są dobre, to ich nie ruszajmy. No ja myślę, że jeżeli chcemy układać nowe płytki, to dlatego, że ze starymi się coś już złego stało. No właśnie zaczęły odpadać czy popękały.
4: No nie zupełnie masz rację, bo ja musiałem zakryć płytki całe i mocno trzymające się podłoże, mające kolor przetrawionego szpinaku z odcieniem brązowym. No po prostu były paskudne i dlatego zdecydowałem się, że będę kładł płytki na płytki. Nie chciało mi się ich zrywać, więc troszeczkę podwyższyłem podłogę i zakryłem to paskudne.
3: No to ja ci powiem, że ja miałem podobną sytuację i ja wziąłem farbę i pomalowałem te stare płytki. Niczego nie musiałem skuwać i zajęło mi to tam 3 godziny i miałem...
4: A ja wiesz, że na ścianach postąpiłem tak samo, ale z podłogą już musiałem jednak...
3: A ja mam też radykalnie pomalowaną podłogę, chociaż przyznaję, że po roku jest już troszeczkę porysowana, mimo zastosowania specjalnej przezroczystej żywicy. No i okej, ale to jest już inny temat. Tu zapraszam do obejrzenia filmu w serwisie Murator.pl, gdzie widać, jak wyglądają płytki pomalowane i te na podłodze też, jeszcze przed porysowaniem. Ale wróćmy do tego, czy zrywać, czy nie. Słuchaj, no ja oprócz tego, że jest to nietypowe kładzenie płytek na nowych płytek na stare i wymaga, tak jak powiedziałeś, jakiegoś tam niestandardowego podejścia, to co mnie najbardziej niepokoi, na pewno najbardziej by mi przeszkadzało, no to, że podnosisz w ten sposób wysokość posadzki i to przecież znacznie, no bo to, że podnosisz

0: określoną grubość, to nie mogła być wylewka cienkowarstwowa wtedy, no bo wiesz, zrobić taką wylewkę samorozpływną to jest prosto, pod warunkiem, że masz gładkie podłoże. Jeżeli podłoże masz nierówne albo popękane i jeszcze skujesz, zostaną tam jakieś kratery, to wylewka samopoziomująca, której grubość wynosi około 3 mm, ona tej sprawy nie załatwi. Tu trzeba zastosować wylewkę 3-4-5 cm i wtedy to idzie w górę.
1: Rozumiem, że pójdzie w górę tak samo, ale to jest też jakaś dziwna sytuacja, bo jak to jest możliwe, że on miał te płytki na takim słabym podłożu i co z płytkami wszystko było okej? Tylko dopiero po tym, jak je skuł, to zobaczył, że podłoże jest
0: dęczyka. No, pękały, odspajały się, aha, skuł. No i doszedł do tego, że to nie tylko płytki są do usunięcia, no, ale i reszta.
1: To w jego sytuacji to nie miał wyboru, bo na takich płytkach to już by chyba nie ułożył drugiej warstwy.
0: Pewnie tak, ale tylko ci daję przykład, że czasami po skuciu...
1: No, czasami nie ma wyboru, no to rozumiem. No w takiej sytuacji... Jak sam powiedziałeś, trzeba płytki skuć.
0: No ale to wysokość jest tak samo, powinna jest być tak samo brana pod uwagę w jednym i w drugim przypadku. No chyba, że rzeczywiście płytki skuwasz, podłoże jest tak twarde, że zostaje tylko do przeszlifowania, ewentualnie zagruntowania i można kłaść nowe.
1: No dobrze, no czyli on zerwał, więc i tak to jest tak naprawdę argument za zrywaniem.
0: A ja ci jeszcze dam jeden argument, bo przecież po zerwaniu tych płytek może się okazać, że pod spodem jest instalacja podłogówki na przykład. No i co wtedy?
1: O, no to jakbym miał pod spodem instalację podłogówki, to bym te płytki starał się odklejać, a nie skuwać razem z wylewką. Znaczy nie, no to zdecydowanie odradzam. Jeżeli ktoś wie, że ma rury podłogówki pod płytkami, no to już też chyba nie... No trzeba inaczej podejść, ale zakładamy, że nie ma. No to wtedy ma do wyboru albo skuwać, albo układać na tej nowej warstwie i tak jak powiedziałeś, no będzie problemem to, że ta posadzka jest wyżej, tak? Jeśli to jest w jednym pomieszczeniu, tylko ją podnosimy, no to się zrobi jakiś taki stopień niski, bo niski, ale jednak będziemy o niego zaczepiać.
0: Możesz zdecydować się na płytki typu slim i to wtedy...
1: A jakie to są płytki?
0: No to są cieniutkie płytki, parę milimetrów grubości, cienkie płytki. No. No tylko trzeba byłoby sprawdzić, czy to podłoże będzie wystarczające pod ich wymagania.
1: Taką płytkę położyć bez kleju, zobaczyć, czy się o nią nie zaczepia przechodząc. No,
0: jeszcze są do tego progi w drzwiach, które możesz zainstalować, takie, które zniwelują ci w pewien sposób ten kant. Nie będziesz się o to potykał, to nie jest żaden problem.
1: A jak będziesz miał w łazience, będziesz chciał to zrobić i będziesz miał na przykład odpływ taki... bez brodzika masz prysznic, to pomyślę, tam będzie jeszcze przerabianie.
0: No, to prawda, trzeba będzie ten brodzik
1: w takiej sytuacji
0: podnieść, wymienić, tak, tu się zgadzam, tutaj nie będzie to dobre rozwiązanie, ale nie zawsze są takie brodziki walk-in w łazienkach, nie zawsze są korytka ani w pusto odwadniające w łazienkach, więc wtedy nie ma z tym problemu. Zresztą w kuchni i w innych pomieszczeniach nikt takich urządzeń nie widuje, więc to tam w ogóle ten problem nie istnieje.
1: No ale jeszcze tak mi przychodzi teraz do głowy, że no jak już sobie zerwę te płytki, no bo szukam argumentu za tym, żeby je jednak zerwać, no to będę miał taką sytuację, jakbym na nowo wszystko robił i wtedy mogę sobie w ogóle dowolne pokrycie wybrać, przygotować wszystko, żeby zrobić sobie nie pokrycie, tylko tą posadzkę w ogóle z innego
0: materiału.
1: No powiedz
0: mi, a co ci przeszkadza zrobić sobie posadzkę z innego materiału na starych płytkach? Przecież też możesz na nich położyć panele, wykładzinę, co tam innego daje się pod nogi. Ja tu nie widzę żadnej różnicy, zwłaszcza, że pod panele i tak dajesz jeszcze jakieś maty izolacyjne, wyciszające czy coś takiego. Albo kleisz to do płytek klejem, jakieś deski warstwowe. No, jeżeli tylko ta podłoga jest w miarę mocna, na tyle mocna, żeby dało się na nią przykleić drugie płytki, to tak samo da się na nią,
1: no dobrze, ale
0: na niej umieścić inny materiał podłogowy.
1: Mnie, może i tak, ale przyznaj, że jeżeli już tam te płytki są popękane, coś się pokruszyło, to najlepiej po prostu to wszystko zerwać i zrobić od nowa.
0: No, można jeszcze trochę ponaprawiać, no ale wydaje mi się, że to rozwiązanie z układaniem płytek na płytki no, powinno dotyczyć głównie sytuacji, kiedy te płytki po prostu są już niemodne, albo są nieładne.
1: Przestały nam się podobać, chcemy mieć inne.
0: Albo mają takie uszkodzenia, malować, które no, nie wpływają, że tak powiem, na nośność podłogi, jakieś odłupania, zarysowania, coś w tym stylu. Zaplamienia trudne do usunięcia. Podsumowując, jak płytki się dobrze trzymają, to utworzą mocne i stabilne podłoże pod nową okładzinę. Po co się ich zatem pozbywać? Może i podniesie się poziom posadzki, ale póki nie będzie to z niczym kolidować, to takie rozwiązanie jest prostsze.
1: Prostsze, ale nie tańsze, bo żeby kłaść płytki na płytkach, trzeba kupić zestaw.

0: dostaw specjalnych, a to znaczy droższych produktów. Rzadko też podniesienie posadzki nie wiąże się z jakimiś negatywnymi konsekwencjami. Żegnają się z wami ten, który by dołożył,
1: Radosław Murat, i ten, który by skuł,
0: Piotr Laskowski.
2: Murowane starcie.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii?
2: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci. A internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
1: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych. Sandra Kubicka, znana modelka, która na chwilę zniknęła z międzynarodowej sceny, znów wkracza do gry. Wszystko za sprawą jednego telefonu, który wywrócił jej życie do góry nogami. Choć początkowo zignorowała propozycję powrotu do modelingu, teraz planuje podbić Miami. Zaczyna od sesji w Turcji, a potem, kto wie, może znów będzie na ustach wszystkich.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska postanowił wesprzeć artystów dopłatami do składek ZUS i dodatkowymi świadczeniami, co wywołało prawdziwą burzę w środowisku. Jan Englert, znany aktor, nie szczędził słów krytyki, twierdząc, że wstydziłby się oczekiwać zapomogi od państwa. Englert podkreśla, że wielu artystów świadomie nie płaciło składek, a teraz oczekują wsparcia. Ciekawe, czy nowe przepisy rzeczywiście pomogą młodemu pokoleniu, czy to tylko kolejna obietnica bez pokrycia. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojć, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojć obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Po dekadzie ciszy Rancho wraca na ekrany, a fani mogą wreszcie odetchnąć z ulgą. TVP potwierdziło produkcję 11 sezonu, który ma zamknąć wszystkie wątki. Gwiazdy takie jak Artur Barciś i Ilona Ostrowska już szykują się do powrotu, a nowe twarze dodadzą świeżości. Premiera planowana jest na przełom 2026 i 2027 roku. Choć jak to bywa, harmonogram może jeszcze się zmienić. Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności? James Hetfield, frontman Metallica, od lat owiany jest aurą tajemniczości i skrytości. Jednak Sam Carter z zespołu Architects, który miał okazję koncertować z Metallicą, maluje zupełnie inny obraz. Okazuje się, że Hetfield to nie tylko mistrz sceny, ale i serdeczny gospodarz, który wita supporty kwiatami i tortem. Może czas przestać wierzyć w plotki i docenić prawdziwą naturę rockowej legendy.
2: Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13 albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
4: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
2: Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Piasecznie pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Łabędziej rozpędzony motocykl uderzył w tył osobowego Opla, który nagle zmienił pas ruchu. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia motocyklisty nie udało się uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bochenczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
2: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 20 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 24 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensam wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kasper Schmeichel, znany duński bramkarz, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 39 lat z powodu przewlekłej kontuzji barku. Schmeichel, syn legendarnego Petera Schmeichela, zakończy swoją przygodę z piłką po wygaśnięciu kontraktu z Celticiem Glasgow w czerwcu. W trakcie swojej kariery zdobył Mistrzostwo Anglii z Leicester City w sezonie 2015-16 i rozegrał 120 meczów dla reprezentacji Danii. Decyzję o zakończeniu kariery podjął po konsultacjach z lekarzami, którzy wykluczyli jego powrót do gry na najwyższym poziomie.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca. Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
2: Iga Świątek awansowała do 4. rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Magdą Linet 6-4. 6-4. W kolejnym meczu zmierzy się z Martą Kostiuk, która jest w świetnej formie, wygrywając 15 meczów z rzędu. Po meczu Świątek rozbawiła dziennikarzy na konferencji prasowej, gdy przypadkowo powiedziała, że trening z Rafaelem Nadalem był zaszczytem dla niego, szybko poprawiając się, że chodziło jej o siebie. Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 22 stopnie. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 23 stopnie. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: minęła 12.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA wywołała w Polsce silne emocje, przypominając o bolesnej historii Wołynia. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, reprezentowane przez rzecznika Georgija Tychyja, zapewnia, że decyzja nie była wymierzona w Polaków, a na sporach między krajami korzysta jedynie Moskwa. W Polsce reakcja była zdecydowana, a Karol Nawrocki zapowiedział dyskusję o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego. Rzecznik ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych apeluje o nieosłabianie wspólnego oporu wobec Rosji przez historyczne spory. Poseł PiS Marcin Porzucek znalazł się w centrum uwagi po incydencie na pokładzie samolotu z Rzeszowa do Warszawy. Po lądowaniu na lotnisku Chopina nie był w stanie samodzielnie opuścić maszyny, co świadkowie tłumaczą upojeniem alkoholowym, a sam polityk problemami zdrowotnymi. Rzecznik dyscyplinarny PiS, Karol Karski, stwierdził, że nie może zająć się sprawą bez formalnego wniosku. Lotnisko potwierdziło interwencję służb, ale szczegóły pozostają nieujawnione. Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne.
3: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
1: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
2: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków. Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się bezchmurne niebo. Temperatura wyniesie 21 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że zmiana pory roku jest coraz bliżej. Warto cieszyć się naturą.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Warszawa szykuje się na wielki marsz w obronie prawdy po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. 18 czerwca ulice stolicy zapełnią się tłumem zdeterminowanych ludzi, którzy chcą rzetelnego wyjaśnienia okoliczności wypadku posła. Organizatorzy zapewniają, że nie chodzi o teorie spiskowe, ale o jawność i dokładność śledztwa. Czy władze usłyszą głos protestujących? Czy może znów wszystko zostanie zamiecione pod dywan? Czas pokaże. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, postanowił w swoim stylu zaatakować polskich artystów, twierdząc, że nie zasługują na wsparcie po płacaniu składek ZUS. Jego słowa wywołały prawdziwą burzę, a Karolina Korwin-Piotrowska nie omieszkała przypomnieć mu, że milczenie bywa złotem. Choć wielu oburza się na jego brak szacunku, to niektórzy przyznają, że w kwestii składek może mieć rację. Cóż, wygląda na to, że w Polsce sztuka to nie tylko teatr, ale i polityka.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78 urodziny. Choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba, a prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością. Opole znów stanie się stolicą polskiej muzyki, a to za sprawą 63. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej. Wśród gwiazd pojawi się zespół Nocny Kochanek, który swoją przeszywającą ironią i gitarowym brzmieniem rozgrzeje publiczność podczas koncertu Super Jedynki. Ciekawe, czy metalowe riffy wprowadzą nową jakość do tego tradycyjnego święta muzyki. A może to właśnie Nocny Kochanek sprawi, że Opole zadrży w posadach?
1: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić? Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem Życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny kot Rademenes też by to docenił. Artystka, która podbiła serca słuchaczy utworem Beznamiętnie, teraz promuje swój nowy hit Ile snów nam zostało. Wokalistka z Gdańska, znana z programu Twoja twarz brzmi znajomo, szykuje się na wybuchowy występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty, odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już w Dolnym od 15 do 19 lipca.

0: Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Danny Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1016 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 18 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Chociaż deszcz pada intensywnie, to w sercu wciąż niech gości słońce.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Piasecznie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Mężczyzna na motocyklu Yamaha uderzył w tył Opla, gdy kierowca auta zmieniał pas ruchu, wymuszając pierwszeństwo. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, motocyklisty nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, a w internecie pojawiło się drastyczne nagranie z momentu zderzenia. Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom Łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskości do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla.
0: Najciekawsze informacje w Radio Super Express.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie.
0: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o atak na 12-letniego ucznia. Do zdarzenia doszło w czwartek przy ulicy Świętego Filipa, gdy dziecko wracało ze szkoły. Dzięki szybkiej reakcji policji podejrzany został ujęty już następnego dnia. Śledztwo trwa, a policja apeluje o czujność wśród rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Andrzej Bednarek z Sobuczyny od niemal 2 dekad zmaga się z uciążliwym hałasem i drganiami wywołanymi przez ciężarówki zmierzające na pobliskie wysypisko. Mimo upływu lat, sytuacja nie uległa poprawie, a dom pana Andrzeja wciąż drży od przejeżdżających pojazdów. Mieszkańcy Sobuczyny, wspierani przez lokalne władze, apelują o modernizację infrastruktury i ograniczenie ruchu ciężarówek. Stowarzyszenie Eko Poczesna podkreśla potrzebę przeprowadzenia nowego przeglądu ekologicznego w związku z rozrastającym się wysypiskiem.
0: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 19 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miasta lekki i optymistyczny nastrój. Idealny moment na spacer wśród przyrody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Najnowsze dane GUS wskazują, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur wyniesie około 4,18%. To oznacza, że podwyżki będą znacznie niższe niż w tym roku, co może rozczarować wielu seniorów. Minimalna emerytura wzrośnie o niecałe 79 zł, a dla emerytury wynoszącej 2000 zł podwyżka wyniesie 84 zł. Wzrosną także dodatki do emerytur, ale będą to raczej symboliczne kwoty. Eksperci ostrzegają, że rosnące koszty życia mogą szybko pochłonąć te podwyżki. Ostateczne kwoty waloryzacji zostaną ustalone na początku przyszłego roku.
2: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Grecy wyprzedzili Polaków i stali się najbardziej zapracowanym narodem w Europie, pracując średnio 39,6 godziny tygodniowo. Polacy zajmują drugie miejsce z wynikiem 38,7 godziny, co jest nieco mniej niż w 2024 roku, ale wciąż powyżej europejskiej średniej, wynoszącej 35,9 godziny. Najkrócej pracują Holendrzy, a zaraz za nimi są Duńczycy i Niemcy. W Polsce dominacja pełnoetatowego zatrudnienia jest głównym powodem dłuższego czasu pracy. Warto zauważyć, że blisko połowa Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, a prawie 30% czuje się przepracowana. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę w wakacje, łącząc zarobki z cennym doświadczeniem zawodowym. Firmy handlowe i sprzedażowe oferują atrakcyjne wynagrodzenia, sięgające nawet 70 zł brutto za godzinę. Szczególnie poszukiwani są brandmasterzy, którzy reprezentują znane marki i uczestniczą w akcjach promocyjnych. Popularne są także stanowiska hostes, promotorów marek oraz merchandiserów, które pozwalają na elastyczne godziny pracy. Praca jako tajemniczy klient to kolejna opcja dla studentów, którzy cenią sobie elastyczność i zadaniowy charakter pracy. Eksperci podkreślają, że wakacyjna praca może być początkiem dłuższej kariery zawodowej. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali ponad 818 tysięcy niebezpiecznych zabawek spoza Unii Europejskiej. Kontrola wykazała, że aż 86% zbadanych partii miało poważne braki, takie jak brak oznakowania CE czy instrukcji w języku polskim. Większość problematycznych produktów pochodziła z Chin, a niektóre zawierały szkodliwe ftalany. Działania KAS miały na celu ochronę dzieci przed produktami zagrażającymi ich zdrowiu. Wadliwe zabawki nie trafią na polski rynek, a sprawy zostały przekazane do Inspekcji Handlowej.
0: Słuchacie Radia Super Ekspres.
1: W Gdańsku podpisano umowę na budowę dwóch okrętów hydrograficznych w ramach programu Hydrograf. Jednostki te będą wspierać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych. Okręty będą interoperacyjne z systemami NATO, co umożliwi współpracę z sojusznikami. Program SAFE, z którego finansowane są te działania, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację polskich sił zbrojnych. Polska otrzymała na ten cel niecałe 44 miliardy euro z unijnego funduszu. W ramach programu podpisano już wiele umów, które mają wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy.
0: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 21 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Bydgoszczy małe zachmurzenie i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza pogoda zachęca do aktywności na zewnątrz i podziwiania przebudzenia natury.
3: Radio Super Ekspres.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany. Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, Derya planuje drastyczne kroki wobec Ayse, która odkryła prawdę o jej przestępczej działalności. Tymczasem Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Poyraz próbuje wyznać miłość Nanie, ale jego uczucia pozostają niezauważone. Kansel walczy z własnym sumieniem, realizując zadania zlecone przez truciznę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: La Promesa, Pałac Tajemnic, wciąga widzów w wir emocji. W 404 odcinku, który zostanie wyemitowany 3 czerwca, Manuel bez skrupułów konfrontuje się z Jimeną, ujawniając jej dawne oszustwa. Dr Abel zaskakuje wszystkich, wyjawiając swoją największą tajemnicę. Maria Fernandez publicznie oskarża Werę o kradzież, co zaognia ich relacje. Salvador stara się o awans, mimo że jego szanse są znikome. Virtudes zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi, a Martina nie kryje złości na hrabiego de Ayala. Serial można oglądać codziennie o 15:05 na TVP2 oraz w serwisie VOD.
1: Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: M jak miłość szykuje emocjonujący powrót na ekrany jesienią. W nowych odcinkach, które zobaczymy we wrześniu, Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, może wreszcie odnaleźć szczęście w miłości. Po trudnych chwilach związanych ze śmiercią Franki, Paweł otwiera się na nowe uczucia. Agnes, córka jego ojczyma, staje się dla niego nieocenionym wsparciem. Ich relacja zacieśnia się, a wspólna opieka nad synem Pawła, Antosiem, tylko ich zbliża. Scenarzyści obiecują, że nadchodzący sezon przyniesie więcej radości dla Pawła. Czy przyjaźń z Agnes przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź poznamy już tej jesieni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie od września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Gdańsku lekkie opady deszczu i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 23 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Ciepłe powietrze w tej porze roku to zaproszenie do refleksji i cieszenia się urokami dnia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 13.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć. W 2026 roku zmieniają się trendy w świecie zabawek. Na topie są teraz kolekcjonerskie figurki w tajemniczych pudełkach, które zaskakują dzieci przy otwieraniu. Popularność zyskują także interaktywne odtwarzacze audio, które wspierają cyfrowy detoks i rozwijają wyobraźnię. Dla miłośników nietypowych form, pluszowe zabawki przypominające jedzenie oraz botaniczne zestawy klocków Lego są doskonałym wyborem.
1: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
1: 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
3: Słuchacie Radia Super Express.
1: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
3: Słuchacie Radia Super Express.
2: Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
3: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będą lekkie opady deszczu. Kraków to miasto przywita nas temperaturą 18 stopni i wiatrem zachodnim o prędkości 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepłe powietrze to idealny moment na aktywność na świeżym powietrzu i docenienie piękna otoczenia.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
0: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
7: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii?
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu, tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci, a internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
2: Sandra Kubicka, znana modelka, która na chwilę zniknęła z międzynarodowej sceny, znów wkracza do gry. Wszystko za sprawą jednego telefonu, który wywrócił jej życie do góry nogami. Choć początkowo zignorowała propozycję powrotu do modelingu, teraz planuje podbić Miami. Zaczyna od sesji w Turcji, a potem, kto wie, może znów będzie na ustach wszystkich.
1: Kto by pomyślał, że Siedem Życzeń z lat 80. wróci w takiej formie? Wanda Kwietniewska, Igor Herbut i zespół Lemon połączyli siły, by odświeżyć ten kultowy przebój. A wszystko to w ramach jubileuszowego wydania winylowego. Nowa wersja zachowuje charakter oryginału, ale dodaje współczesne brzmienie, co czyni ją prawdziwym arcydziełem. To spotkanie dwóch pokoleń pokazuje, że dobra muzyka nigdy się nie starzeje, a winylowe wydanie to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów.
2: Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Warszawa zamienia się w literacką stolicę świata. Międzynarodowe targi książki przyciągają gości z 34 krajów, a wydawnictwo Harde serwuje prawdziwą ucztę dla

6. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności? James Hetfield, frontman Metallica, od lat owiany jest aurą tajemniczości i skrytości. Jednak sam Carter z zespołu Architects, który miał okazję koncertować z Metallicą, maluje zupełnie inny obraz. Okazuje się, że Hetfield to nie tylko mistrz sceny, ale i serdeczny gospodarz, który wita supporty kwiatami i tortem. Może czas przestać wierzyć w plotki?

0: sekundę. W Toruniu termometry pokażą 22 stopnie, a wiatr osiągnie 7 metrów na sekundę. Dzień mokry, ale spokojny. Warto zadbać dziś o siebie.
1: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania. W Piasecznie pod Warszawą doszło do tragicznego wypadku, którym zginął młody motocyklista. Na skrzyżowaniu ulic Puławskiej i Łabędziej rozpędzony motocykl uderzył w tył osobowego Opla, który nagle zmienił pas ruchu. Mimo szybkiej reakcji służb ratunkowych, życia motocyklisty nie udało się uratować. Policja i prokuratura prowadzą śledztwo w tej sprawie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
2: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera. W gminie Słaboszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni. Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier. We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park Wprowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Białymstoku prognozowana temperatura to 18 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast we Wrocławiu termometry pokażą 23 stopnie, a wiatr północno-zachodni osiągnie 7 metrów na sekundę. Ciepło wprowadza do miejskiego krajobrazu spokój i lekkość. Czas na chwilę relaksu i refleksji.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensame wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza, że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Kasper Schmeichel, znany duński bramkarz, ogłosił zakończenie kariery piłkarskiej w wieku 39 lat z powodu przewlekłej kontuzji barku. Schmeichel, syn legendarnego Petera Schmeichela, zakończy swoją przygodę z piłką po wygaśnięciu kontraktu z Celticiem Glasgow w czerwcu. W trakcie swojej kariery zdobył Mistrzostwo Anglii z Leicester City w sezonie 2015-16 i rozegrał 120 meczów dla reprezentacji Danii. Decyzję o zakończeniu kariery podjął po konsultacjach z lekarzami, którzy wykluczyli jego powrót do gry na najwyższym poziomie.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca. Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
2: Iga Świątek awansowała do 4. rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Magdą Linet 6-4. 6-4. W kolejnym meczu zmierzy się z Martą Kostiuk, która jest w świetnej formie, wygrywając 15 meczów z rzędu. Po meczu Świątek rozbawiła dziennikarzy na konferencji prasowej, gdy przypadkowo powiedziała, że trening z Rafaelem Nadalem był zaszczytem dla niego, szybko poprawiając się, że chodziło jej o siebie. Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Villasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Villas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Warszawie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 20 stopni. Z drugiej strony kraju w Bydgoszczy na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciepłe powietrze otula miasto, nadając dniom lekkości i harmonii. Idealny czas na chwilę oddechu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Barwy szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
0: M jak miłość wraca po wakacjach z nowymi emocjami. Majka w końcu może zakończyć związek z Tomkiem, który niedawno został ojcem dziecka z Justyną. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że Majka zbliży się do Mateusza, co może oznaczać nowy początek dla tej pary. Sceny pełne napięcia i bliskości między Majką a Mateuszem zapowiadają gorące chwile. Czy Majka i Mateusz w końcu będą razem? Czy Tomek pozwoli jej odejść? Odpowiedzi na te pytania poznamy już we wrześniu. Słowa Barbary, że życie szykuje niespodzianki, mogą wskazywać na szczęśliwe zakończenie dla zakochanych.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie Michał postanawia odwdzięczyć się Jankowi za pomoc w odzyskaniu Eweliny. Tym razem to Michał stanie się swatem, próbując połączyć Janka z Matyldą. W poprzednim sezonie między nimi zaiskrzyło, ale Janek wycofał się z obawy przed konsekwencjami. Teraz Michał zabierze ich na randkę do naszego zielonego sadu, by pomóc im w zbliżeniu się do siebie. Czy tym razem Matylda i Janek stworzą trwały związek? Wszystko wskazuje na to, że ich uśmiechy w zwiastunie nowego sezonu mogą być zapowiedzią szczęśliwego zakończenia. O tym, czy młody winiar zdecyduje się na poważny krok, dowiemy się już wkrótce.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: M jak miłość szykuje się na wielkie zmiany w nowym sezonie po wakacjach 2026 roku. Z obsady zniknie wiele postaci, które budziły emocje w zakończonym sezonie. Śmierć Franki oznacza, że Dominika Kachlik pożegnała się z serialem na zawsze. Wraz z nią znikną bliskie osoby z rodziny Zduńskich, a także góralska rodzina z Bukowiny Tatrzańskiej. W rodzinie Jagody i Tadeusza zabraknie ojca Jagody, Staszka oraz jego żony Krystyny. Zniknie również czarny charakter, Dariusz Hoffman, który trafił za kratki. Na ekranie nie zobaczymy też jego córki Sary, która wyjechała do Stanów. Mimo tych pożegnań, nowe postacie już zaczynają wprowadzać zamieszanie, a ich wątki obiecują wiele emocji w nadchodzących odcinkach.
0: Serial Rancho powraca po niemal 10 latach przerwy. W 2026 roku TVP potwierdziła wznowienie tej kultowej produkcji. Fani z radością przyjęli wiadomość o powrocie ulubionych postaci, takich jak Cezary Żak w podwójnej roli proboszcza i wójta oraz Artur Barciś jako Arkadiusz Czerepach. Niestety, w nowych odcinkach zabraknie Pawła Królikowskiego, co stawia pod znakiem zapytania przyszłość postaci Lucy, granej przez Ilonę Ostrowską. Zdjęcia z prób czytanych scenariuszy już krążą w mediach społecznościowych, wzbudzając ogromne emocje. Choć dokładna data premiery nie jest jeszcze znana, oczekiwanie na nowe odcinki jest ogromne. Produkcja wkracza w decydującą fazę, a widzowie z niecierpliwością czekają na powrót do Wilkowej. W 936 odcinku serialu Dziedzictwo Kancel staje przed trudnym wyborem. Emisja już we wtorek, 2 czerwca o godzinie 16:05 na TVP1. Kancel, zdesperowana, zgadza się na układ z trucizną, by chronić swojego brata przed więzieniem. Mimo niespodzianki urodzinowej przygotowanej przez Nanę i Poiraza, Kancel nie może zapomnieć o groźbach trucizny. W trakcie uroczystości decyduje się na kontakt z bandytą, by potwierdzić swoją decyzję. Trucizna przedstawia jej mroczny plan, a Kancel zaczyna panikować, nie wiedząc, jak go zrealizować. W tle wszyscy beztrosko się bawią, nieświadomi niebezpieczeństwa, które nad nimi wisi. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji.
1: Panna Młoda powraca z emocjonującym 116 odcinkiem, który zostanie wyemitowany w sobotę, 6 czerwca o godzinie 17.20 na kanale TVP2. W tym odcinku Bejza wywołuje spore zamieszanie, odmawiając przyjmowania posiłków, co niepokoi Jasemin. Ta sytuacja prowadzi do rozmowy z Cichanem, który musi poświęcić Bejzie więcej uwagi. Tymczasem Hunter zmaga się z zazdrością o męża, a Sinem definitywnie kończy relację z Melichiem, który musi pogodzić się z odrzuceniem. Serial Panna Młoda to opowieść o miłości i intrygach w bogatej rodzinie, pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Warto zarezerwować sobie czas na tę emocjonującą historię.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody. W Gdańsku umiarkowane zachmurzenie i temperatura 20 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W Poznaniu bezchmurne niebo i temperatura 22 stopnie i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Dzisiejsze ciepłe powietrze to doskonała okazja, by zwolnić tempo i cieszyć się otaczającym pięknem.
2: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
3: Reklama.
4: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
3: I po reklamie.
2: Radio Super Express. Radio tworzone przez...

0: Minęła 14.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: W południowej Anglii mieszkańcy zostali ostrzeżeni przed toksycznymi gąsienicami korowódki dębówki, które mogą powodować wysypkę, podrażnienia oczu i problemy z oddychaniem. Owady te zauważono w hrabstwie Surrey, a ich włoski mogą być przenoszone przez wiatr. Podobne przypadki odnotowano również w Polsce, szczególnie w Wielkopolsce. Lokalne władze apelują o unikanie kontaktu z gąsienicami i ich gniazdami. W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
1: Najważniejsze informacje w radiu Super Express.
0: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni. Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
2: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji przeprowadzonej 26 maja zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
0: Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1016 hektopaskali. Termometry w Krakowie na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Szczecina temperatura będzie wynosić 20 stopni Celsjusza. Dzisiejsza ciepła pogoda sprzyja chwilom spędzonym na świeżym powietrzu. Idealny moment na zatrzymanie się.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić? Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
0: Artystka, która podbiła serca słuchaczy utworem Beznamiętnie, teraz promuje swój nowy hit Ile snów nam zostało. Wokalistka z Gdańska, znana z programu Twoja twarz brzmi znajomo, szykuje się na wybuchowy występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty, odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już teraz zarezerwować sobie czas na ten niezapomniany festiwal.
1: Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
0: Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13 albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia. Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
1: Daria wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 17 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 22 stopnie Celsjusza. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
2: W Piasecznie doszło do tragicznego wypadku, w którym zginął młody motocyklista. Mężczyzna na motocyklu Yamaha uderzył w tył Opla, gdy kierowca auta zmieniał pas ruchu, wymuszając pierwszeństwo. Mimo szybkiej interwencji służb ratunkowych, motocyklisty nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura, a w internecie pojawiło się drastyczne nagranie z momentu zderzenia. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach. W Krakowie doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o atak na 12-letniego ucznia. Do zdarzenia doszło w czwartek przy ulicy Świętego Filipa, gdy dziecko wracało ze szkoły. Dzięki szybkiej reakcji policji podejrzany został ujęty już następnego dnia. Śledztwo trwa, a policja apeluje o czujność wśród rodziców.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
1: Andrzej Bednarek z Sobuczyny od niemal 2 dekad zmaga się z uciążliwym hałasem i drganiami wywołanymi przez ciężarówki zmierzające na pobliskie wysypisko. Mimo upływu lat, sytuacja nie uległa poprawie, a dom pana Andrzeja wciąż drży od przejeżdżających pojazdów. Mieszkańcy Sobuczyny, wspierani przez lokalne władze, apelują o modernizację infrastruktury i ograniczenie ruchu ciężarówek. Stowarzyszenie Eko Poczesna podkreśla potrzebę przeprowadzenia nowego przeglądu ekologicznego w związku z rozrastającym się wysypiskiem.
2: Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 18 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 23 stopnie Celsjusza. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki. Piotr, znany jako Łatwogang, zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna, pokonując rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 50 godzin. Ponad 65% tej kwoty pochodziło z małych wpłat poniżej 50 zł, co pokazuje siłę ponad 200 tysięcy Polaków, którzy wpłacali średnio co 1,5 sekundy. Dzięki akcji udało się zebrać 12 milionów złotych dla Maksymiliana i pomóc Adasiowi, ale 2-letni Wojtuś wciąż potrzebuje 10 milionów złotych na terapię genową. Wydarzenie pokazało, że to nie pojedynczy darczyńcy, lecz zbiorowość ma realną moc ratowania życia. Łatwogang podkreślił, że to wspólne działania przynoszą największe efekty.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Od 1 lipca w Polsce wejdą w życie rekordowe podwyżki wynagrodzeń w ochronie zdrowia. Przeciętne zarobki lekarzy mają przekroczyć 25 tysięcy złotych brutto miesięcznie, a pielęgniarek ponad 16 tysięcy złotych. Koszt tych zmian dla budżetu państwa może wynieść około 4,5 miliarda złotych. Ministerstwo Zdrowia musi znaleźć dodatkowe środki na sfinansowanie podwyżek. Wzrost wynagrodzeń ma znacząco zmienić krajobraz płac w służbie zdrowia, choć nie wszystkie placówki medyczne przekazały dane do wyliczeń. Hotel Gołębiewski w Pobierowie, największy w Polsce, otworzy swoje podwoje 26 czerwca. Już teraz budzi emocje z powodu luksusowych cen. Nocleg dla dwóch osób kosztuje minimum 1600 zł za noc, a luksusowy apartament to wydatek ponad 5000 zł. Dodatkowo parking podziemny to koszt 80 zł za dobę, a zewnętrzny 60 zł. Mimo wysokich cen, zainteresowanie rezerwacjami jest ogromne. Budowa hotelu trwała latami, a jego otwarcie opóźniła pandemia i inne wydarzenia.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Jaś Kapela wywołał burzliwą dyskusję, broniąc rządowego projektu ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów. Projekt zakłada dopłaty do składek ZUS i zdrowotnych dla twórców zarabiających do 120% pensji minimalnej. Kapela podkreśla, że po 15 latach pracy zarabia mniej niż kasjerka, co ilustruje trudną sytuację finansową wielu artystów. Jacek Prusinowski kwestionuje zasadność wspierania artystów zarabiających więcej niż pensja minimalna. Kapela odpowiada, odwołując się do idei solidaryzmu społecznego, argumentując, że państwo powinno wspierać twórców. Dyskusja pokazuje, jak duże są nierówności w zarobkach artystów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Warszawie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 20 stopni. Natomiast w Bydgoszczy można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 22 stopnie. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Ciepłe powietrze otula miasto delikatnym rytmem przebudzenia. Czas na chwilę wyciszenia.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany. Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 305 odcinkiem. Ferit, pełen gniewu, opuszcza szpital, by odnaleźć wielką panią i dokonać zemsty. Halis, zaniepokojony losem wnuka, prosi Cengiza o pomoc w powstrzymaniu Ferita przed popełnieniem zbrodni. Tymczasem rodzina Korchanów przeżywa szok, gdy dowiaduje się o ciąży Suny. Abidin, mimo zakazów, wchodzi na oddział, by poznać prawdę o nienarodzonym dziecku. Halis, widząc narastające zagrożenie, proponuje wielkiej pani rozej. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć w czwartek, 4 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji.
2: M jak miłość szykuje emocjonujący powrót na ekrany jesienią. W nowych odcinkach, które zobaczymy we wrześniu, Paweł Zduński, grany przez Rafała Mroczka, może wreszcie odnaleźć szczęście w miłości. Po trudnych chwilach związanych ze śmiercią Franki, Paweł otwiera się na nowe uczucia. Agnes, córka jego ojczyma, staje się dla niego nieocenionym wsparciem. Ich relacja zacieśnia się, a wspólna opieka nad synem Pawła, Antosiem, tylko ich zbliża. Scenarzyści obiecują, że nadchodzący sezon przyniesie więcej radości dla Pawła. Czy przyjaźń z Agnes przerodzi się w coś więcej? Odpowiedź poznamy już tej jesieni.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: W nadchodzących odcinkach M jak Miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie, od września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 20 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 7 metrów na sekundę. W Poznaniu prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 22 stopnie. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Ciepłe dni otulają miasto przyjaznym klimatem, który sprzyja aktywności na świeżym powietrzu.
3: Najważniejsze informacje i Wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 15.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W relacjach polsko-ukraińskich pojawił się nowy konflikt związany z propozycją Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało ostrą reakcję polskiego prezydenta. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, skrytykował tę inicjatywę, podkreślając rolę Zełenskiego jako lidera walczącego narodu. Spór ten ponownie uwidacznia różnice w postrzeganiu historii między Polską a Ukrainą. Administracja Trumpa prowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą.
2: Prokuratura regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów. Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Ekspres.
2: Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza prognoza. Lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni w Krakowie, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Szczecinie natomiast przewiduje się zachmurzenie całkowite. Temperatura wyniesie 19 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Krzysztof Skiba, znany z ostrego języka, nie oszczędził Sławomira Mencena, który postanowił pouczyć artystów, gdzie ich miejsce. Mencen, niczym współczesny Gomułka, stwierdził, że artyści powinni trzymać się z dala od polityki, ponieważ nie mają o niej pojęcia. Skiba nie pozostał dłużny, porównując Mencena do papugi powtarzającej propagandowe frazesy. Cóż, wygląda na to, że polityka to nie tylko sztuka kompromisu, ale i sztuka ciętej riposty.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci. A internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
0: Najciekawsze informacje ze świata show biznesu.
2: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
1: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba. A prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością.
2: Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
2: Warszawa zamienia się w literacką stolicę świata. Międzynarodowe targi książki przyciągają gości z 34 krajów, a wydawnictwo Harde serwuje prawdziwą ucztę dla bibliofilów. Tomek Lipiński, legenda polskiego Rocka, podpisuje swoje autobiografie, a Mariusz Majewski i Jarosław Kocęba opowiadają o mrożącej krew w żyłach przygodzie w kongijskim więzieniu. A to tylko początek, bo młodzieżowe hity Kamili Kolińskiej i Mai Kołodziejczyk również czekają na odkrycie. Czyżby książki były nowym rock and rollem?
1: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny kot Rademenes też by to docenił.
2: James Hetfield, frontman Metallica, od lat owiany jest aurą tajemniczości i skrytości. Jednak Sam Carter z zespołu Architects, który miał okazję koncertować z Metallicą, maluje zupełnie inny obraz. Okazuje się, że Hetfield to nie tylko mistrz sceny, ale i serdeczny gospodarz, który wita supporty kwiatami i tortem. Może czas przestać wierzyć w plotki i docenić prawdziwą naturę rockowej legendy. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiaj przeważają bezchmurne niebo. Meteorolodzy zapowiadają ciśnienie atmosferyczne na poziomie 1014 hektopaskali. W Katowicach temperatura wyniesie 16 stopni z wiatrem z prędkością 3 metry na sekundę. Dla Torunia przewidywana temperatura to 19 stopni, a wiatr zawieje z prędkością 7 metrów na sekundę. Dziś pogoda uspokaja emocje. Parasol i dobre buty to must have.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze wieżowca przy ulicy Wysockiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia.
1: Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warso Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: W gminie Słaboszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
0: W centrum Chorzowa doszło do próby starcia pseudokibiców, którą udało się udaremnić dzięki szybkiej interwencji policji. Kilkudziesięciu chuliganów z pobliskiej miejscowości próbowało sprowokować awanturę z miejscowymi kibicami. Jednak funkcjonariusze zdołali opanować sytuację, zanim doszło do eskalacji konfliktu. Policja udostępniła nagranie z kamer nasobnych, które pokazuje przebieg akcji. Dzięki zdecydowanej reakcji służb obyło się bez poszkodowanych i aresztowań.
1: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
2: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne Minimalistyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północnym o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
2: Sport i emocje w Radio Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Elitimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensam wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza, że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
2: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
0: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: Maja Chwalińska, polska tenisistka, zaskoczyła wszystkich, awansując do trzeciej rundy Roland Garros. Po wygranych z Qin Wenzheng i Elis Mertens, teraz zmierzy się z Marią Sakkari, byłą wiceliderką rankingu WTA. Dzięki swoim osiągnięciom Chwalińska zadebiutuje w pierwszej setce światowego rankingu. To największy sukces w jej karierze.
1: Mary Rock, aktorka z branży dla dorosłych, zaoferowała bramkarzowi PSŻ, Matwiejowi Safonowowi, nietypową nagrodę za każdą udaną interwencję w finale Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi. Jej propozycja wywołała szerokie zainteresowanie, a odpowiedź żony Safonowa, Mariny Kondratiuk, zdobyła uznanie internautów. Marina z humorem zauważyła, że dla jej męża ekscytująca noc to raczej rozwiązywanie krzyżówek i oglądanie teleturniejów. Safonow skupia się na przygotowaniach do meczu, pozostawiając medialne zamieszanie za sobą.
2: To są wiadomości w radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca.
0: Verona van der Leur, niegdyś wielka gwiazda holenderskiego sportu, przeszła dramatyczną przemianę życiową. Po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji i rodzinnych problemów, znalazła się na ulicy. Ostatecznie rozpoczęła pracę w branży filmów dla dorosłych, co pozwoliło jej stanąć na nogi. Dziś żyje na własnych zasadach, choć jej wybory budzą kontrowersje.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 18 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 19 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 7 metrów na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Huber. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu.
2: Dziedzictwo to turecki serial, który wciąga widzów w wir emocji. W 939 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca, Derya planuje drastyczne kroki wobec Ayse, która odkryła prawdę o jej przestępczej działalności. Tymczasem Sinan zmaga się z wyrzutami sumienia, uczestnicząc w intrydze Leżan. Poyraz próbuje wyznać miłość Nanie, ale jego uczucia pozostają niezauważone. Kansel walczy z własnym sumieniem, realizując zadania zlecone przez truciznę. Serial można oglądać codziennie o 16:05 na TVP1, a także na platformie TVP VOD.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
1: M jak miłość wraca po wakacjach z emocjonującymi wątkami. W nowym sezonie Michał postanawia odwdzięczyć się Jankowi za pomoc w odzyskaniu Eweliny. Tym razem to Michał stanie się swatem, próbując połączyć Janka z Matyldą. W poprzednim sezonie między nimi zaiskrzyło, ale Janek wycofał się z obawy przed konsekwencjami. Teraz Michał zabierze ich na randkę do naszego zielonego sadu, by pomóc im w zbliżeniu się do siebie. Czy tym razem Matylda i Janek stworzą trwały związek? Wszystko wskazuje na to, że ich uśmiechy w zwiastunie nowego sezonu mogą być zapowiedzią szczęśliwego zakończenia. O tym, czy młody winiar zdecyduje się na poważny krok, dowiemy się już wkrótce.
2: W 936 odcinku serialu Dziedzictwo Kansel staje przed trudnym wyborem. Emisja już we wtorek, 2 czerwca o godzinie 16:05 na TVP1. Kansel, zdesperowana, zgadza się na układ z trucizną, by chronić swojego brata przed więzieniem. Mimo niespodzianki urodzinowej przygotowanej przez Nanę i Poyraza, Kansel nie może zapomnieć o groźbach trucizny. W trakcie uroczystości decyduje się na kontakt z bandytą, by potwierdzić swoją decyzję. Trucizna przedstawia jej mroczny plan, a Kansel zaczyna panikować, nie wiedząc, jak go zrealizować. W tle wszyscy beztrosko się bawią, nieświadomi niebezpieczeństwa, które nad nimi wisi. Ten odcinek przyniesie wiele emocji i zaskakujących zwrotów akcji. Pierwsza miłość wkracza na nowe tory w 4231 odcinku, który zostanie wyemitowany w piątek, 5 czerwca. Alan, próbując pomóc Mikołajowi, wpada w poważne tarapaty finansowe. Jego desperackie działania prowadzą do ogromnych długów, co odkrywa Iga, reagując natychmiast na kryzys. Widzowie z niecierpliwością czekają na rozwój sytuacji i zastanawiają się, jak Alan poradzi sobie z konsekwencjami swoich decyzji. Czy uda mu się odbudować relacje z synem Kostkiem? Serial Pierwsza miłość nieustannie przyciąga widzów swoją emocjonującą fabułą i gwiazdorską obsadą, w której występują m.in. Grażyna Wolszczak, Karol Strasburger i Michał Koterski. Odcinki można oglądać na antenie Polsatu oraz w serwisie VOD Polsat Box Go.
1: W jesiennych odcinkach Barw Szczęścia czeka nas prawdziwa rewolucja w życiu Ewy i Romea. W 3390 odcinku para weźmie ślub, co wywoła niemałe zamieszanie. Rodziny młodych nie zaakceptują potajemnej ceremonii, a zakochani będą musieli ukrywać swoje spotkania. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, podsycił emocje, publikując zdjęcia z obrączką i tajemniczymi emotikonami sugerującymi ciążę. Choć aktor zapewnia, że to żart, fani spekulują o możliwym powiększeniu rodziny. Czy młodzi małżonkowie poradzą sobie z presją i czy rzeczywiście czeka ich niespodzianka? Odpowiedzi poznamy po wakacjach.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 17 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 7 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 20 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 16.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne.
3: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości.
3: Dziś w zakładach metalowych Dezamet w Nowej Dębie podpisano umowę na dostawę amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm o wartości ponad 13,5 miliarda złotych. Kontrakt, finansowany z funduszy SAFE, ma wzmocnić zdolności obronne Polski w ramach programu Narodowa Rezerwa Amunicyjna. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska jest największym beneficjentem mechanizmu SAFE, co umożliwia realizację licznych projektów obronnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny, zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka, Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a zamiast kolejnych zabawek warto podarować najmłodszym coś wyjątkowego – mądre życzenia. Słowa wsparcia i miłości mogą budować pewność siebie i wiarę we własne możliwości, pozostając w pamięci na lata. Takie życzenia są nie tylko wzruszającym gestem, ale także cennym prezentem na całe życie.
2: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
3: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji, przeprowadzonej 26 maja, zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek, dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Ciepłe powietrze nadaje dniom harmonii i delikatnego uroku. Czas na chwilę relaksu na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwierleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Warszawa szykuje się na wielki marsz w obronie prawdy po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. 18 czerwca ulice stolicy zapełnią się tłumem zdeterminowanych ludzi, którzy chcą rzetelnego wyjaśnienia okoliczności wypadku posła. Organizatorzy zapewniają, że nie chodzi o teorie spiskowe, ale o jawność i dokładność śledztwa. Czy władze usłyszą głos protestujących? Czy może znów wszystko zostanie zamiecione pod dywan? Czas pokaże. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy. Odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić? Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach? Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności?
0: Słuchacie Radia Super Express. Artystka, która podbiła serca słuchaczy utworem Beznamiętnie, teraz promuje swój nowy hit Ile snów nam zostało. Wokalistka z Gdańska, znana z programu Twoja twarz brzmi znajomo, szykuje się na wybuchowy występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty. Odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już teraz zarezerwować sobie czas na ten niezapomniany festiwal.
1: Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
0: Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13 albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia. Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Ciepło w tej porze roku to delikatny akcent, który dodaje dniom wyjątkowego charakteru.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
2: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego.
2: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W piątkowy wieczór na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna 2-letni chłopiec wypadł z balkonu na 10 piętrze bloku przy ulicy Wysockiego. Mimo szybkiej akcji ratunkowej dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
2: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepłe dni w tej porze roku to zapowiedź budzącej się przyrody. Warto skorzystać z tej przyjemnej pogody.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość? Czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości. Do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja. Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD.
2: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się 2 decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzję elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób. w tym niemal 1 200 000 w województwie śląskim.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Gdańsku podpisano umowę na budowę 2 okrętów hydrograficznych w ramach programu Hydrograf. Jednostki te będą wspierać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych. Okręty będą interoperacyjne z systemami NATO, co umożliwi współpracę z sojusznikami. Program SAFE, z którego finansowane są te działania, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację polskich sił zbrojnych. Polska otrzymała na ten cel niecałe 44 miliardy euro z unijnego funduszu. W ramach programu podpisano już wiele umów, które mają wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy bezchmurne niebo i temperatura 17 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura też 17 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Dzisiejsza łagodna aura przypomina, że natura budzi się do życia. Idealny moment na aktywność na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany. Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 305 odcinkiem. Ferit, pełen gniewu, opuszcza szpital, by odnaleźć wielką panią i dokonać zemsty. Halis, zaniepokojony losem wnuka, prosi Cengiza o pomoc w powstrzymaniu Ferita przed popełnieniem zbrodni. Tymczasem rodzina Korchanów przeżywa szok, gdy dowiaduje się o ciąży Suny. Abidin, mimo zakazów, wchodzi na oddział, by poznać prawdę o nienarodzonym dziecku. Halis, widząc narastające zagrożenie, proponuje wielkiej pani rozej. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć w czwartek, 4 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Artur Rogowski, mąż Marysi, nie poprzestanie na jednej zdradzie z Joanną Dobrzańską. Ich romans nabierze tempa, a Artur zdecyduje się odejść od rodziny dla swojej nowej miłości. Joanna początkowo będzie szczęśliwa, ale ich relacja nie będzie usłana różami. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, co doprowadzi do łez zarówno Marysi, jak i Joanny. Rogowski nie zwolni Joanny z pracy, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. W nowym sezonie nie zabraknie dramatycznych momentów, które wstrząsną życiem bohaterów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Gierżno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie od września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 17.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W relacjach polsko-ukraińskich pojawił się nowy konflikt związany z propozycją Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało ostrą reakcję polskiego prezydenta. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, skrytykował tę inicjatywę, podkreślając rolę Zełenskiego jako lidera walczącego narodu. Spór ten ponownie uwidacznia różnice w postrzeganiu historii między Polską a Ukrainą. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
0: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
0: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Capelli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 16 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. Dzisiejsza aura to delikatny powiew zmieniającej się pory roku. Warto zatrzymać się i poczuć tę harmonię.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci. A internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
1: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba. A prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością. Kto by pomyślał, że Siedem Życzeń z lat 80. wróci w takiej formie? Wanda Kwietniewska, Igor Herbut i zespół Lemon połączyli siły, by odświeżyć ten kultowy przebój. A wszystko to w ramach jubileuszowego wydania winylowego. Nowa wersja zachowuje charakter oryginału, ale dodaje współczesne brzmienie, co czyni ją prawdziwym arcydziełem. To spotkanie dwóch pokoleń pokazuje, że dobra muzyka nigdy się nie starzeje. A winylowe wydanie to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojć, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojć obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 dni po premierze albumu Street Survivors zespołu Lynyrd Skynyrd świat muzyki został wstrząśnięty katastrofą lotniczą, która pochłonęła życie liderów grupy. Oryginalna okładka płyty, przedstawiająca muzyków w płomieniach, nagle stała się makabrycznym symbolem tragedii. Wytwórnia szybko wycofała kontrowersyjną grafikę, zastępując ją bezpieczniejszą wersją. Dziś oryginalne winyle z płonącą okładką są białymi krukami wśród kolekcjonerów, przypominając o mrocznych przeczuciach i nieuchronnym losie. Daria wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające bezchmurne niebo. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 15 stopni z wiatrem, wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 6 metrów na sekundę. Taka pogoda to wyjątkowa chwila, doskonała okazja na aktywność na świeżym powietrzu.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze wieżowca przy ulicy Wysockiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera. W gminie Słaboszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi. W centrum Chorzowa doszło do próby starcia pseudokibiców, którą udało się udaremnić dzięki szybkiej interwencji policji. Kilkudziesięciu chuliganów z pobliskiej miejscowości próbowało sprowokować awanturę z miejscowymi kibicami. Jednak funkcjonariusze zdołali opanować sytuację, zanim doszło do eskalacji konfliktu. Policja udostępniła nagranie z kamer nasobnych, które pokazuje przebieg akcji. Dzięki zdecydowanej reakcji służb obyło się bez poszkodowanych i aresztowań.
1: Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni.
3: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
3: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Białegostoku przewidywana temperatura wynosi 14 stopni, a wiatr północny osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Wrocławia zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Ciepło nadaje dniom subtelnego uroku i lekkości. Warto wykorzystać tę pogodę na spacer lub chwilę relaksu.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co czwarta osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensam wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, zaskoczyła wszystkich, awansując do trzeciej rundy Roland Garros. Po wygranych z Qin Wenzheng i Elise Mertens, teraz zmierzy się z Marią Sakkari, byłą wiceliderką rankingu WTA. Dzięki swoim osiągnięciom, Chwalińska zadebiutuje w pierwszej setce światowego rankingu. To największy sukces w jej karierze.
1: Mary Rock, aktorka z branży dla dorosłych, zaoferowała bramkarzowi PSR-ze, Matwiejowi Safonowowi, nietypową nagrodę za każdą udaną interwencję w finale Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi. Jej propozycja wywołała szerokie zainteresowanie, a odpowiedź żony Safonowa, Mariny Kondratiuk, zdobyła uznanie internautów. Marina z humorem zauważyła, że dla jej męża ekscytująca noc to raczej rozwiązywanie krzyżówek i oglądanie teleturniejów. Safonow skupia się na przygotowaniach do meczu, pozostawiając medialne zamieszanie za sobą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca.
2: Verona van der Leur, niegdyś wielka gwiazda holenderskiego sportu, przeszła dramatyczną przemianę życiową. Po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji i rodzinnych problemów, znalazła się na ulicy. Ostatecznie rozpoczęła pracę w branży filmów dla dorosłych, co pozwoliło jej stanąć na nogi. Dziś żyje na własnych zasadach, choć jej wybory budzą kontrowersje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Bydgoszczy bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 17 stopni. Z drugiej strony kraju w Warszawie na niebie będzie można oglądać lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 17 stopni. Dzisiejsza ciepła aura wprowadza miasto w lekki, radosny rytm. Idealny czas na spacer.
3: Radio Super Express.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
2: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Huber. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
1: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
3: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
2: Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cook i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
3: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Gdańska przewidywana temperatura wynosi 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. Dla Poznania zaś termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 7 metrów na sekundę. Dzisiejsze ciepło to wyjątkowy moment, który zaprasza do wyjścia i podziwiania natury w pełnym rozkwicie.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: forget you.
1: Minęła 18.
2: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
3: Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne. Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości.
4: Dziś w Hucie Stalowa Wola podpisano rekordowe umowy na sprzęt dla Wojska Polskiego w ramach programu SAFE. W obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zawarto kontrakty o wartości 78 miliardów złotych. Umowy obejmują dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk, haubic Krab oraz pojazdów towarzyszących. Minister obrony podkreślił, że to kluczowy krok w budowie niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego.
3: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
2: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
3: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni. Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
4: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji, przeprowadzonej 26 maja, zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek, dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
3: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu.
2: Słuchacie Radia Super Express. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
3: Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
3: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Paratum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
5: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony. Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Krzysztof Skiba, znany z ostrego języka, nie oszczędził Sławomira Mencena, który postanowił pouczyć artystów, gdzie ich miejsce. Mencen, niczym współczesny Gomułka, stwierdził, że artyści powinni trzymać się z dala od polityki, ponieważ nie mają o niej pojęcia. Skiba nie pozostał dłużny, porównując Mencena do papugi powtarzającej propagandowe frazesy. Cóż, wygląda na to, że polityka to nie tylko sztuka kompromisu, ale i sztuka ciętej riposty. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
1: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny kot Rademenes też by to docenił.
2: Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności? Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
1: Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 6 metrów na sekundę. Jakość powietrza w obydwóch miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
2: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego.
2: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
1: W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
2: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
2: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze bezchmurne niebo. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry w Białymstoku na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Wrocławia temperatura będzie wynosić 18 stopni Celsjusza. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. 3 kobiety, 3 historie, 3 decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do 3 razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super, Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Baby, I see what's on your mind. I see.

0: i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
2: Stare zabawki z czasów PRL, które przez lata leżały zapomniane na strychach, dziś osiągają zawrotne ceny. Kolekcjonerzy są gotowi płacić tysiące złotych za resoraki, lalki Bella, stare zestawy Lego czy kultowego Pegasusa. Moda na przedmioty z tamtych lat powróciła z dużą siłą, a zabawki stały się nie tylko sentymentalnym wspomnieniem, ale i poważną inwestycją. Szczególnie poszukiwane są modele w oryginalnych pudełkach i bez uszkodzeń. Eksperci podkreślają, że wartość takich przedmiotów rośnie, dlatego warto sprawdzić, co kryje się w starych kartonach na strychu. Może się okazać, że zapomniane skarby z dzieciństwa są dziś warte więcej niż nowoczesny sprzęt elektroniczny.
1: Piotr, znany jako Łatwogang, zebrał ponad 20 milionów złotych na leczenie dzieci z dystrofią mięśniową Duchenna, pokonując rowerem trasę z Zakopanego do Gdańska w 50 godzin. Ponad 65% tej kwoty pochodziło z małych wpłat poniżej 50 zł, co pokazuje siłę ponad 200 tysięcy Polaków, którzy wpłacali średnio co półtorej sekundy. Dzięki akcji udało się zebrać 12 milionów złotych dla Maksymiliana i pomóc Adasiowi, ale dwuletni Wojtuś wciąż potrzebuje 10 milionów złotych na terapię genową. Wydarzenie pokazało, że to nie pojedynczy darczyńcy, lecz zbiorowość ma realną moc ratowania życia. Łatwogang podkreślił, że to wspólne działania przynoszą największe efekty.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Grecy wyprzedzili Polaków i stali się najbardziej zapracowanym narodem w Europie, pracując średnio 39,6 godziny tygodniowo. Polacy zajmują drugie miejsce z wynikiem 38,7 godziny, co jest nieco mniej niż w 2024 roku, ale wciąż powyżej europejskiej średniej, wynoszącej 35,9 godziny. Najkrócej pracują Holendrzy, a zaraz za nimi są Duńczycy i Niemcy. W Polsce dominacja pełnoetatowego zatrudnienia jest głównym powodem dłuższego czasu pracy. Warto zauważyć, że blisko połowa Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, a prawie 30% czuje się przepracowana. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ZUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ZUS. Kongres Stanów Zjednoczonych zablokował pracę nad nowym pancernikiem atomowym typu TRAM, USS Defiant, z powodu obaw o niedojrzałość technologii uzbrojenia. Kluczowe systemy, takie jak działa elektromagnetyczne, lasery o mocy 300 kW i pociski hipersoniczne, nie zostały jeszcze w pełni sprawdzone. Projekt budzi kontrowersje ze względu na ogromne koszty, które mogą sięgnąć 17 miliardów dolarów za jeden okręt. Krytycy wskazują, że w dobie nowoczesnych dronów i rakiet tak duży okręt może stać się łatwym celem. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych broni projektu, podkreślając potrzebę dużych okrętów do operacji na Pacyfiku, ale politycy pozostają sceptyczni. Decyzja Kongresu stawia pod znakiem zapytania przyszłość strategii modernizacji floty Stanów Zjednoczonych.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. Bydgoszcz za oknem, bezchmurne niebo z temperaturą 17 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie też 17 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czekają konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türkseve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cook i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Gdańsk to miasto przywita nas temperaturą 16 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast termometry pokażą 18 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 7 metrów na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje. Poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy!
1: W relacjach polsko-ukraińskich pojawił się nowy konflikt związany z propozycją Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało ostrą reakcję polskiego prezydenta. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, skrytykował tę inicjatywę, podkreślając rolę Zełenskiego jako lidera walczącego narodu. Spór ten ponownie uwidacznia różnice w postrzeganiu historii między Polską a Ukrainą. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
1: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
1: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
1: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Capelli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1014 hektopaskali. W Krakowie lekkie opady deszczu, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Szczecinie na niebie będzie można oglądać zachmurzenie całkowite, a temperatura wyniesie 16 stopni. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulacje i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze. Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych. Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić? Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 dni po premierze albumu Street Survivors zespołu Lynyrd Skynyrd świat muzyki został wstrząśnięty katastrofą lotniczą, która pochłonęła życie liderów grupy. Oryginalna okładka płyty, przedstawiająca muzyków w płomieniach, nagle stała się makabrycznym symbolem tragedii. Wytwórnia szybko wycofała kontrowersyjną grafikę, zastępując ją bezpieczniejszą wersją. Dziś oryginalne winyle z płonącą okładką są białymi krukami wśród kolekcjonerów, przypominając o mrocznych przeczuciach i nieuchronnym losie. Daria wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Dani Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody. Dziś w Polsce dominować będzie bezchmurne niebo. W Katowicach prognozowana temperatura to 13 stopni, z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Toruniu termometry pokażą podobnie 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 4 metry na sekundę. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze wieżowca przy ulicy Wysockiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
1: Warszawa dynamicznie

0: Rozwijająca się stolica Polski oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania. W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
0: W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
2: W gminie Sławoszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi. W centrum Chorzowa doszło do próby starcia pseudokibiców, którą udało się udaremnić dzięki szybkiej interwencji policji. Kilkudziesięciu chuliganów z pobliskiej miejscowości próbowało sprowokować awanturę z miejscowymi kibicami. Jednak funkcjonariusze zdołali opanować sytuację, zanim doszło do eskalacji konfliktu. Policja udostępniła nagranie z kamer nasobnych, które pokazuje przebieg akcji. Dzięki zdecydowanej reakcji służb obyło się bez poszkodowanych i aresztowań.
0: W Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni.
1: Słuchacie Radia Super Ekspres.
2: Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
1: Radio Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: Na obszarze kraju obecnie zobaczymy zachmurzone niebo. Synoptycy podkreślają, że ciśnienie wyniesie 1015 hektopaskali. W Białymstoku odnotujemy 10 stopni, a pogoda przyniesie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu możemy spodziewać się temperatury 15 stopni oraz małe zachmurzenie. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensam wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Radio Super Express. Sport.
1: Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą. Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca. Robert Lewandowski dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski we Wrocławiu, co wywołało ogromne poruszenie wśród kibiców. Setki fanów zgromadziły się przed hotelem, by zobaczyć swojego idola i zdobyć autograf. Mimo tłumu i zamieszania, Lewandowski znalazł chwilę, by podpisać kilka pamiątek dla najmłodszych sympatyków. Teraz drużyna przygotowuje się do nadchodzącego meczu z Ukrainą.
2: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Vilasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Vilas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty. Verona van der Leur, niegdyś wielka gwiazda holenderskiego sportu, przeszła dramatyczną przemianę życiową. Po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji i rodzinnych problemów znalazła się na ulicy. Ostatecznie rozpoczęła pracę w branży filmów dla dorosłych, co pozwoliło jej stanąć na nogi. Dziś żyje na własnych zasadach, choć jej wybory budzą kontrowersje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 14 stopni w Bydgoszczy, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. W Warszawie natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie 15 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 4 metry na sekundę. Aktualnie jakość powietrza w obu miastach pozostaje umiarkowana. Warto jednak monitorować dalsze zmiany.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 5 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się małe zachmurzenie. Temperatura wyniesie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni będzie wiał z prędkością 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 20.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne.
3: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
2: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Agencja Uzbrojenia podpisała dziś kluczowe umowy o wartości setek milionów złotych, obejmujące dostawy sprzętu w ramach programów Wisła i Narew. Celem jest wzmocnienie obrony powietrznej Polski poprzez zaawansowane komponenty, takie jak podwozia specjalne, kabiny dowodzenia i systemy maskowania. Dodatkowo podpisano umowy na dostawę systemów rozpoznawczych i radioteodolitowych, które mają poprawić zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP. Realizacja zamówień przewidziana jest na lata od 2026 do 2030.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnim. Prokuratura Regionalna w Gdańsku oskarżyła 47-letniego obywatela Litwy, Andriusa S., o kierowanie międzynarodową grupą przestępczą zajmującą się przemytem narkotyków. Mężczyzna miał zorganizować transport ponad 216 kg haszyszu z Hiszpanii do Polski, ukrywając narkotyki w ciężarówce przewożącej pomidory. Andrius S. został zatrzymany we Francji i przekazany polskim władzom w 2025 roku. Grozi mu kara do 20 lat więzienia.
3: Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to częsty problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 13 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć zachmurzenie całkowite, a termometry wskażą 16 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Powietrze w obydwu miastach jest teraz dobre, co jest świetną wiadomością dla mieszkańców.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku. A mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, w których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki?
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu, tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci, a internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78. urodziny, choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba, a prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością.
2: Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany. Wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
1: Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda nad Polską to głównie bezchmurne niebo. Dla Katowic przewidywana temperatura wynosi 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Dla Torunia zaś termometry pokażą też 13 stopni, a wiatr północno-zachodni może osiągnąć 4 metry na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mentzen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bochenczaka na prezydenta miasta. Mentzen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
2: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie. W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
2: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22.
1: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dzisiejsza pogoda w kraju obejmuje głównie zachmurzone niebo. Specjaliści wskazują, że odczujemy ciśnienie rzędu 1015 hektopaskali. Dla Białegostoku prognozowana temperatura to 10 stopni, a widoczne będzie niewielkie zachmurzenie. We Wrocławiu termometry pokażą 15 stopni i małe zachmurzenie. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
2: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
1: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej.
2: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co dwa tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne dwutygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
2: Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Coraz więcej studentów decyduje się na pracę w wakacje, łącząc zarobki z cennym doświadczeniem zawodowym. Firmy handlowe i sprzedażowe oferują atrakcyjne wynagrodzenia, sięgające nawet 70 zł brutto za godzinę. Szczególnie poszukiwani są brandmasterzy, którzy reprezentują znane marki i uczestniczą w akcjach promocyjnych. Popularne są także stanowiska hostess, promotorów marek oraz merchandiserów, które pozwalają na elastyczne godziny pracy. Praca jako tajemniczy klient to kolejna opcja dla studentów, którzy cenią sobie elastyczność i zadaniowy charakter pracy. Eksperci podkreślają, że wakacyjna praca może być początkiem dłuższej kariery zawodowej.
1: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się dwie decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 200 000 w województwie śląskim.
0: Słuchacie Radia Super Express.
2: W Gdańsku podpisano umowę na budowę dwóch okrętów hydrograficznych w ramach programu Hydrograf. Jednostki te będą wspierać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych. Okręty będą interoperacyjne z systemami NATO, co umożliwi współpracę z sojusznikami. Program SAFE, z którego finansowane są te działania, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację polskich sił zbrojnych. Polska otrzymała na ten cel niecałe 44 miliardy euro z unijnego funduszu. W ramach programu podpisano już wiele umów, które mają wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Polska dziś podzielona pogodowo. W Bydgoszczy za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Warszawie można zobaczyć lekkie opady deszczu, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. Na ten moment powietrze w obu miastach cechuje się umiarkowaną jakością, co nie stanowi większego problemu.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W Gdańsku bezchmurne niebo i temperatura 13 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 5 metrów na sekundę. W Poznaniu małe zachmurzenie i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.
6: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Super Express. Tym żyje świat.
1: Stoi. Loka.

0: 21.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: W relacjach polsko-ukraińskich pojawił się nowy konflikt związany z propozycją Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało ostrą reakcję polskiego prezydenta. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, skrytykował tę inicjatywę, podkreślając rolę Zełenskiego jako lidera walczącego narodu. Spór ten ponownie uwidacznia różnice w postrzeganiu historii między Polską a Ukrainą. Administracja Trumpa prowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
3: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
2: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
2: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
3: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
2: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
2: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Super Ekspres. Czas na prognozę pogody.
2: W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 13 stopni oraz wiatr zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
0: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Ekspres.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
0: Radio Super Ekspres. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kaźmierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kaźmierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? Sławomir Mentzen, polityk Konfederacji, znów w centrum uwagi. Tym razem jego kontrowersyjne wypowiedzi o wsparciu dla artystów wywołały burzę. Mateusz Damiński nie szczędził słów krytyki, zarzucając Mentzenowi manipulację i populizm. Aktor podkreślił, że sztuka to nie tylko pieniądze, ale fundament naszej tożsamości, a atak na artystów to jedynie pretekst do dzielenia społeczeństwa. Cóż, wygląda na to, że w polityce sztuka manipulacji ma się całkiem dobrze. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów.
0: Radio Super Express, tym żyją gwiazdy i show biznes.
1: Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen. W 1969 roku festiwal w Altamont miał być drugim Woodstockiem, ale zamiast tego stał się symbolem końca ery dzieci kwiatów. Chaos, brutalność i tragiczna śmierć 18-letniego Meredith Huntera na koncercie The Rolling Stones to tylko początek. Hells Angels, wynajęci za butelkę alkoholu, poczuli się zdradzeni przez Micka Jaggera i postanowili go zlikwidować. Ich plan morskiego ataku na posiadłość Jaggera w Hamptons pokrzyżował jednak sztorm, a prawda o spisku wyszła na jaw dopiero po 40 latach. Cóż, natura czasem potrafi być najlepszym ochroniarzem. Oto historia, która mogłaby być scenariuszem hollywoodzkiego dramatu. Kontradmirał George Morrison, człowiek, który niemalże rozpętał wojnę w Wietnamie, i jego syn Jim, lider The Doors, który stał się ikoną antywojennej rewolty. Ojciec, mistrz wojskowej dyscypliny, i syn, buntownik z gitarą, który wolał śpiewać o miłości niż walczyć w dżungli. Ich relacja była jak zderzenie dwóch światów, a pojednanie przyszło dopiero po śmierci Jima, kiedy to surowy wojskowy w końcu zrozumiał, że jego syn był wierny własnemu duchowi. Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: 3 dni po premierze albumu Street Survivors zespołu Lynyrd Skynyrd świat muzyki został wstrząśnięty katastrofą lotniczą, która pochłonęła życie liderów grupy. Oryginalna okładka płyty, przedstawiająca muzyków w płomieniach, nagle stała się makabrycznym symbolem tragedii. Wytwórnia szybko wycofała kontrowersyjną grafikę, zastępując ją bezpieczniejszą wersją. Dziś oryginalne winyle z płonącą okładką są białymi krukami wśród kolekcjonerów, przypominając o mrocznych przeczuciach i nieuchronnym losie. Tarja wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Danny Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie bezchmurne niebo. Katowice to miasto przywita nas temperaturą 13 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Toruniu natomiast termometry również pokażą 13 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 4 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
2: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny. Na Stadionie Miejskim Legii Warszawa odbył się 12 wielki finał Olimpiady Zwolnieni z Teorii, gdzie młodzież z całej Polski zaprezentowała swoje projekty społeczne. Tegoroczna edycja wyróżniła się najwyższą jakością, a do nagród nominowano rekordowe 300 inicjatyw. Przyznano 21 złotych wilków za projekty dotyczące m.in. zdrowia psychicznego, edukacji i ekologii. Wydarzenie podkreśliło znaczenie praktycznej edukacji i zaangażowania młodzieży w realne działania społeczne.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
0: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: Słuchacie Radia Super Express.
0: Prokuratura podejrzewa Pawła B. o morderstwo kobiety w pustostanie przy ulicy Szyszkowej w Warszawie. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, kiedy to mężczyzna miał zaatakować kobietę po odmowie przenocowania. Ofiara zmarła następnego dnia w szpitalu. Paweł B., który był już wcześniej karany, został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące i grozi mu kara dożywocia. Śledztwo w tej sprawie trwa.
1: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych.

0: Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę. W 1980 roku narodziny Solidarności były w dużej mierze efektem pracy duszpasterskiej kardynała Stefana Wyszyńskiego. Prymas widział w strajkujących robotnikach głos sumienia narodowego i wspierał ich dążenia do wolności, jednocześnie nawołując do dialogu i odpowiedzialności. Jego postawa i wsparcie były kluczowe dla legitymacji ruchu w trudnych czasach. Kardynał Wyszyński, beatyfikowany w 2021 roku, pozostaje symbolem oporu wobec totalitaryzmu i orędownikiem moralnej odnowy.
1: Słuchaj Radia Super Ekspres.
0: W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. Dzień Dziecka w Polsce obchodzi swoje 75. lecie. Święto to, obchodzone 1 czerwca, zyskało popularność w czasach PRL, kiedy dzieci mogły liczyć na festyny i drobne upominki, mimo trudnych warunków gospodarczych. Choć początkowo miało polityczny kontekst, z czasem stało się dniem pełnym radości i zabawy. Warto pamiętać, że Polska odegrała kluczową rolę w tworzeniu konwencji o prawach dziecka, co podkreśla znaczenie tego święta na arenie międzynarodowej.
2: Od 1 czerwca we Wrocławiu Magnolia Park wprowadza opłaty za parking. Pierwsze 2 godziny postoju będą darmowe, a każda kolejna godzina kosztować będzie 5 zł. Nowy system parkingowy będzie działał bez biletów, a opłaty można uregulować w automatach na terenie galerii. Dodatkowe godziny darmowego postoju przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W naszym kraju dzisiaj w przewadze małe zachmurzenie. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1015 hektopaskali. Termometry we Wrocławiu na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 15 stopni. Z kolei dla Białegostoku temperatura będzie wynosić 17 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Robert Lewandowski zakończył swoją przygodę z FC Barceloną, zdobywając 120 goli dla katalońskiego klubu. Przyszłość polskiego napastnika wciąż jest niepewna, z możliwymi transferami do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych. Choć spekulowano o jego przejściu do Serie A, brak kwalifikacji włoskich klubów do Ligi Mistrzów zmniejsza atrakcyjność tego kierunku. Piotr Zieliński, kolega z reprezentacji, podkreśla, że Lewandowski nie planuje jeszcze kończyć kariery.
2: Robert Lewandowski pojawił się we Wrocławiu na zgrupowaniu reprezentacji Polski, gdzie wziął udział w konferencji prasowej. Podczas spotkania wspominał tragicznie zmarłego asystenta selekcjonera, Jacka Magierę, podkreślając znaczenie wsparcia dla rodziny w trudnych chwilach. Lewandowski mówił także o swojej przyszłości, zaznaczając, że decyzje dotyczące jego kariery jeszcze nie zapadły. Polacy zagrają we Wrocławiu mecz towarzyski z Ukrainą.
0: Radio Super Express. Sport.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6 występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum. Maja Chwalińska awansowała do 4. rundy Roland Garros po zwycięstwie nad Marią Sakkari. To największy sukces w karierze 24-letniej tenisistki z Dąbrowy Górniczej, która do turnieju głównego dostała się przez kwalifikacje. W kolejnym meczu zmierzy się z wygraną z pary Amanda Anisimova, Diane Parry. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 1 czerwca. Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń.
0: Słuchacie Radia Super Express.
1: Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca.
2: Plotki o transferze Jakuba Kiwiora do FC Barcelona zostały zdementowane przez szefa FC Porto, André Villasa Boasa. Mimo wcześniejszych spekulacji, polski obrońca pozostanie w portugalskim klubie, gdzie niedawno został wykupiony z Arsenalu. Villas Boas podkreślił, że nie prowadził rozmów z Barceloną, a Kiwior jest ważnym elementem drużyny. Tym samym temat jego przeprowadzki do Hiszpanii można uznać za zamknięty. Verona van der Leur, niegdyś wielka gwiazda holenderskiego sportu, przeszła dramatyczną przemianę życiową. Po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji i rodzinnych problemów, znalazła się na ulicy. Ostatecznie rozpoczęła pracę w branży filmów dla dorosłych, co pozwoliło jej stanąć na nogi. Dziś żyje na własnych zasadach, choć jej wybory budzą kontrowersje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Warszawie lekkie opady deszczu i temperatura 15 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Bydgoszczy umiarkowane zachmurzenie i temperatura 18 stopni i wiatr północno-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Turk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. W Gdańsku prognozowana temperatura to 16 stopni, z wiatrem północno-zachodnim, wiejącym z prędkością 4 metry na sekundę. Natomiast w Poznaniu termometry pokażą podobnie 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie 3 metry na sekundę. Stan powietrza w Gdańsku obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Poznaniu jest określany jako dobry.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła 22.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości. Brytyjski okręt HMS Stirling Castle zakończył dostawę bezzałogowych jednostek do poszukiwania min i sprzętu technicznego w Gibraltarze, przygotowując się do działań w rejonie cieśniny Ormuz. Operacja ta podkreśla globalne ambicje morskie Londynu, mimo ograniczeń liczebnych floty. HMS Stirling Castle pełni rolę pływającej bazy dla autonomicznych systemów walki minowej, co wpisuje się w strategię Royal Navy, opartą na elastyczności i modułowości. Brytyjska marynarka, choć zmniejszona liczebnie, stara się utrzymać skuteczność dzięki nowoczesnym technologiom i szybkiemu reagowaniu. Agencja Uzbrojenia podpisała dziś kluczowe umowy o wartości setek milionów złotych, obejmujące dostawy sprzętu w ramach programów Wisła i Narew. Celem jest wzmocnienie obrony powietrznej Polski poprzez zaawansowane komponenty, takie jak podwozia specjalne, kabiny dowodzenia i systemy maskowania. Dodatkowo podpisano umowy na dostawę systemów rozpoznawczych i radioteodolitowych, które mają poprawić zdolności operacyjne Sił Zbrojnych RP. Realizacja zamówień przewidziana jest na lata od 2026 do 2030.
1: Słuchacie Radia Super Express. Ania Smetek była królowa Związku Podhalan w Północnej Ameryce i studentka Uniwersytetu Michigan. Rozpoczęła praktyki w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wkrótce wyjedzie na dalsze studia na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie będzie kontynuować naukę na kierunku ekonomia i stosunki międzynarodowe. Ania podkreśla znaczenie pielęgnowania góralskich korzeni i budowania mostów między Polską a Polonią. Jej ambicje obejmują dalszą edukację prawniczą i aktywne wspieranie społeczności polonijnej.
0: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni. Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
2: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji przeprowadzonej 26 maja zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu.
2: Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
0: Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch. Nazwisko Porzucek wzbudza ciekawość wśród internautów. Marcin Porzucek, poseł PiS, często kojarzony jest z Pauliną i Karoliną Porzucek, znanymi z internetu i freak fightów. Mimo licznych spekulacji, nie ma publicznie dostępnego potwierdzenia, że są rodziną. Zbieżność nazwisk wystarczyła, by wywołać falę domysłów.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Szczecinie prognozowane jest zachmurzenie całkowite oraz temperatura 16 stopni. W tym samym czasie w Krakowie możemy zobaczyć lekkie opady deszczu, a termometry wskażą 17 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1014 hektopaskali. Na ten moment w Szczecinie jakość powietrza jest dobra, a w Krakowie umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Zbliża się 16. rocznica tajemniczego zniknięcia Iwony Wieczorek, a jej los wciąż pozostaje nieznany. Matka zaginionej, Iwona Główczyńska, postanowiła wycofać się z życia publicznego z powodu pogarszającego się zdrowia, ale nie zapomniała podziękować mediom za ich nieustające zainteresowanie sprawą. Ostatni ślad Iwony to nagranie z kamery monitoringu z 2010 roku, a mimo licznych hipotez i tropów, zagadka jej zniknięcia nadal pozostaje nierozwiązana. Ciekawe, czy kiedykolwiek dowiemy się, co naprawdę się wydarzyło. Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony.
0: Wiadomości ze świata show biznesu w Radiu Super Express.
2: Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, w których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki?
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu, tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci, a internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
0: Najciekawsze informacje w Radiu Super Express.
1: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78. urodziny. Choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba. A prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością.
2: Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić?
1: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem Życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny kot Rademenes też by to docenił.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda dzisiaj będzie zmienna z ciśnieniem atmosferycznym wynoszącym maksymalnie 1013 hektopaskali. W Toruniu bezchmurne niebo, a odczuwalna temperatura wyniesie 13 stopni. Z drugiej strony kraju w Katowicach na niebie będzie można oglądać małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Stan powietrza w Toruniu obecnie pozostaje umiarkowany, natomiast w Katowicach jest określany jako dobry.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego. Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty Dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie.
0: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
1: Prokuratura w Warszawie postawiła zarzut zabójstwa Pawłowi B., który miał śmiertelnie pobić kobietę w pustostanie przy ulicy Szyszkowej. Do zdarzenia doszło w nocy z 27 na 28 maja, a ofiara była osobą w kryzysie bezdomności. Sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego na 3 miesiące. Paweł B. działał w warunkach recydywy, co może skutkować wyjątkowo surową karą. W Krakowie doszło do poważnego wypadku podczas pościgu za motocyklistą, który ignorował polecenia policji. Policyjny radiowóz wpadł w poślizg i zjechał na torowisko, co spowodowało ciężkie obrażenia u jednego z funkcjonariuszy. Motocyklista, który wcześniej stwarzał zagrożenie na drodze, został zatrzymany przez policję. Śledczy badają teraz szczegóły zdarzenia. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 zł. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera.
1: 6 czerwca w Krakowie odbędzie się beatyfikacja 9 salezjanów zamordowanych przez nazistów podczas II wojny światowej. Wśród nich jest ksiądz Karol Golda z Tychów, który zginął w obozie Auschwitz. Uroczystość odbędzie się w sanktuarium świętego Jana Pawła II, a przewodniczyć jej będzie kardynał Marcello Semeraro. Dla mieszkańców Tychów to szczególny moment, gdyż ich rodak zostanie oficjalnie uznany za błogosławionego.
0: W piątkowy wieczór w Mikołowie doszło do pożaru mieszkania przy ulicy Konstytucji 3 Maja, w wyniku którego poszkodowane zostały 2 osoby. Strażacy ewakuowali mieszkańców sąsiednich lokali z powodu silnego zadymienia. Dzięki szybkiej reakcji służb udało się opanować sytuację i zapobiec rozprzestrzenieniu się ognia na inne mieszkania. Akcja zakończyła się po godzinie 22.
1: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.

0: Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu, przy placu Grunwaldzkim, znajdują się słynne sedesowce, które od lat przyciągają uwagę mieszkańców i turystów. Te charakterystyczne budynki z falującymi balkonami, zaprojektowane przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak, powstały w latach 60. i 70. XX wieku jako symbol nowoczesności. Sedesowce, znane również jako Manhattan czy Bunkrowiec, stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli miasta. Od 1 czerwca we Wrocławiu w centrum handlowym Magnolia Park prowadzony zostanie płatny system parkowania. Kierowcy będą mogli korzystać z darmowego postoju przez pierwsze 2 godziny, a każda kolejna godzina będzie kosztować 5 zł. System opiera się na automatycznym skanowaniu tablic rejestracyjnych, eliminując potrzebę drukowania biletu. Dodatkowe darmowe godziny przewidziano dla klientów kina Helios i posiadaczy aplikacji Casto Pro.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dziś nad Polską przeważać będzie małe zachmurzenie. Wrocław to miasto przywita nas temperaturą 15 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 3 metry na sekundę. W Białymstoku natomiast termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie maksymalnie 1 metr na sekundę. Jakość powietrza w obydwu miastach obecnie jest umiarkowana, bez większych przeciwwskazań do aktywności na zewnątrz.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama. Jedna nić, 2 dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano 2 dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jerz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością. Zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4. osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
5: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD. Frisco, jeden z największych internetowych supermarketów w Polsce, wprowadza nowatorski system kaucyjny. Klienci mogą teraz oddać puste puszki i plastikowe butelki bezpośrednio kurierowi podczas dostawy zakupów, bez potrzeby posiadania paragonu. Usługa obejmuje opakowania oznaczone symbolem kaucja i jest dostępna w największych miastach, takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. Klienci otrzymają zwrot kaucji w formie kuponu do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Frisco podkreśla, że to rozwiązanie znacznie ułatwi życie milionom Polaków, promując jednocześnie ekologiczne nawyki.
2: Refinansowanie kredytu hipotecznego może przynieść znaczące oszczędności, obniżając miesięczną ratę nawet o kilkaset złotych. Eksperci podkreślają, że warto sprawdzić, czy obecne warunki kredytu są nadal korzystne, zwłaszcza jeśli był on zaciągnięty przy wysokim oprocentowaniu. Rynek finansowy się zmienia, a wraz z nim możliwości dla kredytobiorców. Przeniesienie kredytu do innego banku może być opłacalne, ale wymaga dokładnej analizy i uwzględnienia wszystkich kosztów. Ważne jest, by podejmować świadome decyzje, regularnie porównując oferty i dostosowując kredyt do aktualnej sytuacji finansowej. Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Boże Ciało w 2026 roku przypada na czwartek, 4 czerwca, co dla wielu Polaków oznacza możliwość długiego weekendu. Piątek, 5 czerwca nie jest dniem ustawowo wolnym, ale wiele osób może mieć wtedy wolne dzięki przepisom kodeksu pracy. Pracodawcy mogą wyznaczyć ten dzień jako wolny w zamian za święta przypadające w sobotę. Wiele urzędów miejskich i gminnych, jak Kraków czy Leszno, już ogłosiło, że będą zamknięte tego dnia. W sektorze prywatnym decyzja o wolnym zależy od pracodawcy, który może zachęcać do wzięcia urlopu. Dzięki temu, biorąc jeden dzień wolnego, można cieszyć się 4-dniowym wypoczynkiem. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ESUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ESUS.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się 2 decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł złotych i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 miliona 200 tysięcy w województwie śląskim.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Warszawie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 15 stopni. W tym samym czasie w Bydgoszczy możemy zobaczyć umiarkowane zachmurzenie, a termometry wskażą 18 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1013 hektopaskali. Jakość powietrza w tej chwili w obu miastach określana jest jako umiarkowana, co jest akceptowalne.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia powrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express.
2: Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z drugim sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Diana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. Drugi sezon zaadaptuje trzeci tom serii autorstwa L. Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z trzecim sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glynn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
2: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Na terenie naszego kraju dzisiaj w większości zachmurzone niebo. Synoptycy zapowiadają, że będziemy odczuwać ciśnienie atmosferyczne wynoszące 1015 hektopaskali. Temperatura dla Gdańska wyniesie 16 stopni, a na niebie zaobserwujemy małe zachmurzenie. Dla Poznania termometry ukażą 18 stopni i zachmurzenie całkowite. Na ten moment w Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, a w Poznaniu dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła 23. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne.
2: U wybrzeży Cabo San Lucas w Meksyku pojawiły się niezwykle rzadkie wstęgory królewskie, znane jako ryby zagłady. Te głębinowe stworzenia, mierzące nawet do 9 metrów, zostały zauważone przez turystów, co jest niemal bezprecedensowym wydarzeniem. Choć ich obecność często łączy się z przepowiedniami kataklizmów, nie ma na to naukowych dowodów. Pojawienie się dwóch takich ryb w jednym miejscu to wyjątkowa rzadkość.
0: Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości.
2: Dziś w zakładach metalowych Dezamet w Nowej Dębie podpisano umowę na dostawę amunicji artyleryjskiej kalibru 155 mm o wartości ponad 13,5 miliarda złotych. Kontrakt, finansowany z funduszy SAFE, ma wzmocnić zdolności obronne Polski w ramach programu Narodowa Rezerwa Amunicyjna. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie tej inwestycji dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Polska jest największym beneficjentem mechanizmu SAFE, co umożliwia realizację licznych projektów obronnych.
1: Słuchacie Radia Super Express.
0: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom. W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a dwóch z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletnich.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a zamiast kolejnych zabawek warto podarować najmłodszym coś wyjątkowego – mądre życzenia. Słowa wsparcia i miłości mogą budować pewność siebie i wiarę we własne możliwości, pozostając w pamięci na lata. Takie życzenia są nie tylko wzruszającym gestem, ale także cennym prezentem na całe życie.
0: Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
1: Słuchacie Radia Super Express.
2: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji, przeprowadzonej 26 maja, zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek, dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
0: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu. Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Szczecinie zachmurzenie całkowite i temperatura 16 stopni oraz wiatr północno-zachodni o prędkości 4 metry na sekundę. W Krakowie lekkie opady deszczu i temperatura 17 stopni i wiatr południowo-zachodni o prędkości 3 metry na sekundę. W całym kraju ciśnienie wyniesie 1014 hektopaskali. Obecnie w Szczecinie powietrze jest dobre, podczas gdy w Krakowie jakość powietrza jest umiarkowana.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Sprawdzamy, co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Dagmara Kazimierska, dawna królowa życia, teraz króluje w Egipcie, pokazując, że wiek to tylko liczba. Zamiast telewizyjnych ekranów zdobywa serca internautów, prezentując swoje wakacyjne przygody w skąpym bikini. Jej profil na Instagramie to prawdziwa oaza luksusu i beztroski, gdzie milion obserwujących podziwia jej odmłodzoną twarz i luksusowe stylizacje. Kazimierska udowadnia, że można żyć pełnią życia, żartując z hejtu i ciesząc się każdą chwilą pod palmami. Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Warszawa szykuje się na wielki marsz w obronie prawdy po tragicznej śmierci Łukasza Litewki. 18 czerwca ulice stolicy zapełnią się tłumem zdeterminowanych ludzi, którzy chcą rzetelnego wyjaśnienia okoliczności wypadku posła. Organizatorzy zapewniają, że nie chodzi o teorie spiskowe, ale o jawność i dokładność śledztwa. Czy władze usłyszą głos protestujących? Czy może znów wszystko zostanie zamiecione pod dywan? Czas pokaże. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem?
0: Gwiazdy i rozrywka w Radiu Super Express.
1: Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przegłosował ustawę, o którą walczył tragicznie zmarły Łukasz Litewka. Doda triumfalnie ogłosiła na Instagramie: zerwaliśmy łańcuchy, odnosząc się do zakazu trzymania psów na łańcuchach. W tle jednak wciąż unosi się cień tajemnicy śmierci Litewki, a Warszawa szykuje się na wielki protest, by domagać się prawdy. Tymczasem na cmentarzu w Sosnowcu doszło do incydentu przy grobie polityka, gdzie ogień pojawił się wśród zniczy. Czyżby emocje wokół tej sprawy miały się dopiero rozpalić? Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach? Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności?
0: Słuchacie Radia Super Express. Artystka, która podbiła serca słuchaczy utworem Beznamiętnie, teraz promuje swój nowy hit Ile snów nam zostało. Wokalistka z Gdańska, znana z programu Twoja twarz brzmi znajomo, szykuje się na wybuchowy występ na festiwalu Kazimiernication. To wydarzenie, które łączy muzykę, naturę i warsztaty, odbędzie się w malowniczym Kazimierzu Dolnym od 15 do 19 lipca. Kto nie chce przegapić tej muzycznej eksplozji, powinien już teraz zarezerwować sobie czas na ten niezapomniany festiwal.
1: Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
0: Max Cavalera i jego Soulfly wracają do Polski, by zagrać 3 koncerty, które z pewnością rozgrzeją fanów do czerwoności. Po wydaniu 13 albumu Kama, pełnego tribalowej energii i duchowych odniesień, zespół kontynuuje swoją muzyczną podróż, łącząc ciężkie riffy z rytualną mocą. Max, niegdyś z brazylijskich dżungli, teraz z Arizony, wciąż eksploruje nowe brzmienia, a jego syn Zion dodaje do tego młodzieńczą dynamikę. Koncerty odbędą się w Poznaniu, Warszawie i Krakowie pod koniec sierpnia. Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
2: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Polska dziś podzielona pogodowo. W Toruniu za oknem utrzymuje się bezchmurne niebo z temperaturą 13 stopni. Natomiast w Katowicach można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie 15 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1013 hektopaskali. W Toruniu jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Katowic sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Trwa intensywna akcja gaśnicza w lasach pod Warszawą, gdzie pożar objął już około 300 hektarów. W działaniach biorą udział setki strażaków oraz samoloty gaśnicze, które zmagają się z silnym wiatrem i turbulencjami. Samoloty Dromader wykonują regularne zrzuty wody, operując w parach, co zwiększa skuteczność akcji. Mimo trudnych warunków sytuacja jest pod kontrolą, choć komunikacja między służbami pozostaje wyzwaniem.
2: Łazienki Królewskie w Warszawie przeszły znaczącą rewitalizację, która przywróciła im historyczny wygląd i dodała nowe atrakcje, takie jak Ogród Chiński. Spacerowicze mogą teraz podziwiać odnowione pałace, liczne pomniki oraz 4 różnorodne ogrody. Park stał się również centrum wydarzeń kulturalnych, w tym popularnych letnich koncertów chopinowskich. Dzięki tym zmianom łazienki łączą historię z nowoczesnością, oferując mieszkańcom Warszawy miejsce do odpoczynku i kontaktu ze sztuką.
1: W niedzielę, 31 maja, estoński mistrz slackline Jan Roos podejmie się niezwykłego wyzwania w Warszawie. Przejdzie po taśmie rozpiętej między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower, 180 metrów nad ziemią. Trasa ma długość 500 metrów, a przejście może potrwać od 25 do 35 minut. Transmisję tego spektakularnego wydarzenia będzie można śledzić na żywo na Facebooku Red Bulla TVN24 oraz YouTube Przeglądu Sportowego.
2: Żyrafka Pietruszka, która zdobyła serca odwiedzających warszawskie zoo, wyruszyła do nowego domu w Zoo Ljubljana w Słowenii. Po narodzinach matka nie chciała jej karmić, więc opiekę nad nią przejęli pracownicy zoo. Pietruszka została pożegnana przez tłumy mieszkańców Warszawy, a jej podróż przebiegła spokojnie. Nowi opiekunowie zapewniają, że zadbają o nią z taką samą troską, jaką otrzymała w Polsce.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W piątkowy wieczór na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna 2-letni chłopiec wypadł z balkonu na 10 piętrze bloku przy ulicy Wysockiego. Mimo szybkiej akcji ratunkowej dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności zdarzenia. Budowa nowej linii tramwajowej do Mistrzejowic w Krakowie napotyka kolejne opóźnienia. Pierwsze tramwaje pojadą dopiero pod koniec sierpnia, co oznacza brak połączenia w okresie wakacyjnym. Koszty inwestycji wzrosły o 271 milionów złotych, a radni krytykują miasto za brak kar dla wykonawcy. Urzędnicy tłumaczą opóźnienia problemami z prądem i pogodą, ale mieszkańcy czekają na konkretne informacje o rozkładach jazdy. W Krakowie panuje gorąca atmosfera polityczna po referendum, które zakończyło rządy Aleksandra Miszalskiego. Na rynku głównym liderzy Konfederacji, Sławomir Mencen i Krzysztof Bosak, zainaugurowali kampanię Bartosza Bocheńczaka na prezydenta miasta. Mencen ostro skrytykował dotychczasowe władze, podkreślając potrzebę modernizacji miasta i jego potencjał jako centrum technologicznego. Bosak wyraził nadzieję, że sukces krakowskiego referendum zainspiruje podobne zmiany w innych polskich miastach.
2: Stanisław Kracik został nowym komisarzem Krakowa i będzie zarządzał miastem przez najbliższe 3 miesiące. Skupia się na utrzymaniu sprawnego funkcjonowania urzędów oraz przygotowaniu budżetu na 2027 rok. Kracik nie planuje startować w nadchodzących wyborach prezydenckich i zamierza współpracować z obecnymi dyrektorami departamentów, aby zapewnić stabilność miasta. Ustępujący prezydent Aleksander Miszalski wyraził obawy o polityczną przyszłość Krakowa, ale ufa, że Kracik zapewni sprawne zarządzanie.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Z okazji Dnia Dziecka coraz więcej rodzin wybiera wirtualne obrazki jako sposób na przekazanie ciepłych życzeń. Te kolorowe grafiki, dostępne do pobrania na telefon, cieszą się dużą popularnością i mogą być zarówno dodatkiem do prezentu, jak i samodzielną niespodzianką. Gotowe teksty i ilustracje pomagają wyrazić uczucia bez zbędnego patosu, a ich różnorodność pozwala dopasować je do wieku dziecka. Wesołe i minimalistyczne projekty są dostępne w różnych kategoriach, co ułatwia szybkie znalezienie odpowiedniego motywu. Łukasz Masłowski, dyrektor sportowy Jagiellonii Białystok, zakończy swoją pracę w klubie 30 czerwca. Pomimo trwających negocjacji, nie udało się osiągnąć porozumienia. Masłowski, który pełnił tę funkcję od marca 2022 roku, przyczynił się do zdobycia Mistrzostwa Kraju i sukcesów w europejskich pucharach. Nieoficjalnie mówi się, że może dołączyć do Widzewa Łódź. Wrocław stał się miejscem przełomowych wydarzeń w Polsce, gdzie Urząd Stanu Cywilnego zaczął formalnie uznawać zagraniczne śluby osób tej samej płci. Od 12 maja wpłynęło już 17 wniosków o transkrypcję takich aktów małżeństwa. Zmiany te są wynikiem decyzji Unijnego Trybunału Sprawiedliwości oraz nowego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Polska, choć wciąż w tyle za wieloma krajami Unii Europejskiej, zaczyna dostosowywać się do europejskich standardów w zakresie równości małżeńskiej.
1: We Wrocławiu szykuje się wielka wyprzedaż powojskowego sprzętu organizowana przez Agencję Mienia Wojskowego. W ofercie znajdą się m.in. samochody terenowe Honker, ciężarówki Star, sprzęt warsztatowy oraz klasyczne wojskowe menażki. Procedura przetargowa rusza 10 czerwca, a oferty można składać do 9 czerwca. Przed zakupem można obejrzeć sprzęt 8 i 9 czerwca w różnych lokalizacjach na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Dziś w Polsce dominować będzie małe zachmurzenie. We Wrocławiu prognozowana temperatura to 15 stopni. Z wiatrem północno-zachodnim wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. Natomiast w Białymstoku termometry pokażą 17 stopni, a wiatr północno-wschodni osiągnie 1 metr na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Gospodarka i finanse. Rozpoczynamy serwis biznesowy w Radiu Super Express.
1: W sklepach Biedronka pojawił się nowy katalog z inspiracjami na Dzień Dziecka. Wśród propozycji znalazło się interaktywne zwierzątko Bitsy Magicals, które łączy świat wirtualny z rzeczywistością, ucząc dzieci odpowiedzialności. Dla fanów kreatywnej zabawy dostępny jest zestaw lalka Rainbow High Creative Crystals, umożliwiający tworzenie biżuterii. Nie zabrakło też klasycznych zabawek, takich jak klocki Lego i zdalnie sterowane samochody. Dla młodych kibiców przygotowano produkty związane z piłką nożną, a dla nastolatków nowoczesne gadżety, w tym projektor 4K UHD.
2: Think Tank Asia Forum opublikował raport dotyczący relacji państw europejskich z Chinami, który przynosi alarmujące wnioski dla Polski. Nasza pozycja w relacjach z Pekinem jest słabsza niż się wydawało, a brak spójnej strategii działania wobec Chin skutkuje stratami. Polska, podobnie jak Litwa i Holandia, obrała kurs strategicznej rywalizacji, co nie przynosi wymiernych korzyści ekonomicznych. W przeciwieństwie do tego, kraje takie jak Niemcy czy Francja, które stosują zbalansowane podejście, czerpią znaczne korzyści z handlu z Chinami. Eksperci sugerują, że Polska mogłaby zyskać na współpracy technologicznej i inwestycjach high-tech.
1: Rząd Donalda Tuska przyjął projekt ustawy, który ma zrewolucjonizować system emerytalny artystów w Polsce. Nowe przepisy przewidują państwowe dopłaty do składek ZUS dla twórców, których emerytury są zbyt niskie, by zapewnić godne życie. Wśród potencjalnych beneficjentów znalazła się Maryla Rodowicz, która od lat narzeka na niskie świadczenia emerytalne. Artystka, znana z zamiłowania do luksusowych samochodów, przyznała, że jej emerytura nie wystarcza nawet na utrzymanie kotów. Projekt wzbudził kontrowersje, gdyż obejmuje również znane gwiazdy, takie jak Rodowicz, co wywołało mieszane reakcje opinii publicznej.
2: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
0: Informacje biznesowe w Radiu Super Express.
1: Rządowy pakiet CPN, który obniżał VAT i akcyzę na paliwa, nie zostanie przedłużony na całe wakacje. Decyzje o jego utrzymaniu będą podejmowane co 2 tygodnie z powodu niestabilnej sytuacji geopolitycznej i konieczności dbania o budżet państwa. Obecnie obniżone stawki obowiązują do 15 czerwca, z możliwością przedłużenia na kolejne 2-tygodniowe okresy. Sprzedaż paliwa powyżej ustalonych cen maksymalnych może skutkować karą do 1 000 000 zł. Kierowcy muszą przygotować się na możliwe zmiany cen paliw w trakcie lata. Polregio wprowadza specjalną promocję na długi weekend czerwcowy. Od 29 maja do 7 czerwca można kupić bilety jednorazowe z 25% zniżką, korzystając z kodu CZERWIEC. Promocja obejmuje 14 województw, ale nie dotyczy pomorskiego i dolnośląskiego. Dodatkowe pociągi pojadą m.in. z Wielkopolski nad morze oraz z Podlasia do Puszczy Knyszyńskiej. Warto się pospieszyć, bo każdego dnia dostępnych jest tylko 5 tysięcy użyć kodu. To doskonała okazja, by zaplanować tanią i wygodną podróż. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca.
2: ZUS rozpoczął wysyłkę ważnych listów do emerytów i rencistów w całej Polsce. W jednej kopercie znajdują się 2 decyzje dotyczące waloryzacji świadczeń oraz przyznania 13. emerytury. Tegoroczna waloryzacja wyniosła ponad 5%, a 13. emerytura to około 1978 zł i 50 groszy brutto. Urzędnicy apelują, by dokładnie sprawdzić otrzymane dokumenty. Osoby korzystające z platformy e-ZUS mogą już teraz pobrać decyzje elektronicznie. Listy trafią do blisko 9 milionów osób, w tym niemal 1 200 000 w województwie śląskim.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: W Gdańsku podpisano umowę na budowę dwóch okrętów hydrograficznych w ramach programu Hydrograf. Jednostki te będą wspierać Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej w pozyskiwaniu i przetwarzaniu danych geoprzestrzennych. Okręty będą interoperacyjne z systemami NATO, co umożliwi współpracę z sojusznikami. Program SAFE, z którego finansowane są te działania, ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa poprzez modernizację polskich sił zbrojnych. Polska otrzymała na ten cel niecałe 44 miliardy euro z unijnego funduszu. W ramach programu podpisano już wiele umów, które mają wzmocnić polski przemysł zbrojeniowy.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W Bydgoszczy zapowiadane jest umiarkowane zachmurzenie z temperaturą 18 stopni. Wiatr będzie wiał północno-zachodni z prędkością 3 metry na sekundę. W Warszawie prognozowane jest bezchmurne niebo, a termometry wskażą 19 stopni. Wiatr północno-zachodni osiągnie prędkość 3 metry na sekundę. Obecnie jakość powietrza w obu miastach jest umiarkowana, co nie powinno znacząco wpływać na codzienną aktywność.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają po wakacjach z nowymi emocjami. W 3390 odcinku zobaczymy, jak Ewa i Romeo, świeżo po ślubie, zmagają się z trudnościami. Ich rodziny nie akceptują decyzji o małżeństwie, co komplikuje wspólne życie młodej pary. Jan Tyszkiewicz, odtwórca roli Romea, zasugerował na Instagramie, że Ewa może być w ciąży, choć później wyjaśnił, że to tylko żart. Mimo to fani spekulują, czy w nowym sezonie rodzina Bianki się powiększy. Czy ciąża Ewy rozwiąże ich problemy mieszkaniowe? Odpowiedzi poznamy już wkrótce, gdy serial powróci na ekrany. Barwy szczęścia zbliżają się do emocjonującego finału przed wakacjami. W 3391 odcinku, który wyemitowano 29 maja, Justin nie ustaje w walce o serce Oli po sfingowanej zdradzie. Mimo jego starań, Ola nie wraca do niego, choć wspomnienia i troska Justina budzą w niej nadzieję na przyszłość. Skotnicki nie poddaje się i obiecuje, że posprząta całe ich życie, byleby odzyskać ukochaną. Choć Ola daje mu cień szansy, temat zdrady wciąż powraca jak bumerang. Justin wysyła jej wiadomość z zaproszeniem, ale odpowiedzi nie doczeka się w tym sezonie. Co przyniesie nowy sezon? O tym przekonamy się już we wrześniu.
2: W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery, Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi. Złoty Chłopak powraca z emocjonującym 305 odcinkiem. Ferit, pełen gniewu, opuszcza szpital, by odnaleźć wielką panią i dokonać zemsty. Halis, zaniepokojony losem wnuka, prosi Cengiza o pomoc w powstrzymaniu Ferita przed popełnieniem zbrodni. Tymczasem rodzina Korchanów przeżywa szok, gdy dowiaduje się o ciąży Suny. Abidin, mimo zakazów, wchodzi na oddział, by poznać prawdę o nienarodzonym dziecku. Halis, widząc narastające zagrożenie, proponuje wielkiej pani rozej. Najnowszy odcinek będzie można obejrzeć w czwartek, 4 czerwca o godzinie 14 na TVP1.
0: Serialowe hity i plotki w Radiu Super Express.
1: Janek z M jak miłość zniknął z ekranu 5 lat temu, a jego losy wciąż pozostają tajemnicą. Wraz z ukochaną Sonią wyjechał do Francji, uciekając przed mafią. Fani serialu długo czekali na ich powrót, ale szanse na to są już znikome. Tomasz Kolarik, który wcielał się w postać Janka, zmienił swoje życie zawodowe. Teraz można go zobaczyć w serialu Szpital Świętej Anny na TVN, gdzie gra rolę kardiologa. Aktor pochwalił się nową rolą na Instagramie, co wywołało entuzjazm wśród jego fanów. Kolarik, znany z roli Janka, teraz zdobywa serca widzów w zupełnie nowej odsłonie. W nowym sezonie M jak miłość po wakacjach czeka nas prawdziwy, emocjonalny rollercoaster. Basia, młoda Rogowska, wraca z wymiany uczniowskiej w Niemczech, ale jej powrót do rodziny Mostowiaków nie będzie łatwy. W tle rozgrywa się dramat związany z zdradą jej ojca, Artura, który odchodzi do Joanny. Początkowo Basia staje po stronie zdradzonej matki, Marysi, ale sytuacja się komplikuje. Czy młoda Rogowska przejdzie na stronę ojca i jego nowej partnerki? Zdjęcia z planu sugerują, że Basia pozostanie wierna matce, wspierana przez rodzinę Mostowiaków. Joanna i Artur będą musieli zmierzyć się z trudnościami, pracując razem w przychodni w Lipnicy. M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi zwrotami akcji. W centrum uwagi znajdzie się Natalka, która po raz trzeci przekłada termin ślubu z Adamem. Kisielowa, znana z nieprzewidywalnych pomysłów, postanowi wziąć sprawy w swoje ręce i zaskoczyć narzeczonych. Zosia pojawi się w siedlisku Doroty i Bartka z figurkami państwa młodych, które umieści na torcie weselnym Natalki i Adama. To działanie wprawi wszystkich w osłupienie, zwłaszcza niepewną Natalkę. Czy ślub dojdzie do skutku? Czy może Natalka wybierze Mikołaja? Odpowiedzi na te pytania przyniesie nowy sezon, który z pewnością dostarczy widzom wielu emocji. M jak miłość powraca po wakacjach z emocjonującymi zwrotami akcji. Artur Rogowski, mąż Marysi, nie poprzestanie na jednej zdradzie z Joanną Dobrzańską. Ich romans nabierze tempa, a Artur zdecyduje się odejść od rodziny dla swojej nowej miłości. Joanna początkowo będzie szczęśliwa, ale ich relacja nie będzie usłana różami. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, co doprowadzi do łez zarówno Marysi, jak i Joanny. Rogowski nie zwolni Joanny z pracy, co jeszcze bardziej skomplikuje sytuację. W nowym sezonie nie zabraknie dramatycznych momentów, które wstrząsną życiem bohaterów.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W nadchodzących odcinkach M jak miłość szykują się emocjonujące zmiany w życiu Majki i Tomka. Majka, grana przez Matyldę Giegrzno, może w końcu powiedzieć dość i zakończyć związek z niewiernym Tomkiem. Zwiastun nowego sezonu sugeruje, że jej serce ponownie zabije mocniej do Mateusza Mostowiaka. Sytuację komplikuje fakt, że Tomek został ojcem dziecka z Justyną, co wywiera dodatkową presję na jego decyzję. W nowych odcinkach to Majka może podjąć kluczową decyzję o swojej przyszłości. Czy zdecyduje się na życie z Mateuszem, czy jednak pozostanie z Tomkiem? Odpowiedzi na te pytania poznamy już po wakacyjnej przerwie, od września.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Pogoda w kraju to głównie zachmurzone niebo. Meteorolodzy przewidują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie poziom 1014 hektopaskali. W Gdańsku prognozowana temperatura wynosi 16 stopni, przy czym widoczne będzie małe zachmurzenie. Dla Poznania spodziewajmy się 18 stopni i prognozowane będzie zachmurzenie całkowite. Aktualne pomiary wskazują, że w Gdańsku powietrze jest umiarkowane, a w Poznaniu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka to Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Gdy życie to pozory, tylko śmierć jest pewna. Powieść Martwa cisza Justyny Jelińskiej przeniesie cię do spokojnej Trzebieży. W pobliskim lesie pojawia się jednak ktoś, kto sprawia, że coraz więcej osób wciąganych jest w świat szemranych interesów. Nikt o nich głośno nie mówi, co daje początek krwawej serii zdarzeń. Czy mieszkańcom można ufać, skoro postanawiają milczeć aż po grób? Thriller Martwa cisza, prequel Sąsiadki. Dostępny we wszystkich formatach. Czasem jedna decyzja zmienia wszystko. Pakujesz walizkę, zostawiasz to, co boli i jedziesz przed siebie. Bo ile można żyć dla innych? Może wreszcie czas zawalczyć o siebie, o spokój, o miłość, o drugą szansę. Tam, gdzie serce twoje, poruszająca powieść Krystyny Mirek. Sprawdź, dokąd zaprowadzi cię twoje serce. Książka już w księgarniach.
6: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: Minęła północ. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W relacjach polsko-ukraińskich pojawił się nowy konflikt związany z propozycją Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało ostrą reakcję polskiego prezydenta. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, skrytykował tę inicjatywę, podkreślając rolę Zełenskiego jako lidera walczącego narodu. Spór ten ponownie uwidacznia różnice w postrzeganiu historii między Polską a Ukrainą. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
0: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspiracje, które pomogą stworzyć wzruszające kartki pełne ciepła i wsparcia. Takie słowa mogą dodać skrzydeł i motywacji, by córka śmiało kroczyła przez życie.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Młoda kapusta to nie tylko kulinarny hit wiosny, ale także naturalny środek leczniczy. Jej liście, stosowane jako okłady, mogą łagodzić ból stawów i zmniejszać opuchliznę. Warzywo to dostarcza cennych witamin i jest niskokaloryczne, co czyni je idealnym składnikiem lekkich potraw. Jednak domowe metody nie zastąpią wizyty u lekarza, a wszelkie dolegliwości powinny być konsultowane ze specjalistą. 20 maja w tramwaju na trasie Bytom, Świętochłowice, doszło do brutalnego rozboju. 18-letni mieszkaniec Świętochłowic zaatakował i pobił 17-latka, kradnąc mu telefon. Sprawca został szybko zatrzymany przez policję i przyznał się do winy. Grozi mu kara do 15 lat więzienia.
0: Aby przywrócić blask panelom podłogowym, warto sięgnąć po domowe sposoby. Skutecznym rozwiązaniem jest użycie tabletki do zmywarki rozpuszczonej w ciepłej wodzie, co pozwala na usunięcie smug i zabrudzeń. Alternatywnie można zastosować mieszankę płynu do płukania tkanin z octem, która działa antystatycznie i utrzymuje podłogę czystą na dłużej. Ważne jest również mycie paneli zgodnie z kierunkiem ułożenia desek i dokładne wyżymanie mopa. Muślinowy komplet z Pepco, składający się z błękitnej koszuli i shortów, zdobywa serca klientek. Wykonany z lekkiej bawełny, zapewnia komfort podczas upałów i pozwala na różnorodne stylizacje. Cena całego zestawu to tylko 65 zł, co czyni go jednym z najgorętszych hitów tego lata. Klientki chwalą jego stylowy wygląd i uniwersalność.
1: To są wiadomości w Radiu Super Express.
2: Woda z octem jabłkowym może być prostym wsparciem w procesie odchudzania. Regularne picie tego napoju przed posiłkiem pobudza metabolizm, ułatwia trawienie i zmniejsza napady głodu. Wystarczy szklanka letniej wody z jedną łyżką octu jabłkowego, aby zauważyć różnicę. Ważne jest jednak, by stosować go z umiarem i łączyć z zbilansowaną dietą oraz aktywnością fizyczną.
0: Zakończył się okres grzewczy, co oznacza ulgę dla domowych budżetów. Aby uniknąć problemów jesienią, warto teraz ustawić termostat na maksymalną wartość, czyli 5. To prosty sposób na zabezpieczenie instalacji przed zablokowaniem. Dodatkowo w cieplejsze miesiące warto zadbać o czyszczenie i konserwację kaloryferów, co poprawi ich wydajność i ochroni przed korozją. Toaleta to jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc w domu, gdzie często gromadzi się kamień i osad. Zamiast sięgać po silne środki chemiczne, warto wypróbować prosty, ekologiczny sposób z użyciem kwasku cytrynowego. Wystarczy przygotować miksturę z kwasku i wody, wlać ją do muszli i pozostawić na co najmniej 30 minut. Po tym czasie wystarczy wyszorować muszlę szczotką, by odzyskała czystość i świeżość. Róże mogą kwitnąć bujnie przez cały sezon dzięki prostemu, domowemu nawozowi z ziemniaka i wody. Wystarczy zblendować surowego ziemniaka z 1 litrem wody, przecedzić i podlewać krzewy co 3 tygodnie. Taki naturalny nawóz dostarcza roślinom cennych składników mineralnych, wspierając ich wzrost bez potrzeby drogich preparatów. Pamiętajmy, by podlewać bezpośrednio przy korzeniach, unikając liści i kwiatów.
1: To są wiadomości w Radiu Super Ekspres.
0: Po kontrowersyjnych słowach Jasia Kapeli o kasjerkach, Marianna Schreiber opublikowała wiadomość od pracownicy Lidla, która poczuła się dotknięta jego wypowiedzią. Kobieta opisała swoją ciężką pracę, problemy zdrowotne i trudności w utrzymaniu trojga dzieci. Jej historia wywołała szeroką dyskusję na temat zarobków i warunków pracy w handlu. Wypowiedź Kapeli, zamiast skupić się na wsparciu artystów, zwróciła uwagę na codzienne wyzwania pracowników sklepów.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza pogoda zapowiada się ciekawie. W Krakowie prognozowane są lekkie opady deszczu oraz temperatura 14 stopni. W tym samym czasie w Szczecinie możemy zobaczyć małe zachmurzenie, a termometry wskażą 15 stopni. W całym kraju ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1015 hektopaskali. Na chwilę obecną stan powietrza w obu miastach można ocenić jako dobry, co nie wymaga szczególnych zaleceń.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Jedna nić, dwa dzieciństwa, 30 lat milczenia. W latach 90. zamordowano dwoje dzieci. Sprawcy nigdy nie odnaleziono. 3 dekady później policjantka Ruta Rosieńska znajduje na strychu dziewczęcy but przewiązany czerwoną nicią. Przeszłość wraca, a to, co miało chronić, staje się dowodem. Czerwona nić Agnieszki Jesz. Książka, która nie pozwala o sobie zapomnieć. Już w księgarniach. Migrena pojawia się nagle i potrafi zostać na lata. Odbiera kontrolę nad codziennością, zmusza do rezygnacji z planów i aktywności. Mierzy się z nią prawdopodobnie co 4 osoba w Polsce. Joanna Zielewska w książce Migrena łączy najnowszą wiedzę medyczną z praktyką gabinetu lekarskiego i codziennością pacjentów. Znajdziesz w niej wskazówki dietetyczne i jadłospisy antymigrenowe. Książka dostępna we wszystkich formatach. Czytaj i uwolnij się od bólu.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Małgorzata Rozenek-Majdan znowu błyszczy w świecie luksusu. Tym razem na prestiżowym Roland Garros w Paryżu. Zamiast bikini wybrała zwiewną suknię w pastelowym odcieniu żółci. A internauci jednogłośnie przyznali, że perfekcyjna pani domu idealnie wpasowała się w klimat turnieju. Oczywiście nie mogło zabraknąć relacji na Instagramie, gdzie celebrytka chwaliła się nie tylko modnymi dodatkami, ale i ekskluzywnym hotelem. Paryż rozpieszcza, a Małgorzata, jak zawsze, w centrum uwagi.
2: Mieczysław Fok, znany jako legenda polskiej muzyki, prowadził życie niczym z telenoweli. Przez ćwierć wieku żył w miłosnym trójkącie z żoną i kochanką, którą poślubił dopiero po śmierci małżonki. Choć jego hity, takie jak Ta ostatnia niedziela, wciąż rozbrzmiewają. Jego życie prywatne mogłoby być scenariuszem do filmu. Fok, od kolejarza do światowej gwiazdy, udowodnił, że miłość i muzyka nie znają granic, nawet tych moralnych.
1: Alicja Majewska, ikona polskiej sceny muzycznej, obchodzi dziś swoje 78. urodziny, choć patrząc na jej energię, trudno w to uwierzyć. Od lat 70. przeszła spektakularną metamorfozę, odważnie zmieniając styl, a jej głos wciąż rzuca na kolana. Współpraca z Włodzimierzem Korczem i powrót do The Voice Senior tylko potwierdzają, że wiek to dla niej jedynie liczba, a prywatne życie? Cóż, pozostaje tajemnicą, bo Alicja woli, by to scena była jej prawdziwą miłością. Kto by pomyślał, że Siedem Życzeń z lat 80. wróci w takiej formie? Wanda Kwietniewska, Igor Herbut i zespół Lemon połączyli siły, by odświeżyć ten kultowy przebój. A wszystko to w ramach jubileuszowego wydania winylowego. Nowa wersja zachowuje charakter oryginału, ale dodaje współczesne brzmienie, co czyni ją prawdziwym arcydziełem. To spotkanie dwóch pokoleń pokazuje, że dobra muzyka nigdy się nie starzeje. A winylowe wydanie to prawdziwa gratka dla kolekcjonerów.
0: Radio Super Express. Tym żyją gwiazdy i show biznes.
2: Fani Rodu Smoka mogą już szykować popcorn, bo 22 czerwca HBO Max zaserwuje im trzeci sezon pełen bitew i smoczych popisów. Rhaenyra, grana przez Emmę Darcy, zmienia front, a jej poddani nie są z tego zbyt zadowoleni. Zwiastun obiecuje spektakularne starcia, w tym odbicie królewskiej przystani, a smoki będą latać nad miastem jak gołębie na rynku. Wygląda na to, że twórcy postanowili podkręcić akcję do maksimum, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwej telewizyjnej uczty. Vicky Gabor, nasza ulubiona gwiazda, znów zaskakuje. Po burzliwym ślubie z Giovannim Trojankiem, transmitowanym na żywo przez dziadka pana młodego, Vicky postanowiła podzielić swoje życie między Polskę a Wielką Brytanię. Jak sama mówi, wyjazdy dają jej wytchnienie od ciągłego oceniania. A co z hejtem? Cóż, Vicky twierdzi, że cokolwiek zrobi, zawsze jest źle. Ale hej, przynajmniej nie brakuje jej tematów do rozmów. Krzysztof Gojdź, znany celebryta i lekarz medycyny estetycznej, zorganizował w Warszawie premierę swoich kosmetyków. Ale to nie nowinki beauty były gwoździem programu. Na oczach wszystkich zapowiedział rozwód z Marcinem Roznowskim, a przy okazji zdradził, że jego serce już jest zajęte. Jestem mega zakochany, wyznał, choć jeszcze niedawno prał publicznie brudy swojego związku. Rozwód ma nastąpić 30 lipca, a Gojdź obiecuje, że to będzie prawdziwa szopka medialna. Cóż, w świecie celebrytów emocje sięgają zenitu. Czy ktoś pamięta, jak to było, kiedy punk rock był jeszcze spokojny? Dzięki Bad Brains z Waszyngtonu pogo zamieniło się w chaotyczny moshpit, a wszystko przez wokalistę HR, który z jamajskim zacięciem nawoływał do maszowania. Fani z Nowego Jorku usłyszeli mosz i tak narodził się nowy taniec, który z czasem zdominował sceny muzyczne na całym świecie. Zjawisko to, choć początkowo miało być wyrazem pozytywnej energii, z czasem stało się bardziej agresywne, a trash metalowcy, jak Scott Ian z Anthrax, przenieśli je na wielkie stadiony, czyniąc z moshingu globalny fenomen.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: 3 dni po premierze albumu Street Survivors zespołu Lynyrd Skynyrd świat muzyki został wstrząśnięty katastrofą lotniczą, która pochłonęła życie liderów grupy. Oryginalna okładka płyty, przedstawiająca muzyków w płomieniach, nagle stała się makabrycznym symbolem tragedii. Wytwórnia szybko wycofała kontrowersyjną grafikę, zastępując ją bezpieczniejszą wersją. Dziś oryginalne winyle z płonącą okładką są białymi krukami wśród kolekcjonerów, przypominając o mrocznych przeczuciach i nieuchronnym losie. Tarja wraca do korzeni z albumem Frisson Noir, który ma być najbardziej metalowym dziełem w jej karierze. Premiera płyty już 12 czerwca, ale fani mogą posłuchać jej przedpremierowo 5 czerwca w Warszawie. Na krążku znajdziemy epickie orkiestracje, klasyczne brzmienia i potężne gitarowe riffy, a towarzyszą jej takie gwiazdy jak Danny Filth i Apokaliptika. Album zmiksowany przez nagrodzonego Grammy Niala Avrona dostępny będzie w kilku formatach, w tym w limitowanej edycji z miedzianą folią. Rod Stewart, mistrz rock'n'rollowej zdrady, z zimną krwią rozbił zespół Faces, by stać się największą gwiazdą na świecie. Śpiewając o przyjaźni, jednocześnie niszczył relacje z kolegami, a jego solowe sukcesy były gwoździem do trumny dla zespołu. Po rozpadzie Faces, Stewart zamienił rockową zadziorność na jedwabne koszule i ballady, które przyniosły mu fortunę, ale i utratę szacunku dawnych fanów. Wybierając status globalnej supergwiazdy, zostawił za sobą przyjaciół i artystyczne ideały, nie oglądając się za siebie.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: Na terenie kraju dzisiejsza pogoda to przeważające lekkie opady deszczu. Synoptycy informują, że ciśnienie atmosferyczne osiągnie 1014 hektopaskali. Dla Katowic przewiduje się 13 stopni z wiatrem wiejącym z prędkością 3 metry na sekundę. W Toruniu termometry pokażą 16 stopni, a wiatr osiągnie 5 metrów na sekundę. Obecne dane wskazują, że powietrze w obu miastach charakteryzuje się jakością dobrą.
3: Radio Super Express.

0: Radio Super Express. Czas na serwis informacyjny.
1: Na warszawskim Brudnie doszło do tragicznego wypadku. Niespełna dwuletni chłopiec wypadł z balkonu na 10. piętrze wieżowca przy ulicy Wysockiego. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej, dziecka nie udało się uratować. Policja i prokuratura badają okoliczności tego zdarzenia. Na Allegro trwa wyjątkowa licytacja 4 ton karmy dla zwierząt, zorganizowana przez Jankesa i markę Dolina Noteci. Zwycięzca aukcji wybierze schronisko, do którego trafi karma, a cała uzyskana kwota wesprze fundację Cancer Fighters. Licytacja kończy się w poniedziałek, 1 czerwca o godzinie 20. To szansa na pomoc zwierzętom i osobom zmagającym się z chorobami onkologicznymi.
2: Warszawa, dynamicznie rozwijająca się stolica Polski, oferuje różnorodne warunki życia w zależności od dzielnicy. Kluczowe cechy najlepszych miejsc do życia to dostęp do zieleni, dobra komunikacja, bezpieczeństwo i rozwinięta infrastruktura usługowa. Centrum miasta przyciąga młodych profesjonalistów i studentów, ceniących szybki rytm życia i bliskość do biur oraz wydarzeń kulturalnych. Jednak dla rodzin z dziećmi i osób szukających spokoju, bardziej odpowiednie mogą być spokojniejsze, zielone osiedla. Żyrafa Pietruszka, ulubienica warszawskiego zoo, rozpoczęła nowe życie w słoweńskim Zoo Ljubljana. Po trudnym początku, gdy biologiczna matka ją odrzuciła, Pietruszka była pod opieką pracowników warszawskiego zoo. Transport do Słowenii odbył się bez problemów, a na miejscu czekał na nią jeden z dotychczasowych opiekunów, co ułatwiło jej aklimatyzację. Słoweńskie zoo zapewnia, że Pietruszka otrzyma tam równie dobrą opiekę.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Pod Warszawą trwa intensywna walka z pożarem lasu, który objął już około 300 hektarów. Setki strażaków wspieranych przez śmigłowce i samoloty gaśnicze zmagają się z ogniem, silnym wiatrem i wysoką temperaturą. Kluczową rolę odgrywają samoloty dromader, które w parach zrzucają wodę, by skutecznie ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia. Mimo trudnych warunków sytuacja pozostaje pod kontrolą, choć komunikacja między służbami stanowi wyzwanie. W Warszawie 31 maja Jan Rus podejmie się niezwykłego wyzwania, przechodząc na taśmie między Pałacem Kultury i Nauki a Warsaw Tower. Taśma zawieszona będzie 180 metrów nad ziemią, a trasa liczy około 500 metrów. Wydarzenie rozpocznie się o 8 rano i będzie transmitowane na żywo w mediach społecznościowych oraz telewizji. Warunki będą trudne, ale Rus jest doświadczonym slacklinerem, który już wcześniej pokonywał podobne wyzwania. Sąd apelacyjny w Krakowie skrócił karę dla Norwega Ingebrigta G., oskarżonego o zabójstwo żony w Oświęcimiu, z dożywocia do 25 lat więzienia. Decyzja sądu opiera się na stanie psychicznym oskarżonego w momencie popełnienia zbrodni. Wyrok jest prawomocny, ale prokuratura zapowiada analizę uzasadnienia i rozważa dalsze kroki prawne. Norweg pozostaje w więzieniu, a jego kara może zostać zmniejszona o czas spędzony w areszcie. W Krakowie doszło do politycznego trzęsienia ziemi po odwołaniu prezydenta Aleksandra Miszalskiego w referendum. Tymczasowo miastem zarządza komisarz Stanisław Kracik, ale w ciągu 90 dni muszą odbyć się przyspieszone wybory. Na giełdzie nazwisk potencjalnych kandydatów na nowego prezydenta pojawiają się zarówno doświadczeni politycy, jak i nowe twarze, co zapowiada emocjonującą kampanię wyborczą.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
1: W Wadowicach padła główna wygrana w Lotto Plus, wynosząca 1 000 000 złotych. Szczęśliwy gracz trafił jedyną szóstkę podczas czwartkowego losowania, wybierając liczby 2, 4, 8, 24, 32 i 38. Los został zakupiony przy ulicy Putka, a Wadowice, znane jako miejsce urodzenia Jana Pawła II, zyskały nowego milionera. W gminie Słaboszów doszło do nietypowej interwencji policji. Dzielnicowi z Racławic zatrzymali 71-letniego woźnicę, który w stanie nietrzeźwości prowadził zaprzęg konny. Mężczyzna miał blisko 2 promile alkoholu we krwi i zakończył podróż w przydrożnym rowie. Na wozie znajdował się również nietrzeźwy kompan, a szybka reakcja świadków i policji zapobiegła poważniejszemu wypadkowi. W centrum Chorzowa doszło do próby starcia pseudokibiców, którą udało się udaremnić dzięki szybkiej interwencji policji. Kilkudziesięciu chuliganów z pobliskiej miejscowości próbowało sprowokować awanturę z miejscowymi kibicami. Jednak funkcjonariusze zdołali opanować sytuację, zanim doszło do eskalacji konfliktu. Policja udostępniła nagranie z kamer nasobnych, które pokazuje przebieg akcji. Dzięki zdecydowanej reakcji służb obyło się bez poszkodowanych i aresztowań.
2: Częstochowie doszło do tragicznego wypadku na placu budowy przy Alei Bohaterów Monte Cassino. 41-letni mężczyzna zginął, gdy betonowa płyta ważąca około 3,5 tony spadła na niego podczas prac z użyciem dźwigu. Policja pod nadzorem prokuratora bada okoliczności zdarzenia, sprawdzając m.in. przestrzeganie procedur bezpieczeństwa. Na miejscu pracują służby i technicy policyjni.
0: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: Budapeszt zachwyca turystów nie tylko swoimi zabytkami, ale także wyjątkową komunikacją miejską. Zabytkowe tramwaje, w tym słynna linia numer 2 wzdłuż Dunaju, oferują niezapomniane widoki na miasto. Za cenę zwykłego biletu można korzystać z tramwajów, autobusów, metra, a nawet tramwaju wodnego. To ekonomiczny sposób na odkrywanie uroków stolicy Węgier.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: Dziś nad Polską przeważać będzie umiarkowane zachmurzenie. Białystok to miasto przywita nas temperaturą 14 stopni i wiatrem północno-zachodnim o prędkości 4 metry na sekundę. We Wrocławiu natomiast termometry pokażą 16 stopni, a wiatr północno-zachodni osiągnie maksymalnie 5 metrów na sekundę. Aktualne pomiary wskazują, że w Białymstoku powietrze jest umiarkowane, a we Wrocławiu dobre.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Emerytowana milicjantka kontra współczesne układy, czyli dobra nowina Ryszarda Ćwirleja. Powieść z dziennikarzem śledczym Marcinem Engelem i jego niezastąpioną babcią Matyldą. To kryminalna satyra na współczesną Polskę. Dynamiczna akcja, cięty język i intrygi, które mogły zdarzyć się tylko tutaj. Bierzcie i czytajcie dobrą nowinę. Książka dostępna we wszystkich formatach. Foxtrot, ostrygi i trup w pałacu. Gdy panna Tatarewiczówna i medyk Porckolanko trafiają do pałacu pod Krakowem, nic nie jest takie, jak się wydaje. Kto zabija? Kto będzie następny? Podwójny wstrząs Karoliny Morawieckiej. Elegancja, humor i zbrodnia w najlepszym stylu. Książka już w księgarniach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: i emocje w Radiu Super Express. Zaczynamy serwis informacyjny.
1: Legia Warszawa zakończyła sezon na 6. miejscu w PKO BP Ekstraklasie, a w europejskich pucharach zagra GK z Katowice. Klub przechodzi duże zmiany kadrowe, żegnając się z kilkoma zawodnikami, w tym Eritimem i Pankowem, którzy otrzymali lepsze oferty. Nowymi nabytkami są bramkarz Iwan Brkić i obrońca Zoran Arsenik. Przyszłość Jeana-Pierre'a Ensam wciąż pozostaje niepewna. 19 lipca w Krakowie odbędzie się jubileuszowy mecz Krakowi z Sewillą z okazji 120-lecia krakowskiego klubu. Spotkanie odbędzie się przy ulicy Kałuży o godzinie 16. Sewilla, mimo że ostatnio walczyła o utrzymanie w La Liga, jest uznawana za jedną z najbardziej zasłużonych drużyn w europejskim futbolu, zdobywając 7 razy Ligę Europy. To nie pierwsze starcie tych drużyn, które po raz pierwszy zmierzyły się ponad 100 lat temu. Selekcjoner reprezentacji Polski, Jan Urban, wyjaśnił, dlaczego Bartosz Nowak, mimo świetnego sezonu w Ekstraklasie, nie znalazł się w kadrze narodowej. Urban podkreślił, że choć docenia umiejętności Nowaka, to woli stawiać na młodszych zawodników, zwłaszcza że Mistrzostwa Europy są za 2 lata. Dodał również, że na pozycjach, na których gra Nowak, jest duża konkurencja. Urban odniósł się także do obecności Bartosza Kapustki w reprezentacji, wyrażając zadowolenie z jego roli w drużynie. Karol Czubak zakończył sezon jako najskuteczniejszy Polak w PKO Ekstraklasie z 18 bramkami, co zaowocowało powołaniem do reprezentacji Polski przez Jana Urbana. Napastnik niedawno wziął ślub ze swoją wieloletnią partnerką Karoliną. W wywiadzie Czubak opowiada o marzeniach związanych z grą u boku Roberta Lewandowskiego i podkreśla swoje umiejętności gry głową. Mimo trudnych chwil w Belgii, piłkarz nie wyklucza ponownego wyjazdu za granicę.
0: Słuchacie wiadomości sportowych w Radiu Super Express.
2: Carmen Nowicka, utalentowana lekkoatletka, zrezygnowała z kariery w Niemczech, by reprezentować Polskę. W wieku 21 lat zdobyła już złoto na Mistrzostwach Polski w siedmioboju i zajęła 7 miejsce na Mistrzostwach Świata do lat 20. Dzięki wsparciu Fundacji Wybiegaj w Przyszłość, Carmen rozwija się pod okiem trenera Marka Rzepki, celując w medal na Mistrzostwach Europy do lat 23 w 2027 roku i start na Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Jej największym marzeniem jest zdrowie i możliwość dalszego rozwoju bez kontuzji.
1: Leo Messi został powołany do reprezentacji Argentyny na Mistrzostwa Świata 2026, które odbędą się w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie. Będzie to jego 6. występ na Mundialu, a drużyna Argentyny przystępuje do turnieju jako obrońca tytułu. Messi, mimo upływu lat, wciąż imponuje formą i jest jednym z kluczowych zawodników w 26-osobowej kadrze powołanej przez trenera Lionela Scaloniego. Argentyna jest uważana za jednego z głównych faworytów do zdobycia trofeum.
2: Maja Chwalińska, polska tenisistka, zaskoczyła wszystkich, awansując do trzeciej rundy Roland Garros. Po wygranych z Qin Wenzheng i Elis Mertens, teraz zmierzy się z Marią Sakkari, byłą wiceliderką rankingu WTA. Dzięki swoim osiągnięciom, Chwalińska zadebiutuje w pierwszej setce światowego rankingu. To największy sukces w jej karierze.
1: Mary Rock, aktorka z branży dla dorosłych, zaoferowała bramkarzowi PSR, Matwiejowi Safonowowi, nietypową nagrodę za każdą udaną interwencję w finale Ligi Mistrzów przeciwko Arsenalowi. Jej propozycja wywołała szerokie zainteresowanie, a odpowiedź żony Safonowa, Mariny Kondratiuk, zdobyła uznanie internautów. Marina z humorem zauważyła, że dla jej męża ekscytująca noc to raczej rozwiązywanie krzyżówek i oglądanie teleturniejów. Safonow skupia się na przygotowaniach do meczu, pozostawiając medialne zamieszanie za sobą.
0: To są wiadomości w Radiu Super Express.
1: Tymoteusz Puchacz, reprezentant Polski w piłce nożnej i influencerka Oliwia Nincewicz, znana jako Oliwciaks, wzięli ślub. Ceremonia odbyła się w tajemnicy, a para poinformowała o niej dopiero w mediach społecznościowych, co zaskoczyło ich fanów. Zaskoczeniem była także strategia, jaką zastosowali, by utrzymać wydarzenie w sekrecie nawet przed rodziną. Bliscy myśleli, że jadą na galę influencerską, co pozwoliło uniknąć podejrzeń. Dawid Kroczek pozostanie trenerem Rakowa Częstochowa do końca czerwca 2028 roku z możliwością przedłużenia kontraktu. Kroczek objął stanowisko 4 maja, zastępując Łukasza Tomczyka po porażce w finale Pucharu Polski. Pod jego wodzą drużyna wygrała 3 z 4 meczów ligowych, kończąc sezon na 4. pozycji w Ekstraklasie, co zapewniło jej udział w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA. Robert Burnejka, znany jako hardkorowy koksu, wystawił na sprzedaż swoją luksusową posiadłość. Dom o powierzchni 450 metrów kwadratowych z basenem, położony 35 minut od Warszawy, został wyceniony na ponad 3 miliony złotych. Ogłoszenie wywołało żywą dyskusję w mediach społecznościowych, szczególnie ze względu na nietypowe rozwiązania architektoniczne, takie jak basen umieszczony tuż przy wejściu i podjeździe. Słynny kulturysta liczy na szybkie znalezienie kupca.
2: Verona van der Leur, niegdyś wielka gwiazda holenderskiego sportu, przeszła dramatyczną przemianę życiową. Po zakończeniu kariery sportowej z powodu kontuzji i rodzinnych problemów, znalazła się na ulicy. Ostatecznie rozpoczęła pracę w branży filmów dla dorosłych, co pozwoliło jej stanąć na nogi. Dziś żyje na własnych zasadach, choć jej wybory budzą kontrowersje.
0: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
1: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1012 hektopaskali. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Z kolei dla Warszawy temperatura będzie wynosić także 16 stopni Celsjusza. Stan powietrza w Bydgoszczy obecnie pozostaje dobry, natomiast w Warszawie jest określany jako umiarkowany.
3: Radio Super Express.

0: Super Express. Czas na przegląd serialowych hitów. Zaczynamy!
1: Barwy szczęścia wracają z emocjonującym sezonem, który przetestuje miłość Ewy i Romea. W odcinku 3392, pierwszym po wakacyjnej przerwie, młodzi małżonkowie staną przed poważnym wyzwaniem. Elżbieta, babcia Ewy, nie zgodzi się, by para zamieszkała razem w jej mieszkaniu. Konflikt między Ewą a Elżbietą nabierze tempa, gdy babcia stanowczo sprzeciwi się ich wspólnemu życiu. Młodzi będą musieli znaleźć własne mieszkanie i zacząć zarabiać na siebie. Czy miłość Ewy i Romea przetrwa te trudne chwile? Odcinek 3392 zostanie wyemitowany najpewniej na początku września, choć dokładna data nie jest jeszcze znana. Serial Barwy Szczęścia zapowiada emocjonujące zwroty akcji w nadchodzącym sezonie. Jedna z największych tajemnic, czy Hubert dowie się, że Lucyna jest matką Macieja Wilka, wciąż pozostaje nierozwiązana. Lucyna trafi do szpitala, co może być częścią jej podstępnej gry z Wilkiem przeciwko rodzinie Pyrków. Wilk planuje wykupienie domów na Zacisznej, by zrealizować swoje deweloperskie plany. Lucyna, działając jako jego cicha wspólniczka, nie cofnie się przed niczym, by manipulować Hubertem. Czy jej stan zdrowia zostanie wykorzystany w tej intrydze? Na planie już nakręcono sceny, w których Lucyna walczy o życie, a przy jej łóżku czuwają Wilk i Hubert. Tajemnice i intrygi wciąż się piętrzą, a widzowie muszą uzbroić się w cierpliwość. Barwy Szczęścia zakończyły sezon emocjonującym finałem, który wyemitowano w piątek, 29 maja. Odcinek 3391 zamknął aktualny sezon, a widzowie muszą przygotować się na 3-miesięczną przerwę wakacyjną. Twórcy serialu nie pozostawili fanów bez niespodzianek, prezentując zwiastun kolejnego odcinka. W zapowiedzi pojawiły się wątpliwości Ewy dotyczące jej małżeństwa z Romeo oraz gorąca dyskusja Karoliny i Bruna o legalizacji związku zawartego w Las Vegas. Nowe odcinki Barw Szczęścia wrócą na antenę TVP 2 we wrześniu, prawdopodobnie 1 września. Choć dokładna data nie została jeszcze potwierdzona, prace nad nowym sezonem już trwają. Aktorzy dzielą się zdjęciami z planu, podgrzewając atmosferę przed powrotem serialu. W 936 odcinku tureckiego serialu Dziedzictwo, który zostanie wyemitowany 2 czerwca o 16:05 na TVP1, widzowie będą świadkami dramatycznego zwrotu akcji. Kansel, w desperackiej próbie ochrony brata, zawiera niebezpieczny pakt z trucizną. Zgadza się wydać Nanę i małego Jusufa, by uchronić krewnego przed więzieniem. W tle tej mrocznej intrygi rozgrywa się urodzinowa impreza, którą dla Kansel organizują Nana i Poyraz. Mimo radosnej atmosfery Kansel zmaga się z ogromnym stresem i zapomina o własnych urodzinach. Rodzina. Decyzja, którą podejmie, na zawsze zmieni jej życie i relacje z bliskimi.
0: Słuchacie serialowych nowości w Radiu Super Express. Panna Młoda to turecki hit, który podbija serca polskich widzów. Już we wtorek 123 odcinek przyniesie kolejne emocje na antenie TVP 2. Hancer, główna bohaterka, wraca do rodzinnych stron, gdzie czeka ją konfrontacja z Mukader i Bejzą. Tymczasem jej relacja z Cichanem kwitnie, choć w sieci krążą złośliwe plotki, które mogą zakłócić ich spokój. Deria namawia Cemila do wynajęcia pokoju, co prowadzi do niespodziewanych wydarzeń. Serial, emitowany w Turcji od 2024 roku, zyskał już rzesze fanów także w Polsce. Produkcja liczy setki odcinków, a jej finał wciąż pozostaje tajemnicą. W rolach głównych występują Talia Celebi i Türk Seve, a towarzyszy im utalentowana obsada.
1: Serial Off Campus powraca z 2 sezonem, który skupi się na burzliwej historii miłosnej Ali i Diana. Twórcy postanowili odejść od książkowej chronologii, co z pewnością zaskoczy fanów. W rolach głównych ponownie zobaczymy Mite Abdale jako Ali i Stevena Kalena jako Deana. Do obsady dołączyła także India Fowler jako Grace Ivers. Chociaż zdjęcia do nowego sezonu ruszają w czerwcu, premiera na Prime Video przewidywana jest dopiero na pierwszą połowę 2027 roku. 2 sezon zaadaptuje 3 tom serii autorstwa Kennedy, zatytułowany The Score, podbój. Ali Hayes zmaga się z kryzysem życiowym, a Dean DeLaurentiis, przystojniak z drużyny hokejowej, nie zamierza odpuścić. Czy ich relacja przetrwa próbę czasu? To będzie emocjonująca podróż pełna niespodziewanych zwrotów akcji. Ród Smoka powraca z 3 sezonem już 22 czerwca. Nowe odcinki zapowiadają wybuch wojny absolutnej, a emocje sięgną zenitu. Rhaenyra Targaryen, grana przez Emmę Darcy, przestanie być pacyfistką, a smoki będą siały postrach nad królewską przystanią. Zwiastun pokazuje, jak królowa wraz z demonem odbija stolicę z rąk zielonych. Widzowie mogą spodziewać się licznych scen batalistycznych, w tym bitwy w Gardzieli. W obsadzie powracają także Matt Smith, Olivia Cooke i Tom Glyn Carney. To jedna z najważniejszych premier tego lata, której nie można przegapić.
0: M jak miłość powraca po wakacyjnej przerwie z emocjonującymi wydarzeniami. W nadchodzących odcinkach Artur Rogowski, grany przez Roberta Moskwę, całkowicie straci głowę dla Joanny, swojej współpracownicy. Romans, który początkowo miał być jednorazowym epizodem, przerodzi się w głębokie uczucie. Artur zdecyduje się porzucić swoją żonę Marysię, co wywoła dramatyczne konsekwencje. Córki Rogowskiego będą próbowały odwieść ojca od tej decyzji, ale bezskutecznie. Joanna, choć początkowo szczęśliwa, wkrótce stanie w obliczu trudnych wyzwań. Prawda o zdradzie wyjdzie na jaw, a Marysia będzie musiała zmierzyć się z nową rzeczywistością.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: Dzisiejsza prognoza. Bezchmurne niebo i temperatura 16 stopni w Gdańsku, gdzie wiatr zachodni osiągnie prędkość 6 metrów na sekundę. W Poznaniu natomiast przewiduje się lekkie opady deszczu. Temperatura wyniesie tak samo 16 stopni, a wiatr zachodni będzie wiał z prędkością 5 metrów na sekundę. W Gdańsku jakość powietrza jest umiarkowana, jednak dla Poznania sytuacja wygląda inaczej, bo powietrze jest dobra.
3: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
4: Reklama.
5: Czy to my wybieramy miłość, czy to ona wybiera nas? Czasem jedno pożegnanie zmienia wszystko, a jedna obietnica prowadzi prosto do przeszłości, do uczuć, które nigdy nie wygasły i do prawdy, na którą nie jesteśmy gotowi. Zawsze ty i ja, Dani Atkins. Wzruszająca powieść o miłości, stracie i wyborach serca. Dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook. Choć władza ludowa pragnęła kontrolować także środowiska twórcze, oni wymykali się systemowym ograniczeniom. Artyści niesforni, jak choćby pisarz Miron Białoszewski, performer Andrzej Partum, czy członkowie pomarańczowej alternatywy, których happeningi ośmieszały absurdy codzienności. Sławomir Koper, autor ponad 20 książek o PRL-u, po raz kolejny przypomina, że ta epoka wcale nie była szara. Książka PRL. Artyści niesforni. Dostępna we wszystkich formatach.
4: I po reklamie.
3: Radio Super Express.

0: Minęła pierwsza. Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
2: Fałszywy alarm w mieszkaniu matki prezydenta Karola Nawrockiego wywołał polityczną burzę i zwrócił uwagę na problem tzw. swattingu w Polsce. Incydent ten podkreślił potrzebę szybkiego działania służb i skutecznego rozróżniania prawdziwych zagrożeń od prowokacji. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego podkreśla konieczność wyjaśnień i reakcji, a lider Ruchu Obrony Granic zapowiada własne patrole przy Belwederze. Sprawa pokazuje, jak fałszywe zgłoszenia mogą destabilizować pracę służb i wpływać na bezpieczeństwo publiczne. Brytyjska rodzina królewska planuje przebudowę Frogmore Cottage, dawnego domu księcia Harry'ego i Meghan Markle. Rezydencja, która stoi pusta od czasu ich wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, ma zostać przywrócona do pierwotnego układu sprzed ich zamieszkania. Kosztowny remont ma na celu znalezienie nowego lokatora związanego z rodziną królewską. Frogmore Cottage, należące do Crown Estate, czeka na decyzję o swojej przyszłości.
3: Dziś w Hucie Stalowa Wola podpisano rekordowe umowy na sprzęt dla Wojska Polskiego w ramach programu SAFE. W obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza zawarto kontrakty o wartości 78 miliardów złotych. Umowy obejmują dostawy bojowych wozów piechoty Borsuk, haubic Krab oraz pojazdów towarzyszących. Minister obrony podkreślił, że to kluczowy krok w budowie niezależności polskiego przemysłu zbrojeniowego.
2: W Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku odbył się wieczór charytatywny zorganizowany przez Children's Smile Foundation. Celem wydarzenia była zbiórka funduszy na wsparcie rodziny nowojorskiego strażaka Marka Dziemiana, który od ponad roku pozostaje w śpiączce po wypadku podczas służby. Wzruszające wystąpienie żony Marka, Jacqueline, poruszyło serca uczestników, którzy licznie wsparli akcję. Wieczór zakończył się aukcją charytatywną, z której dochód przeznaczono na pomoc potrzebującym dzieciom.
1: Najważniejsze informacje w Radiu Super Express.
2: W Radawie doszło do brutalnego pobicia ochroniarza podczas imprezy w ośrodku Gowir. 7 mężczyzn w wieku od 16 do 43 lat zostało zatrzymanych przez policję, a 2 z nich trafiło do aresztu. Napastnicy użyli pałki i gazu pieprzowego, a część z nich posiadała nielegalne substancje. Najmłodszy z zatrzymanych odpowie przed sądem rodzinnym i nieletni. Na drodze S8 dolnośląska policja zatrzymała kierowcę Astona Martina, który pędził z prędkością 236 km na godzinę, przekraczając dozwoloną prędkość o 116 km na godzinę. Obywatel Niemiec otrzymał mandat w wysokości 2500 zł oraz 15 punktów karnych. Funkcjonariusze przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków.
3: Policja z Łodzi rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która wyłudziła blisko 5,5 miliona złotych, tworząc fikcyjne szkoły i sprzedając fałszywe dokumenty. W wyniku akcji przeprowadzonej 26 maja zatrzymano 6 osób, a także zlikwidowano drukarnię fałszywych dokumentów. Grupa oszukiwała ZUS i Urząd Skarbowy, powodując straty na miliony złotych. Sprawa ma również międzynarodowy wątek dotyczący legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce.
2: Jeśli ręczniki w domu stały się szorstkie i nieprzyjemne w dotyku, warto wypróbować prosty trik z kuchenną solą. Dodanie 2 łyżek soli do bębna pralki podczas prania przywróci im miękkość i świeżość. Ważne jest także pranie ręczników w temperaturze 60 stopni Celsjusza oraz unikanie płynów do płukania, które mogą uszkodzić włókna. Aby uniknąć nieprzyjemnego zapachu, zaleca się suszenie ręczników na zewnątrz i zapewnienie dobrej wentylacji w pomieszczeniu.
1: Słuchacie Radia Super Express. Nieprzyjemny zapach z kosza na śmieci to często problem, zwłaszcza latem. Prosty i tani sposób na jego eliminację to użycie sody oczyszczonej, która pochłania wilgoć i neutralizuje zapachy. Wystarczy wsypać kilka łyżek sody na dno kosza przed założeniem nowego worka. Dodatkowo warto regularnie myć kosz mieszanką octu i soku z cytryny, aby skutecznie zdezynfekować pojemnik. Ciemne plamy na dłoniach, często pojawiające się u kobiet po 40 roku życia, to efekt działania słońca i braku ochrony przed promieniowaniem UV. Prosta domowa maseczka z soku z cytryny i jogurtu naturalnego może skutecznie rozjaśnić te przebarwienia. Regularne stosowanie tej mieszanki co 3 dni pomaga odzyskać blask skóry, jednocześnie pielęgnując ją i nawilżając. Ważne jest również unikanie bezpośredniego słońca i stosowanie kremów z filtrem.
2: Dziś mija 25 lat od oficjalnej rejestracji Ligi Polskich Rodzin, partii o orientacji narodowo-katolickiej. Ugrupowanie, którego kluczową postacią był Roman Giertych, szybko zdobyło popularność, zdobywając 38 mandatów w Sejmie w 2001 roku. W 2004 roku LPR osiągnęła sukces w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zdobywając 16% głosów. Po przegranych wyborach w 2007 roku partia znalazła się na marginesie polskiej sceny politycznej. Aleksandra Uznańska-Wiśniewska, posłanka Koalicji Obywatelskiej, niedawno obchodziła swoje 32 urodziny, będąc w zaawansowanej ciąży. Jej mąż, Sławosz Uznański-Wiśniewski, polski astronauta, zdobył szerokie uznanie po udziale w misji AX-4, gdzie spędził blisko 3 tygodnie w kosmosie. Para ogłosiła, że spodziewa się pierwszego dziecka, które ma przyjść na świat tej wiosny. W mediach społecznościowych Aleksandra promienieje szczęściem, dumnie prezentując ciążowy brzuch.
1: Super Express. Czas na prognozę pogody. Polska dziś podzielona pogodowo. W Krakowie za oknem utrzymają się lekkie opady deszczu z temperaturą 14 stopni. Natomiast w Szczecinie można zobaczyć małe zachmurzenie, a temperatura wyniesie podobnie 14 stopni. Ciśnienie atmosferyczne na całym obszarze kraju pozostaje na poziomie 1014 hektopaskali. Obecnie w obu miastach jakość powietrza pozostaje dobra, co zapewnia komfortowe warunki do życia.
4: Najważniejsze informacje i wasza ulubiona muzyka. To Radio Super Express.
5: Reklama.
6: Kongijskie piekło. Polski podróżnik Mariusz Majewski trafia do jednego z najcięższych więzień w Afryce. Brak wody, głód, choroby, bezprawie i brutalna przemoc są tam codziennością. Bezpodstawnie oskarżony o szpiegowstwo, Majewski oczekiwał tam na wyrok, którym mogła być kara śmierci. O swojej dramatycznej walce o przetrwanie opowiedział dziennikarzowi Jarosławowi Kocębie. Reportaż Kongijskie piekło. Polak w afrykańskim więzieniu. Już w księgarniach. Poznaj historię prawdziwą. Trzy kobiety, trzy historie, trzy decyzje, które mogą zmienić wszystko. Czy można zaufać komuś po raz kolejny? Czy spokój to naprawdę szczęście? Czy odwaga wystarczy, by zacząć na nowo? Do trzech razy szczęście Krystyny Mirek. Poruszająca opowieść o miłości, wyborach i sile, która rodzi się po stracie. Bo czasem trzeba zaryzykować, żeby naprawdę żyć. Książka już w księgarniach.
5: I po reklamie.
4: Radio Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję.

0: co słychać w świecie gwiazd i show biznesu. Zaczynamy serwis informacyjny w Radiu Super Express.
1: Elżbieta Lęska i jej 15-letnia córka Zosia Cieszyńska postanowiły, że na obiad najlepiej wybrać się do Włoch. Tak, dobrze słyszycie. Mediolan stał się ich kulinarnym celem. Na Instagramie pojawił się filmik, gdzie Zosia nonszalancko wybiera makaron, a chwilę później obie pałaszują spaghetti. Internauci są zachwyceni, a Zosia, choć ma dopiero 15 lat, już wzbudza kontrowersje i podziw swoim wyglądem. Cóż, geny robią swoje. Basia Kurdej-Szatan znowu zaskakuje. Zamieniła dom na luksusowe mieszkanie z tarasem, który mógłby pomieścić połowę Warszawy. Na 200 metrach kwadratowych można by urządzić kort tenisowy, ale aktorka woli miejską dżunglę z kwiatami i ziołami. Ostatnio taras przeszedł metamorfozę dzięki profesjonalnej firmie, a Basia nie omieszkała pochwalić się tym na Instagramie. Cóż, nie każdy może sobie pozwolić na taki luksusowy azyl z widokiem na stolicę.
2: Filip Heiser, znany z telewizji, padł w zębową aferę, która rozgrzała internet. Wszystko zaczęło się od jego zachwytów nad nowym uśmiechem, które szybko zamieniły się w ostrzeżenia przed bondingiem. Dentysta Piotr Trafidło nie pozostał dłużny i ujawnił, że Heiser chciał darmowych zabiegów dla siebie i znajomych. Cóż, okazuje się, że nawet śnieżnobiały uśmiech może mieć swoje ciemne strony. Doda zaskoczyła wszystkich, komentując małżeństwo swojego byłego męża, Radosława Majdana, z Małgorzatą Rozenek Majdan. Zamiast oczekiwanych uszczypliwości, wokalistka posypała ciepłymi słowami, twierdząc, że para pasuje do siebie idealnie. Ale czy to nie był przypadkiem sarkazm? Doda, znana z przemyślanych wypowiedzi, może i tym razem miała na myśli coś więcej niż tylko życzliwość. Kto wie, może to nowa forma subtelnej ironii? Ach, Off Campus wraca z drugim sezonem, a twórcy postanowili zagrać na nosie fanom książki, zmieniając kolejność wydarzeń. Tym razem na tapecie mamy romans Ali i Diana, których wcielą się Mika Abdala i Steven Kalin. A co z premierą? Cóż, cierpliwość to cnota, bo nowe odcinki mogą pojawić się dopiero w 2027 roku. Ale kto by się tym przejmował, skoro miłość i dramaty są na wyciągnięcie ręki? Krzysztof Skiba, znany z Ostrego Języka, nie oszczędził Sławomira Mentzena, który postanowił pouczyć artystów, gdzie ich miejsce. Mentzen, niczym współczesny Gomułka, stwierdził, że artyści powinni trzymać się z dala od polityki, ponieważ nie mają o niej pojęcia. Skiba nie pozostał dłużny, porównując Mentzena do papugi powtarzającej propagandowe frazesy. Cóż, wygląda na to, że polityka to nie tylko sztuka kompromisu, ale i sztuka ciętej riposty. Łatwogang, nasz ulubiony youtuber, który zebrał 250 milionów złotych dla dzieci walczących z rakiem, ogłosił przerwę. Okazuje się, że bycie bohaterem narodowym to nie lada wyzwanie. W międzyczasie jego apel do rządu o dofinansowanie leku na DMD wywołał burzę, której sam nie przewidział. Cóż, kto by pomyślał, że prośba o pomoc dla chorych dzieci może stać się politycznym skandalem? Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, triumfuje w sądzie. Po długiej walce o uniewinnienie łzy szczęścia zalały jego twarz, gdy usłyszał korzystny wyrok. Przypomnijmy, że w 2023 roku został skazany za wyłudzenie niecałych 3 milionów złotych, ale teraz sąd przyznał mu rację. Czy teraz czas na odszkodowanie? Prawnik artysty na razie milczy, ale kto wie, co przyniesie przyszłość. Polskie gwiazdy prześcigają się w noszeniu zegarków, które kosztują tyle, co mieszkanie w Warszawie. Robert Lewandowski, król luksusu, ma na nadgarstku zegarki warte setki tysięcy złotych. Kuba Wojewódzki i jego złoty IWC, a także Piotr Stramowski z Patek Philippe pokazują, że czas to pieniądz, a raczej góra pieniędzy. Zwykły Polak może tylko pomarzyć, ale kto by się tym przejmował, gdy można błyszczeć na salonach?
1: Wanda Kwietniewska i Igor Herbut postanowili odkurzyć stare hity i nadać im nowe życie. Kultowa piosenka Siedem życzeń powraca na winylu, a wszystko dzięki współpracy z zespołem Lemon. Nowa wersja to prawdziwa muzyczna podróż do lat 80. z nowoczesnym twistem. Ciekawe, czy czarny kot Rademenes też by to docenił.
2: Foo Fighters, niekwestionowani królowie stadionowego rocka, wracają do Polski po 11 latach przerwy. Już 15 czerwca na PGE Narodowym w Warszawie zaserwują fanom solidną dawkę rockowych emocji w ramach trasy Take Cover Tour 2026. Nowy album Your Favorite Toy już podbija serca fanów, a krytycy nie szczędzą pochwał, nazywając go powrotem do surowego, garażowego rocka. Czy ktoś jeszcze wątpi, że Dave Grohl i spółka wciąż potrafią rozgrzać tłumy do czerwoności? Brytyjscy rockmeni z Nothing But Thieves znowu uderzają w Polskę, tym razem z nowym albumem Stray Dogs. 21 stycznia przyszłego roku Łódź zamieni się w rockową stolicę Europy, gdy zespół wystąpi w Atlas Arenie. Fani mogą już zacierać ręce, bo przedsprzedaż biletów rusza 4 czerwca, a dzień później startuje regularna sprzedaż. Ceny biletów wciąż owiane tajemnicą, ale jedno jest pewne – emocje będą bezcenne.
1: Sosnowieccy weterani metalcore'u, zespół Frontside, znowu zaskakują. Tym razem serwują teledysk do utworu Sztylet, Brzytwa, Hak i Sznur z najnowszego albumu Nemesis. To nie jest zwykła piosenka, lecz emocjonalna podróż przez zdradę i wewnętrzną walkę. Zamiast krzyku mamy tu ciężar i atmosferę, które narastają jak gniew tłumiony latami. Teledysk to prawdziwa uczta dla oka, pełna symboliki i mrocznych zakamarków ludzkiej psychiki.
0: Super Express. Czas na prognozę pogody.
2: W naszym kraju dzisiaj w przewadze lekkie opady deszczu. Ciśnienie atmosferyczne osiągnie maksymalny poziom 1014 hektopaskali. Termometry w Katowicach na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 14 stopni. Z kolei dla Torunia temperatura będzie wynosić 16 stopni Celsjusza. Jakość powietrza w tej chwili w obydwu miastach pozostaje dobra, co zapewnia przyjemne warunki na zewnątrz.
3: Radio Super Express. Super Express. Radio tworzone przez sztuczną inteligencję. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square.

0: życia. Łatwogang podkreślił, że to wspólne działania przynoszą największe efekty.
1: Rozpoczyna się intensywna dyskusja na temat podwyżki płacy minimalnej w Polsce. Związkowcy chcą, aby w 2027 roku wynagrodzenie minimalne wzrosło do 5200 zł brutto, co oznaczałoby podwyżkę o ponad 8%. Dla wielu pracowników, szczególnie tych zarabiających najmniej, oznaczałoby to znaczną ulgę finansową. Pracodawcy jednak obawiają się, że taki wzrost może być dużym obciążeniem dla firm. Negocjacje między związkami zawodowymi, pracodawcami i rządem mają zakończyć się do 15 września. Jeśli nie dojdzie do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie rząd.
2: Gospodarka, biznes i pieniądze w Radiu Super Express.
0: Grecy wyprzedzili Polaków i stali się najbardziej zapracowanym narodem w Europie, pracując średnio 39,6 godziny tygodniowo. Polacy zajmują drugie miejsce z wynikiem 38,7 godziny, co jest nieco mniej niż w 2024 roku, ale wciąż powyżej europejskiej średniej, wynoszącej 35,9 godziny. Najkrócej pracują Holendrzy, a zaraz za nimi są Duńczycy i Niemcy. W Polsce dominacja pełnoetatowego zatrudnienia jest głównym powodem dłuższego czasu pracy. Warto zauważyć, że blisko połowa Polaków doświadcza wypalenia zawodowego, a prawie 30% czuje się przepracowana. W Polsce dostępne jest świadczenie ratownicze, które stanowi comiesięczny dodatek do emerytury dla byłych strażaków ochotniczych straży pożarnych i ratowników górskich. Kobiety muszą mieć ukończone 60 lat i 20 lat służby, a mężczyźni 65 lat i 25 lat służby, aby się kwalifikować. W 2026 roku wysokość świadczenia wynosi 288 zł miesięcznie i jest corocznie waloryzowana. Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Świadczenie nie jest opodatkowane i nie wpływa na inne świadczenia socjalne. Pieniądze trafiają na konto do 15 dnia każdego miesiąca. Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed planowanymi utrudnieniami w dostępie do swoich usług. Przerwy techniczne rozpoczną się w nocy z 1 na 2 czerwca od godziny 2 do 5 rano, kiedy to portal ZUS oraz program Płatnik będą niedostępne. Kolejne wyłączenia zaplanowano na wieczór tego samego dnia od godziny 20 do 22, co obejmie także aplikacje mobilne MZUS. ZUS apeluje do użytkowników, by ważne sprawy załatwiać wcześniej, ponieważ utrudnienia mogą dotknąć zarówno przedsiębiorców, lekarzy, jak i zwykłych klientów. Mimo to część usług, takich jak wystawianie e-zwolnień przez lekarzy, będzie nadal dostępna, jeśli aplikacje zostały wcześniej sparowane z kontem ZUS. Kongres Stanów Zjednoczonych zablokował pracę nad nowym pancernikiem atomowym typu TRAM, USS Defiant, z powodu obaw o niedojrzałość technologii uzbrojenia. Kluczowe systemy, takie jak działa elektromagnetyczne, lasery o mocy 300 kW i pociski hipersoniczne, nie zostały jeszcze w pełni sprawdzone. Projekt budzi kontrowersje ze względu na ogromne koszty, które mogą sięgnąć 17 miliardów dolarów za jeden okręt. Krytycy wskazują, że w dobie nowoczesnych dronów i rakiet tak duży okręt może stać się łatwym celem. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych broni projektu, podkreślając potrzebę dużych okrętów do operacji na Pacyfiku, ale politycy pozostają sceptyczni. Decyzja Kongresu stawia pod znakiem zapytania przyszłość strategii modernizacji floty Stanów Zjednoczonych.
2: Radio Super Express. Czas na prognozę pogody.
0: W Polsce dzisiaj dominować będą lekkie opady deszczu. Termometry w Bydgoszczy na ten moment pokazują temperaturę wynoszącą 16 stopni. Mieszkańcy poczują też wiatr zachodni z maksymalną prędkością 5 metrów na sekundę. Z kolei w Warszawie temperatura będzie wynosić też 16 stopni i będzie wiał wiatr zachodni z maksymalną prędkością 3 metry na sekundę. Na ten moment w obydwu miastach jakość powietrza jest dobra.
3: Radio Super Express. Super Express.

0: Powtarzamy dla Was to, co najważniejsze.
1: Serwis informacyjny w Radiu Super Express. Zaczynamy.
0: W relacjach polsko-ukraińskich pojawił się nowy konflikt związany z propozycją Karola Nawrockiego, by odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu Order Orła Białego. Powodem jest decyzja Ukrainy o nadaniu jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA, co wywołało ostrą reakcję polskiego prezydenta. Mer Lwowa, Andrii Sadowy, skrytykował tę inicjatywę, podkreślając rolę Zełenskiego jako lidera walczącego narodu. Spór ten ponownie uwidacznia różnice w postrzeganiu historii między Polską a Ukrainą. Administracja Trumpa wprowadziła nowe zasady dotyczące uzyskiwania zielonej karty, które wymagają od cudzoziemców powrotu do kraju pochodzenia w celu złożenia wniosku. Zmiana ta kończy ponad 50-letnią praktykę składania wniosków na terenie Stanów Zjednoczonych, co budzi niepokój wśród organizacji imigracyjnych i prawników. Nowe przepisy mogą prowadzić do rozdzielenia rodzin i zniechęcić wielu do ubiegania się o stały pobyt. Polska nie jest objęta zakazami wjazdu, ale czas oczekiwania na wizytę w ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie może się znacznie wydłużyć.
2: Zbliża się Dzień Dziecka, a wraz z nim dylemat, jaki prezent wybrać, by był nie tylko atrakcyjny, ale i rozwijający. Warto postawić na zabawki, które łączą naukę z zabawą, jak roboty do nauki kodowania czy zestawy konstrukcyjne. Dla małych odkrywców idealne będą przenośne mikroskopy czy interaktywne globusy. Z kolei dla twórczych dusz świetnym wyborem mogą być długopisy trójwymiarowe lub zestawy do samodzielnego wykonania rzemiosła.
0: Dzień Dziecka to doskonała okazja, by wyrazić miłość i dumę z własnej córki. Rodzice często szukają odpowiednich słów, które oddadzą głębie ich uczuć, a piękne życzenia mogą stać się cenną pamiątką na lata. Warto sięgnąć po inspirację.